poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Pomogą uczniom i nauczycielom. Trzebnickie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcanie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiada nam dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
2: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna, z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe i w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas.

0: Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, która ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią, to też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową, mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki, nie tylko sport i WF. Mamy 2 wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy 3 kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w 2 strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju, czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie 2 psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubionym i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową uczelnianej komisji rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca, w tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać, zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu, wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy. Naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
1: Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są pożary i na czym polega praca obserwatora, dowiedział się nasz reporter Sebastian Stelmach. Rozmawiał on z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród, oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieży przeciwpożarowej w Gadce.
2: Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stawów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Pomówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasów.
3: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród. Pożary lasów są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, bo oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich, o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka, bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami, zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
2: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica, a to, jak rozumiem, w takiej piramidzie żywnościowej choćby zwierzyny leśnej, już tej większej, to też ważne elementy.
3: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady, wbrew pozorom, i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no, można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
2: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?
3: Wszystko od tego zależy, jaki to jest pożar, bo pożary dzielimy na przykład na pożary powierzchniowe, czyli w tym wypadku, jeżeli pali się tylko ciała, czyli wierzchnia warstwa gleby. Jeżeli jest to pożar całego drzewostanu, tak, czyli po prostu płonie nam cały las, to tak naprawdę wtedy straty są bardzo, bardzo duże. Wtedy de facto odbudowanie lasu po takim pożarze naprawdę potrzebujemy dosyć sporo czasu, żeby przywrócić to do stanu pierwotnego sprzed pożaru.
2: Czy na przykład struktura lasu ma wpływ na to, że te pożary częściej występują albo łatwiej rozszerzają się?
3: Oczywiście, struktura lasu i skład gatunkowy jak najbardziej mają bardzo duży wpływ na palność lasu. Możemy przytoczyć tutaj drzewostany liściaste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody, tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
2: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
3: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy, no przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
2: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i tereny wiejskie.
3: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
2: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
3: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
2: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
3: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie leśnictwa Żmigru takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjne, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia, między innymi właśnie zagrożenie pożarowe, jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać, i tam będziecie widzieli. Jeżeli rzeczywiście jest tam bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
2: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co wy robicie, żeby jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu, żeby go szybko wyłapać. Prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak te obserwacje przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
3: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzegalnie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego, można powiedzieć, centrum dowodzenia w Nadleśnictwie, i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
2: Mówi Pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
3: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gadka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią. One obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar nadleśnictwa jest pokryty siecią. Także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, z sąsiednich nadleśnicy mili, wołów, obornie śląskie i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czy już jest naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli wychodzi, że ten pożar jest na terenie nadleśnictwa, dajemy obornie śląskie naszych sąsiadów, wtedy po prostu już akcja bezpośrednia akcja gaśnicza jest sprowadzona na teren leśnictwa obornie śląskie. Często to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze obserwator znajduje tam punkt obserwacyjny, który wyposażony jest właśnie w kątomierz, urządzenie do nadania tego pożaru w innym kierunku świata. Wtedy po prostu jak już obserwator wie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, drugiej wieży jest podany kąt, przecięcia się tych dni, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteś w stanie bardzo szybko zarobić i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
2: Trwa obserwacja lasu, od kiedy do kiedy zwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam sobie przybywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
3: Obserwatorzy oczywiście są że w okresie, gdy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, a przeważnie od marca do września, bo tam są tam wtedy na swoich dach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, do godziny 20.
2: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień, co mamy zrobić?
3: Przede wszystkim my na ogólnodostępny 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostaliśmy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często to było, że już nasze wieżowaszyły zlokalizowały pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest alarmowy ogólnopol, tak? Nie szukamy tam po prostu numer do nadleśnictwa, czy też nie szukamy nie wiadomo jakich innych sposobów na 112, że jak najszybciej móc dać informację. Tak naprawdę, czym szybciej zlokalizujemy pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i robimy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście dla wszystkich.
2: Znajdź się w Gatce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baczy, no ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baczy, szczególnie tej żmigiej części, bo należy obserwować. Co to za miejsce?
4: Mam tasawiska i obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest to miejsce, obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe doki, ale też jestem tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam też, no bo oddychamy tym wszystko, tu jest. Także obserwujemy, namiamy w miejsce zadymienia, są wieże, jestem ja Gatka i jeszcze wieże Kowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nacisnijmy na mapę, dajemy do sztabu, tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie to się odbywa i czy raża dla lasu.
2: No właśnie, ma Pani przez urządzenia lornetkę i do czego ona służy?
4: To jest luneta, ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejsze jest lornetka, luneta, mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy, jest skrzyżowanie dwóch linii, to jest punkt docelowy pożaru czy zadymienia i mamy tutaj kowy i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gową informacja idzie do nadleśnictwa.
2: Czy często zdarza się, że pożary wybuchają w okolicy grodu albo obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożar?
4: Największym dla nas teraz obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę. To powoduje uniesienie piasku i my naprawdę będąc wytrawnymi obserwatorami drżniami czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu piaskowa, ale gdy czy nie mistrza, wiemy, że jeśli to może i się przesuwa, wiemy, że to jest wtedy piasek, ale lepiej czas konsultować to wszystko z po prostu leśnictwem i wtedy już na 100% z komputer przechodzi.
2: Ile czasu się Pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
4: Ósmy tutaj już jestem, cenię sobie tą pracę bardzo. Spokoju, jeszcze raz spokoju, no i jestem na tutaj.
2: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? No przecież praca nie jest zbyt łatwa, znajduje się na wysokości, wieża, na której się znajdę, co chwilę się wiatr wie. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
4: No na pewno fizyczne, bo trzeba iść prawie, no tak na 11 piętro, by nie było lęku kości. No to jest pierwsze coś, że nie mieć tego, no czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest, to jest ważniejsze.
2: A wchodzenie? Nie jest tak uciążliwe?
4: Nie, to już jest wyciszony, może no, nie być naturalne, nie muszę nigdzie biegać.
2: Na co dzień obserwuje Pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeli wcześniej u Pana Nadleśczego, na szczęście nie zdarzają się one często, więc pewnie też okazja, by podzielić przyrodę Doliny Baryczy. Tutaj się Pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat.
4: Jest sposób tutaj też zobaczyć. No, co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mam daleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelkie zwierzyna ma tutaj piękną łąkę, której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jeśli mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie pisać. Będąc tu, mamy też tutaj, co mamy bociana i co rok zapisuję, kiedy przylatuje. Przylatuje samiec, no i w tym roku na przykład mówię, zostanie samotny. Ale po 2 tygodniach patrzymy, że przylała samica, czyli będziemy mieć młod, czyli no przylała do przodu daje, że no wszystko, no to cuda są, no cuda, to panu powiem. Mogę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, burze z wysokości, gdzie

0: Muszę iść na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek, ale spektakl jest przecud.
1: Historię Doliny Baryczy w bajkowej formie znajdują w publikacji zatytułowanej Legend Doliny Baryczy. Zbiór 70 legend opisują prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z Dolnośląsko-Wielkopolsko-Granicza. O tym, jak powstała książka i co znajdziemy, opowiadał autor legend Ireneusz Kowalski. Rozmawiał z nim Sebastian Stelmach.
2: Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się w premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja. Enigmatycznie pan odpowiadał, mogę powiedzieć. I spotykamy się ponownie na premierze kolejnej książki, co udało panu tym razem gotować.
3: Ireneusz Kowalski z dyplomu politolog, peista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć chciałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam w sobie i książka się ukazuje, dopiero zabiera.
2: No i zabiera pan głos publicznie, prezentuje swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana? I czy trendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
3: Odpowiem pewną sytuacją, gdy pracowałem nad książką, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych, przez gospodarkę, stanowienie prawa i tak dalej. I że kiedyś widzisz, że pracuję nad tym i co napisz? No to opowiem. Do mnie. Chwyciła się za głowę. Kto to czyta? Paru historyków z Osławia, Opola czy Katowic. Wyjść za legendy, dla ludzi. No i potem to był pierwszy impuls. Drugi szedł do sklepu z książkami do księgarni i wychodzi pani z wnuką i tak o, pan mówi, przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby pisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnucza, co przeczyta syn i co przeczyta ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podam do Parkowej w Bliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu z powitania bez jego prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi, to pan pisze te gnia przeładowane infekcjami. Pan by napisał się coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
2: Za swoją nową książką Legendy Doli Baryczy, co to za publikacja w tej książce znajdziemy?
3: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z ludźmi starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś kowe, tylko są oparte o ludzi, którzy żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa Żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na próbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzysa Piechę Ścieszowa. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łóżka w wieku 17 lat swojego kuzyna w pierwszej linii. Zerwała sobie dwójkę dzieci, zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonał czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie się udzielił przer klasztorny, a nie prawdłaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekad diecezji, archidiecezji ślub unieważono, ale ona już nie była wtedy ze swoim kuzynem. Jechała gdzieś do stamtąd, przywiozła córkę, no a poddała się w Gorman ze swoim krajem, Pawłem Żywnym, Czechem pochodzenia. I z tego związku była dwójka dzieci, zabiegała przez całe lata u szlachce, ponieważ był to związek, no nazwij go mezalianzm. No i takie rzeczywiście tych dwóch chłopców został szlachconych przez cesarzową Teresę. Jest również jeden z największych wersów historii Dolnego Śląska, Melchior Hedlow, który grasował w okolicach Trzebnicy, Pawłowa, Milicza, Słowa, Wrocławia, Sośni, który był dezerterem i zamordował łącznie 250 osób. Kiedy go złapano w łąkach w gospodzie, a ta gospa stoi do dziś w prawej stronie głównej drogi Słów brzmi, tam mu udowodniono i on przyznał do 251 morstw. Na swojej strzelbie zaznaczał, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Rysnicy na Anku, mianowicie mano go kołem, potem mu odrąbiono członki, został sam korpus, został usunięty do ognia. Te członki wystał potem przed bramami miasta Olejcy, po to właśnie, żeby odstrzały ewentualnych sprawców, bytów, rozbójników i tak dalej.
2: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie tam, dla kogo jest ta książka?
3: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie 6 klasy, 7, to idą mocno w prawo w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają, damsko-męskich i tak dalej. Ta książka jest czymś tam wprowadzeniem na pewno w życie. Natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak?

0: Kibice lub 500, 400, 300, 200 lat. Stąd wierzeń i stąd wiele ilustracji.
1: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych lek pan przygotował?
0: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, 1,5 roku pracy. Z tych grzebanie kiwak niemieckich, oczywiście, gdzie są różne Silesiany i książki, gazet, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Ken Hausle z archiwum polskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi, ja nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no to tak właśnie tyle kosztuje czas zrobienie czegoś takiego.
1: 1,5 roku pracy, 70 legend, no to kawał pracy, przygotowanie, szukanie w archiwach, później przekładanie tego języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa prac. Pytanie, czy w tej pracy nad tą książką jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
0: No, za kilka miesięcy na pewno, nie? Bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów, natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend i baryczy. Są też skrzaty. Skrzaty czynił obro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnych. I w Midi pojawił się artysta rzeźbiarz, który wykonał serię skrzatów. Baril, skrzata dziewanka, szurek i kilka innych. One są również opisane w aneksie do legend Doliny Baryczy.
1: Tytułem zakończenia winien sięgnę po legendy Doliny Baryczy.
0: Ona jest dla trzech pokoleń tak naprawdę, tak? Ośmiolatek, jak sobie ożyć, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci dziesiątek lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków, jakichś różnych, a mają niby pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy samowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się tam działo. Czy to był Napoleona, czy twierdza w Zgrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Tak samo można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Bryczy.
2: Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w USK2 Trzebnica. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które w czerwcu uruchomiło swoją siedzibę. Znajdują ją przy ulicy Miejskiej 13A w przychodni Wilki Medica. O nowej siedzibie poradni i ercie reporter Bastian Stelmach rozmawiał z jej kierownikiem, doktorem Filip Strameckim, koordynatorką Beatą Strzach-Zalewską oraz Agatą Kot.
1: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego, może wiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie na lokalizację. W Trzebnicy, w mieście byli już obecni, ale jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Milickiej. Jak ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
4: Filip Stramecki, kierownik do spraw medycznych Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, psychologa, psychoterapeuty. On też organizowany przez psychologa grupa o różnej tematyce, na przykład grupa dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci różnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu, z ADHD. Będziemy starać z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy Milickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni strategicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przy kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z tym mogą osobom chorującym, cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć z własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować w takim miejscu. Kierowane są różne formy aktywności, od najzwyższych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, siedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć w domu. To już od tego, co tak naprawdę w kryzysie będzie potrzebowało. Można też, nie wiem, często różne gry, wyjścieczki, organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różne gości, też przedstawiciel policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
1: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie chcą tutaj pomóc, czy wybrane dni?
4: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości realizowania pomocy lekarza, psychiatry dziennie. Przyjmują w określone dni psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, to informujemy na przykład termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jesteś innego, to może w innej jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnie zdrowia psychicznego w Obrnikach Śląskich i w Grodzie, więc w zależności od dostępności terminu, możemy też pokierować się inne miejsce.
1: Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy pływ w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Milickiej. Codzienną ofertę tak naprawdę macie.

0: Dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy czas powiatu Trzebniego.
1: Beata Pietrzek-Zeka, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Tnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizy dla pacjentów, którzy nie mogą z różnych przyczyn do nas dotrzeć. To docieramy do pacjentów do domu. Mamy też bogatą ofertę zajęć, wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla doświadczających poronia, grupa wsparcia rodziców dzieci na różnorodnych. Dzięki współpracy z gminami ma prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu praktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie o różnych racjonalnych aspektach, jakie mogą się zdarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
0: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, miesiąca na miesiąc dla osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
1: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też nie powstają nowe grupy w odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci. Też powstają właśnie grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
0: Tygodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, wiedzieć swoich przestrzeni na potrzeby osób mierzących z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i rozszerzenie swojej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
2: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica Centrum Medyczne. Myślę, bardzo ważne podejście holistyczne do leczenia pacjenta. Oprócz tego, że ma im pomóc w zakresie chorób ciała, bo tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatry, pulmologa dziecięcego, dietologa, no to ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby co bardziej wszyscy to wiemy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
0: Jak to będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
2: W którym zdrowie psychicznego ma swój jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację i informację i myślę, że możemy się uzupełniać, a nie przeszkadzać sobie.
0: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który borka się z problemami psychicznymi? Chodzi do was i co dalej?
2: Kluczowa jest relacja. W rejestracji otrzymuje informację, czego potrzebuje i jeżeli rejestracja razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8-13.
3: Miał historię Mielc przed ponad 100 lat. Regionalist i historyk Ireusz Kowalski opracował kronikę Milicza, czyli powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców Milicza. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz historii ówczesnego Milicza z autorem rozmawiał Sebastian Telmach.
4: Ireusz Kowalski, autor i wydawca Fundacja Ankonia, wydaje publikację na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, sławia, no i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, a które środki uniwersyteckie nie specjalnie chcą zabrać zapisanie monografii.
0: Po takiej wizycie nie mogę zadać innego pytania, jak to skąd to pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i ojca.
4: Kiedy historia przetoczyła za oknami i następowały przemiany ustrojowe 90-91 rok, koledzy założyli gazetę milicką, zawołali mnie, zajmij się sprawami milickimi. No i mnie to wciągnęło, jestem za politologiem z pierwszego dyplomu. Tak mnie wciągnęło, że szukałem materii, znalazłem szefa ziemstwa milicko-żmickiego, który mieszkał w kolonii i tu akurat tak to, że był książę Hatfeld ze Żmigrodu. No i tak to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, to uważam, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, należy ich wciągnąć w jakieś projekty i zdało się tak, że kończę budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego i założone stowarzyszenie milickie chciało koniecznie stać milion marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosił mnie, ja poprosiłem Hatzfelda, Hatzfeld był jako szef ziokostwa, dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Wszyscy Polsko-Niemieckie lądowały prosto w koszu, więc musiał poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont kościoła łaski w Milicie.

0: meczu. To była kwota może pół miliona złotych. No i tak to się poczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Inchalor. Mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 50 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu. Tyle, że zatankować auto, trzeba pojechać, zamówić jakiś hotel czy hotel, trzeba pracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty. Dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
1: No i w ten sposób doszedł pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
0: Kronikę Milicza pisał pastor Kle i ona się od czasów prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Kle, nie wiem, pewnie zostaniesiony na inną parę. On zostawił po swoje dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite całowe dokumenty. Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę go od księcia Helda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym kończył Kluge, 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
1: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów ostatnich lat niemieckich w Miliczu.
0: No, proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, tu było cech mnóstwo. Od szewcrawców, bławaków, płócień i tak dalej. Każdy swój statut. Te statuty były chowane w starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelni, wystawiali swoje wyroby na czterech jarmach rocznie na miejskim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i tyratorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję do dlańskich rolników. No i tam doszło pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, rągi, pałki i tak dalej. I skończyło się, że wyrzucono dlańskiego rynku wrocławskich gorzelników.
1: Oprócz rzemieślniczych, powiem, zawodów chowali się ówcześni miliczani i czy te zawody, powiedzmy, były miacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z tym czasu?
0: Milicz wrócił w jakimś sensie do tego przed setkami. Po przełomach ustrojów zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało te miejsca pracy. I największymi pracodawcami to jest leśnictwo, czyli lasy i gospodarka rolna. I Milicz w tym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność do niej była najbardziej zatrudniana i najwięcej pracodawcami latyfundia miejscowych, hrabiów Malta, którzy mieli 13 folwarków, mieli kleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam, że książąt Hatzfeld. I tu w okolicach były także, hrabiowie Szajnic w Słowie. Buda Słowka to te to są właśnie dziedzinę po nich, Folmersztajn-Rośnic i hrabiowie Hoberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
1: A jakie problemy dotyka ówczesnych mieszkańców Miliczy? Możemy tutaj jakieś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów? Czy były równie zgoła odmienne?
0: Milicz ma niestety bardzo kiepskie gleby, piątą, szóstą ksę. I tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierność ludzi mieszkających w wsiach, która później migała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Ola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenesji. To były pewne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swego szczęścia i miejsc pobytu. To był gminy. Milicz był miastem, Milicz i okolice, powiat milicki, były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem podległej Polski, dlatego że wytyczono granicę w Cieszkowie. Cieszków był w stronie niemieckiej, jak Milicz, natomiast z Luny, Krotoszyn i tak dalej, to była już go Polska, czyli podległa Polska. Pierwsze przerwało szlaki komunikacyjne, po drugie szlaki transportowe, uderzyło to handel, uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł względem gospodarczym, a w tego była właśnie zwiększona udział ludności stąd.
1: Jakich rozwiązań szukali ówcześni miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I Światowej, a zarazem przy II.

0: jak wyglądało podejście ówczesnych miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
1: No, począł w końcu lat 20. rok 1929, jeszcze była Republika Weimara. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo w poczeniu granicy sporu i upadku gospodarki chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek. Natomiast Republika Weimarska się z tego nie spisała. Upadła w 1933 roku, przejął Hitler, który wcześniej był zupełnie kimś nieznanym tu w tych rejonach, bo jeszcze nie było telewizji. Się okazało, że ponad 80% ludności głosowało za nazistami. Bo ze względu na biedę, Hitler był populistą, więc pokazuje wam cel. Z tymi 4 lata poznacie Niemiec. Wszyscy będą mieli psy. Będziecie mieli Volkswagen, czyli auto ludowe, 1000 marek. Będziecie mieli opiekę zdrową. Będziecie mieli nowe drogi i ludzie poszli za tym.
0: Aż do 1945 roku, gdy wojna jest zakończona, na teren milicza czyły wojska radzieckie, m.in. niszcz ratusz, a co za te wszystkie dokumenty okresem związane. Pewnie zatem, czy trudno było troszkę napisać bez tych podstawowych milicji źródeł?
1: Po pierwsze było trudno, mówię o książce Kugego, kronik der Stadt, czyli kronika milicza. Przepraszam, to pisał w końcu XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i te dokumenty po łacinie, więc staroniemiecki, mnóstwo anachronów. Ja myślałem, że tą książkę przed 10 miesięcy zajęło mi 2 roku. Berlindam, to jest Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Szwergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory. I to jest Instytut Herdera w Marburgu. To jest to, co wymieniłem, mają wiązkoznawcze dokumenty, książki, publikacje.
0: Czy biorąc pod uwagę książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisał najciężej, ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
1: Tam pisał się najtrudniej pod względem tłumaczeń, ponieważ trzeba zachować ducha przodu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
0: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych na książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności stworzył? Czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy z kroniką milicza, tymi wcześniejszymi pan?
1: W ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowi burmistrzowie po prostu zamawiają monografię z gmin czy miast. Przedostatnio była monografia Cieszowa i jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szcze pod Wrocławiem. Jeszcze wcześniej monografia Prusic. No i 10 tomów kroniki Doliny Byczy. W międzyczasie powiat Milicko-Żmigrodki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
0: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy myśli pan o wznowieniu niektórych z tytułów?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę pana, dotknęło mnie osobiście to. Zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Sfosza, księgarnię próżnika, która specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-tytycznych całego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imzach, albo w księgarni Miliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Miliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam i trudno mi jest za jeszcze dystrybucją w okolicach.
0: Czy planuje pan kolej książki? Są jakieś pomysły na przybliżanie Hislicza, Doliny Baryczy?
1: A pewnie, że są, ale nie ujęłem. Dwa razy mi się zdarzyło w życiu, że ujawniłem czasem, co chcę wydać. Dwa razy mi się nie udało, dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
0: Koniec tak pół żartem, serio. Historię Milicza i Doliny Baryczy, no może nie doskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy względem historycznym do odwiedzin dla tów? Czy Milicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, dać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, ptactwo i tak dalej, ale też historią, perełką Dolnego Śląska?
1: Jak najbardziej. Fantastyczną rzecz zrobiono w ostatnich latach, mianowicie rowerową. Pracowało nad tym ileś. I ta trasa biegnie właśnie wśród stawsów, ale sięga też obiektów historycznych. Przyknej ruiny zagradowanej w Żmigrodzie. Prusic, gdzie jest fantastyczna tumba, chyba najładniejsza w Polsce. Feldmarszałka Hatzfelda. O Miliczu, bo mówiliśmy tu przed chwilą. I ta trasa jest i ciekawa turystycznie, i ciekawa historycznie. Mamy połączenie w jednym. Wash and Go, czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kultury i zabytki.

0: kostkowy. Tu się nie nudzi. Warto, zdecydowanie.
1: Zwiedzanie doliny czy na dwóch kółkach będzie łatwiejsze. Gmina Żmigród dodała do użytku stację rowerową pole Pałacowo Park. To pensjonat, którym można odczuwać po rowerowych podróżach w Dolinie Bryczy. Na rowerach turystów czeka 50 miejsc ulokowanych tuż nad Baryczą w otoczeniu pięknej przyrody, o czym mówi burmistrz Żmigrodu Robandowski oraz Marta Kamińska ze Stowarzyszenia Dolnośląska Krajowerowa. Rozmawiał z nimi Sebastian Stelmach.
2: Od lat stawiacie na turystyki. Dziś mamy najlepszy to przykład. Oddajecie do Kustańce rowerową w zespole pałacowo-parkowym, to za obiekt.
3: Piotr Lewandowski, burmistrz gminy Żmigród. Na niewiele może mówi, tak? Natomiast generalnie jest to obiekt noclegowy typu hostel, model, jakby to nie nazywać. Jest 50 miejsc noclegowych, bardzo fajnie urządzonych, nowoczesnych, z miejscami też takimi wspólnymi, można powiedzieć, kuchniami, czyli miejscem, gdzie można coś zjeść. Jest lodówka, jest pralka, wszystkie będą urządzenia tego, żeby się przygotować posiłek, więc miejsce takie, które według nas, według pomysłu staje dla turysty rowerowego, czy generalnie dla turysty, który jedzie Dolinę Baryczy i gminę Żmigród. Można sobie zadać pytanie, dlaczego samorząd realizuje tego rodzaju obiekt. Odpowiedź jest prosta. Jak tak mamy w Żmigrodzie, że nie mamy miejsc noclegowych, nie mamy hotelu z prawdziwego zdarzenia, więc wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Dzisiaj finalizujemy ten sprzed kilku lat i oddajemy za noclegowe i zapraszamy turystów jakichkolwiek zwiedzania gminy Żmigród.
2: Jeżeli chodzi o samą inwestycję, gdzie ona powstała, dla właśnie tutaj i jak był koszt tektu?
3: Inwestycja powstała na zespole pałacoparkowym w miejscu budynku, w którym kiedyś mieszkali mieszkańcy w mieszkaniach komunalnych. My mieliśmy ten temat przemyślany, przeprowadziliśmy mieszkańców do odrestaurowanych, nowo wybudowanych, można powiedzieć, mieszkań w centrum miasta, tak by zwolnić to miejsce pod inwestycję. I na bazie tego budynku został zaprojektowany wczesny praktycznie obiekt, który oprócz tego, że ma te funkcje nocne, to będzie upiek zespół pałacowo-parkowy, ponieważ piękna infrastruktura, powiedzieć, że taka imia muru pruskiego, wszystko oczywiście uzgodnia głównie z konserwatorem, więc wiecie państwo, że konserwator jest tą specyficzną instytucją i dobre jest, bo nadaje, że tak powiem, na nowo podtrzymują charakter danego miejsca. Koszty niecałe 7 milionów złotych, jeżeli chodzi o kwestię robót budowlanych i całego zagospodarowania, bo tutaj zagospodarowany jest teren, są parkingowe i budynek, czy można powiedzieć, ala gospodarczy, gdzie między innymi jest bezpieczny magazyn na rowery, więc tak jak mówię, całe 7 milionów, tego jeszcze około 4 tysięcy wydaliśmy. Wyposażenie tego obiektu, 2600 dotacji z Polskiego Ładu i starać się będziemy jeszcze od zwrot koszta wyposażenie z lokalnego działania, czyli my będziemy składać, jak na dzisiaj składamy na 300 tysięcy złotych, więc mam nadzieję, że zbije się to dotacją łączną 2 miliony 500 tysięcy złotych.
2: Jedyna inwestycja rowerowa, która za wami, co do pory wybudowaliście, żeby rozwinąć tą turystykę rowerową w Żmigród i co jeszcze macie w planach na kolejne lata?
3: W pierwszej kolejności od lat mniej więcej 10 budujemy drogi rowerowe i wybudowaliśmy ich prawie 50 km jako bezpiecznych traktów, szczególnie dla rodzin z dziećmi, ale i dla mieszkańców, którzy po co dzień poruszać się drogami, na przykład jeżdżając do pracy, czy młodzież, dzieci i szkoły. Oddamy też rowerowy park umiejętności, który już funkcjonuje z dwoma pantrakami przy ośrodku i rekreacji. Jest kolejna cegiełka, jeżeli chodzi o politykę rowerową, więc to myka się w taką tajną klamrą, że turysta, który do nas przyjedzie, będzie miał wszystko. Będzie mógł korzystać z super infrastruktury rowerowej zróżnicowanej. Będzie mógł nas dostać nocleg i będzie mógł zjeść dobry produkt lokalny w różnego rodzaju miejscach, których nie brakuje nie gminy Żmigród, gminy Barycz. I dojechać pociągiem, tak, bo z Wrocławia bardzo łatwo można wyjść w Żmigrodzie i to ja upałacowo parkowy wam tak na roboczo tamą do gminy Baryczy. I zapraszam serdecznie jako burmistrz, bo warto tutaj przyjechać, szczególnie w tym się takim wiosennim, gdzie przyroda teraz budzi się, a już niedługo rozkwitnie i będzie do dyspozycji.
2: Od wielu lat Stowarzyszenia Północy Dolnego Śląska moją Dolinę Baryczy, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, także Dolnośląska Kraina Rowerowa. No i dzisiaj ważny moment dla tej rowerowej części Doliny Baryczy, oddanie użytku nowego obiektu noclegowego w Żmigrodzie. Jak ważny jest to obiekt z perspektywy turysty rowerowego, który jeżdża do Doliny Bary i czy pomoże to rozwiązaniu dotychczas problemów noclegowych w naszym regionie?
4: Marta Kmińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gminy Powiat Dolnośląska Kraina Rowerowa. Przede wszystkim określić, troszkę dopowiedzieć, że Dolnośląska Kraina Rowerowa, nie tylko Dolina Baryczy, jak Dolina Baryczy jest najlepiej rozwinięta pod tym względem i najbardziej znana, ale my oczywiście też tu w naszym stowarzyszeniu mamy samorząd z Kusztrzewnickich, czy Doliny Baryczy, czyli mniej znane i odwiedzane. Natomiast jeżeli chodzi o samą baryczę,

W regionie najlepiej ona się rozwija w gminie Mielicz, gmina Krośnice. Najwięcej inwestycji prywatnych, czyli mieszkańcy na szczęście właśnie przedsiębiorcy i stoją swoje środki rozwijanie tej oferty bardzo różne i dlatego też tam tyle turystów.

0: Taką funkcję integracji tych rowerzystów, bo my jako stowarzyszenie będziemy mieć w stanicy swoją siedzibę, więc będziemy bezpośrednio w centrum tego całego zamieszania. Będziemy też z tego miejsca dowodzić wydarzeniami rowerowymi, czyli będziemy przyciągać dalej osoby zainteresowane taką wspólną turystyką rowerową, troszkę taką właśnie takim kolarstwem romantycznym, jak to się ostatnio mówi, czyli nie dystans i nie wyczyn na czas, tylko właśnie takie jeżdżenie na rowerze i zwiedzanie. No i też chcemy bardzo, żeby to miejsce było wzorcownią, czyli takim dobrym przykładem dla innych regionów Dolnego Śląska, ale również całej Polski, którą będą mogli podpatrywać właśnie, jak tworzyć ofertę uszytą na potrzeby rowerzystów, czyli co ten rowerzysta tak naprawdę potrzebuje, że często nie są to nie wiadomo jakie luksusy, bo tu nie o to chodzi, bardziej chodzi o to, żeby można było gdzieś spać, żeby była łazienka, żeby była toaleta, ale żeby też było cały zakres usług, czy takich funkcjonalności dostępnych dla roweru, tak, żeby ten rower przechował, żeby go naprawić, żeby go umyć i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to otwarcie tej stanicy będzie też, przyciągnie oczywiście ludzi na nocleg, większe grupy, tak? Bo tutaj mamy 50 miejsc noclegowych, więc tutaj to nie będzie taka turystyka indywidualna. Bardziej myślę, że jednak ludzie będą tutaj przyjeżdżać grupami, a do tej pory tego nie mieli gdzie, nie mieli się gdzie podziać, więc jechali dalej albo nie przyjeżdżali wcale na dłużej, ale też właśnie będziemy promować to, żeby był to dobry przykład do naśladowania dla innych obszarów, żeby ta turystyka rowerowa rozwijała się równolegle i równomiernie w całym regionie i dalej.
1: Stanica rowerowa została oddana do użytku wiosną 2026 roku. Sezon turystyczny, rowerowy dopiero nam się budzi do życia. Dlaczego zatem warto na wiosnę, latem odwiedzić północ Dolnego Śląska, Dolinę Baryczy?
0: Tutaj to zawsze warto przyjechać, bo tu jest o każdej porze roku przepięknie. Właśnie ze względu na tą możliwość nie trzeba daleko jechać, żeby być naprawdę w wyjątkowym miejscu. Właśnie takim, który nam daje ukojenie, relaks, komfort, że my wyjeżdżamy na tym rowerze w teren, w zielone i mózg nam po prostu odpoczywa od tych wszystkich problemów, od pracy, od zwykłych, nie wiem, multimediów, sprzętów komputerowych i tak dalej, także tutaj naprawdę warto na taki reset przyjeżdżać przez cały rok. Natomiast wiosna jest wyjątkowa, ponieważ na obszarach przyrodniczych właśnie tą wiosnę najpiękniej się obserwuje. Wszystko się zaczyna zazieleniać, widzimy parę ptaków, za chwilkę będziemy widzieć pisklęta, młode, nie wiem, sarny, młode dziczki, gdzieś tam z oddali będziemy obserwować, także naprawdę ten teren jest wyjątkowo piękny na wiosnę. No i my oczywiście mamy całą masę różnych wydarzeń rowerowych. Praktycznie co weekend coś w jakimś zakątku Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, głównie w Dolinie Baryczy się dzieje, bo tu jest też dużo podmiotów, które jakby realizują te wydarzenia. My oczywiście też, ale nie tylko. W związku z tym naprawdę proszę zaglądać na naszą stronę internetową, na nasze media społecznościowe dolnośląskakrainarowerowa.pl, żeby się dowiedzieć i przyłączyć.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w radiu SK2 Trzebnica. Zaczęły się od zaledwie kilku wydarzeń, teraz liczą grubo ponad 100. Od 20 lat promują Karpia, Stawy i Dolinę Baryczy. Mowa o cyklu Dni Karpia w Dolinie Baryczy, który w 2026 roku odbywa się 20 raz. O tym, jak powstał ten cykl, jakie były początki i jak rozwinęło się rybactwo oraz turystyka w Dolinie Baryczy, nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Ingą Demianiuk Ozgą, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy.
1: Karp to jeden z symboli Doliny Baryczy. Symbol, który stał się podstawą wydarzeń, które od kilkunastu lat przyciągają setki turystów na północ Dolnego Śląska, ale też do południowej Wielkopolski. Jak to się stało, że przed tych 20 laty powołaliście wydarzenie, markę Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
4: Inga Demianiuk Ozga, prezes zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Zwykle tak jest, że cudzy chwalicie swego nie znacie. Więc 800 lat tradycji hodowli karpia w Dolinie Baryczy i właściwie bogactwo przyrodnicze, które dzięki temu karpiowi jest, można powiedzieć, że to jest takie bogactwo czy dziedzictwo, które przez wiele lat było niezauważane. Czasami trzeba wyjechać, nabrać dystansu, żeby właściwie zobaczyć, co mamy. I tak się też zadziało w przypadku naszej współpracy z partnerami i właściwie pomysłu na to, żeby stworzyć Dni Karpia w Dolinie Baryczy. I w 2005 roku zabraliśmy rybaków na Łużyce. Tam odbywają się od lat Łużyckie Tygodnie Rybne, czyli tutaj do pogranicza, do wschodnie Niemcy, można powiedzieć. I tam właściwie gospodarstwa, czy osoby uczestniczące w tych wydarzeniach właściwie zaczęły sobie same zadawać pytanie, czy my możemy zrobić dni otwarte, a właściwie dlaczego nie robimy wydarzeń gastronomicznych i czy ten karp jest podawany w ofercie lokalnej, czy nie jest. I bardzo spodobały mi się też wydarzenia turystyczne, czyli właśnie jakieś rajdy rowerowe, które mogłyby prowadzić wzdłuż stawów, czy po prostu prostu pokazywać tą specyfikę gospodarki rybackiej. I właściwie po przyjeździe zachęceni oczywiście

0: też tutaj działaniami wtedy Fundacji Doliny Baryczy usiedliśmy i udało się stworzyć taki króciutki program kilku wydarzeń. Właśnie między innymi jednym z wydarzeń był rajd rowerowy, który z Mielicza przez piaski i lasy, ponieważ nie było jeszcze wtedy ścieżki rowerowej, trasą kolejki wąskotorowej, prowadził właśnie do Rudy Słowskiej. Wtedy w Rudzie Słowskiej była niewielka smażalnia, budka, czynna tylko sezonowo i łowisko. Tam była okazja, żeby uczestnicy rajdu mogli tą rybę zjeść, ale też oczywiście naprawdę to było wyzwanie i przeprawa, ten rajd. To nie było proste. Udało się też zachęcić jedno z gospodarstw rybackich, pana Krzysztofa Roftowicza, właśnie do zrobienia takich pierwszych pokazowych odłowów. Też nie wiedzieliśmy, jak to się przyjmie, ale ilość osób, myślę, że i zachwyty też, i przede wszystkim możliwość zobaczenia tego, jak wygląda taka realna praca, to było bardzo ciekawe. Nie pamiętam, czy w tym roku, ale chyba tak, była też taka pierwsza edycja, taka próba pokazania odłowów na stawach mielickich. No i wtedy właściwie nikt nie był przygotowany do tego, żeby pokazać, jak wyglądają takie profesjonalne odłowy. To było to wszystko takie bardzo improwizoryczne, natomiast myślę, że uczymy się i też dni karpia mają to do siebie, że co roku staramy się wyciągać wnioski, dokładać jakieś nowe wydarzenia i przede wszystkim przygotowywać się na to, żeby potrzeby odbiorców, dostępność takich ofert, zabezpieczenie wydarzeń, no były po prostu odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom gości, a jak to są na przykład coraz częściej rodziny z dziećmi, no to też wiadomo, że to jest wyzwanie i też trzeba się odpowiednio do tego przygotować.
1: No właśnie, to spore zadanie, które sobie wymyśliliście te 20 lat temu. Cykl Dni Karpia bardzo mocno się rozwinął, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie właśnie samorządów, przedsiębiorców, usługodawców. Jak oni podchodzili do tego waszego pomysłu na ten cykl Dni Karpia na samym początku? Byli otwarci, czy raczej mieli całkiem sporo obaw, bo jak sama pani mówi, zaczynaliście raptem od kilku wydarzeń?
0: Myślę, że fajnym przykładem są restauracje jako podmioty, które właściwie podawały tą rybę bardzo okazjonalnie. Zwykle przygotowywały potrawy bardzo sezonowo, czyli tak naprawdę na okoliczność świąt Bożego Narodzenia. I właściwie nikt nie myślał o tym, żeby ten karp był dostępny w menu gastronomii. Przez cały sezon to w ogóle już do nikomu do głowy to nie przychodziło, czy w ogóle przez cały rok. Czy był dostępny sezonowo w niewielkich, czy w ogóle tak naprawdę nie można było sobie go zamówić. Raczej były to potrawy na zamówienia świąteczne. W tej pierwszej edycji zaprosiliśmy gastronomię do tego, żeby podawały rybę przez miesiąc. To był listopad, wtedy, kiedy już jest po odłowach. I promowaliśmy też to wydarzenie, że właśnie w listopadzie ta ryba jest dostępna w gastronomii w postaci jednej czy dwóch potraw. Z dużym niedowierzaniem gastronomowie kręcili głowami, że właściwie nikt na karpia w listopadzie nie przyjdzie, bo przecież wiadomo, że się jego tylko w grudniu. Ale myślę, że się przyjęło i tak już też nie pamiętam dokładnie, jaki był kolejny etap, ale chyba w następnym roku już zdecydowali się podawać ją nawet przez 2 miesiące, tą rybę. Więc tak powolutku, można powiedzieć, oswajaliśmy się z tym produktem, jakim jest karpi, że on może być dostępny w stałych menu. Natomiast to, co było wtedy dużym problemem, myślę, że troszkę jest też problemem do dzisiaj, to jest przede wszystkim dostępność tej ryby w innym czasie niż ścisły sezon. Też trzeba pamiętać o tym, że my planujemy dni karpia wtedy, kiedy ta ryba zaczyna być przynajmniej dostępna w dużo większym zakresie. No, zmiany klimatyczne i w ogóle specyfika hodowli powoduje, że tą rybę zaczyna się odławiać jesienią. Jesienie mamy teraz bardzo ciepłe, więc proces hodowli wydłuża się, tak? Więc przedłuża się też ten czas na odłowy, a to jest związane z tym, czy ta ryba jest dostępna, czy nie, czy też jest przygotowana do konsumpcji. Te 20 lat temu, no można powiedzieć, że to było trochę takie jak zrobienie rewolucji takiej, czyli tak naprawdę chcieliśmy od rybaków rybę w czasie, kiedy ona nie była jeszcze do tego przygotowana i nie była jeszcze dostępna, więc wszyscy się uczyliśmy, w jaki sposób tą rybę udostępnić, jak odłowić ją troszkę wcześniej, jak ją zabezpieczyć. Była wątpliwość, czy rybacy mają do tego sprzęt, czy mają płuczki, tak, czy mogą jakby przygotować tą rybę do tego, żeby restauracje mogły ją podawać. Ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że wszystkiego tego nie było, ale też spowodowało to, że faktycznie środki i takie działania strategiczne, które tutaj mogliśmy podjąć, no miały służyć właśnie odpowiedzi na tą potrzebę, żeby się i podmioty gastronomiczne, i podmioty rybackie mogły przygotować do tego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest udostępnienie ryby, bo trzeba też pamiętać o tym, że żeby ta ryba była dostępna przez cały rok, gospodarstwo rybackie musi być do tego przygotowane, więc albo musi mieć specjalną obsadę i przygotowane stawy do tego, żeby tą rybę odłowić. Przede wszystkim musi mieć sprzęt do tego, musi mieć możliwość przetransportowania tej ryby, musi mieć płuczkę, tak, w której tą rybę może przechować i też w dłuższym okresie niż tylko sezonowo, czyli również dostęp do wody, tak, która tą rybę zabezpiecza, możliwość przygotowania tej ryby do sprzedaży, więc to jest wiele elementów, które można powiedzieć dla klienta w restauracji nie są dostępne, Natomiast bez tego się po prostu ta ryba na talerzu, powiem kolokwialnie, nie znajdzie. To jest też informacja taka, która i te 20 lat, można powiedzieć, zmieniło gospodarstwa rybackie. Są takie, które się albo same przekształciły i utworzyły ofertę gastronomiczną, czyli potworzyły smażalnie albo karczmy, czy po prostu restauracje i sprzedają swoją rybę. Więc im jest prościej, można powiedzieć, tą rybę wtedy przygotować czy podać. Ale to też wymagało takiej modernizacji gospodarstw i one to u siebie zrobiły. Ale są też gospodarstwa, które nie były zainteresowane tworzeniem oferty gastronomicznej, ale na przykład wyspecjalizowały się w tym, żeby tą rybę dostarczać do innych restauracji. Więc ta zmiana absolutnie jest, jakby w skali czasu. To oczywiście też wymagało otwartości na ten produkt, jakim jest karp w gastronomii. My zachęcaliśmy przez szereg lat podmioty gastronomiczne konkursami, czy przede wszystkim szkoleniami, wyjazdami, po to, żeby ta ryba była podawana. No i myślę, że dzisiaj to, że ona jest dostępna praktycznie przez cały rok, to jest absolutny sukces wszystkich i też taka gotowość, ale też przede wszystkim chęć jedzenia tej ryby przez gości odwiedzających Dolinę Bary, czyli chyba przez samych mieszkańców również. Po prostu naprawdę myślę, że ta ryba zagościła w naszych umysłach, pamięci jako taki produkt, którym chcemy się chwalić i na którego po prostu zapraszamy gości, albo sami chętnie jeździmy i nie jemy jej tylko raz w roku od święta. To na pewno mobilizuje gastronomię lokalną do tego, żeby tą rybę podawać, a z kolei też mobilizuje gospodarstwa rybackie, żeby przygotowywać się i odpowiadać na te potrzeby, jeśli chodzi o dostarczenie tego produktu. Więc jakby musieli się zmienić wszyscy. Ja myślę, że tu można wyróżnić jakby w takich szczegółach kilka faz takich, które gdzieś można powiedzieć na przykład tą gastronomię nam otworzyły, bo pamiętajmy, że 20 lat temu Dolina Baryczy nie była tak popularną destynacją turystyczną i właściwie jak zaczynaliśmy promocję karpia przy okazji Dni Karpia, to tym głównym takim naciskiem promocyjnym były wydarzenia, które właśnie odbywały się w ramach Dni Karpia. Nie było jeszcze kolacji rybnych. Właściwie były wydarzenia plenerowe i to, na czym nam zależało, to żeby przy okazji tych wydarzeń plenerowych pojawiały się lokalne restauracje. Właśnie po to, żeby powiedzieć, robimy tą rybę, tutaj was częstujemy, czy możecie ją skosztować na wydarzeniu, ale potem zapraszamy do nas. Wtedy taką istotną potrzebą gastronomii był w ogóle sprzęt do obsługi wydarzeń plenerowych, jakieś grille, czy takie przyczepy food truckowe i lokalne gastronomie faktycznie zaopatrywały się w takie sprzęty, a potem im większa ta świadomość i większy napływ turystów, no spowodował, że jednak te restauracje zaczęły jakby obsługiwać tych klientów już u siebie w weekendy i pojawienie się na wydarzeniach nawet raz w roku czy dwa razy w roku było dla nich wyzwaniem, ponieważ mieli klientów już u siebie. Ale tak, to myślę, że to jest olbrzymia zmiana, która spowodowała, że dzięki tym wydarzeniom, to, że dzisiaj mamy zainteresowanie duże, tak, i ludzie chcą przyjrzeć na rybę i oczekują, że ona będzie właściwie w każdej lokalnej gastronomii dostępna, no to myślę, że to jest jakby wspólny sukces i ten proces, tak, który do tego doprowadził. Na pewno są też inne wyzwania, tak, żeby ta ryba po pierwsze była podawana, by klient miał gwarancję pochodzenia tej ryby z lokalnych gospodarstw, ale też chyba to, co najważniejsze, to świadomość tego, co tak naprawdę robi, decydując się na wybór tego produktu, tak, bo decydując się na zakup karpia, można powiedzieć, wspiera całą gospodarkę rybacką, czyli tak naprawdę wpływa na to, że przyroda dzięki gospodarce rybackiej dalej funkcjonuje, że mamy ptaki, że mamy no właśnie to wyjątkowe miejsce, które jest takim stykiem działalności człowieka i przyrody, bo bez hodowli karpia nie mielibyśmy ptaków, nie mielibyśmy przyrody, to myślę, że bardzo uboga byłaby ta nasza Dolina Baryczy. Myślę, że bezcenne tutaj dla Doliny Baryczy jest to, że jednak znajduje się na pograniczu dwóch województw, dolnośląskiego i wielkopolskiego i jak obserwujemy sobie i w sezonie i poza sezonem gości, to jest absolutnie wymiana. Dolnośląską część odwiedzają goście z Wielkopolski, a wielkopolskie podmioty, gastronomie czy hotele coraz częściej sygnalizują, że właśnie mieszkańcy Dolnego Śląska witają w ich progach, więc to jest, ta wymiana jest świadectwem tego, że to się po prostu udaje. Jeśli chodzi o samorządy, to ja myślę, mogę powiedzieć, że generalnie spotykamy się z dużą otwartością, no to też jest tak, że samorząd i osoby w samorządzie to jest jakby ten element, który się najczęściej zmienia, więc co 4, co 5 lat trochę musimy sobie tłumaczyć od nowa, co my tu robimy i po co. Natomiast te, które mogą i są zainteresowane, organizują takie wydarzenia, nie ma ich dużo i faktycznie po pandemii ta ilość wydarzeń plenerowych organizowanych przez samorządy czy przez ośrodki kultury znacznie spadła. Natomiast uzupełniły tą lukę podmioty biznesowe czy faktycznie podmioty turystyczne i to się też sprawdza. Myślę, że też ta formuła takich dużych plenerowych imprez, no ona jest na nią zapotrzebowanie, ale też ważne, żeby ona była ukierunkowana na produkty i na specyfikę lokalną i żeby te dni takiego, a nie innego miasta właśnie jakby połączone z promocją specyfiki produktu, one się mogą dzięki temu wyróżniać, tak? I tutaj się myślę, że to się fajnie w Dolinie Baryczy gdzieś dzieje i udaje. To, nad czym my staramy się pracować, to żeby faktycznie pomyśleć o udostępnieniu wyjątkowych obiektów historycznych, tak? Które często mają, a które często albo jeśli same nimi zarządzają, no to mogą je udostępniać i tworzyć ofertę w tych obiektach. Ja myślę, że świetnym przykładem jest czy Żmigród, czy Goszcz, ale też po prostu zapraszać mieszkańców do zwiedzania i stąd między innymi to, do czego zachęcamy od kilku lat. Może nie są to spektakularne i wielkie wydarzenia, ale możliwość przejścia się spacerem po każdej z miejscowości, skorzystanie z tej oferty właśnie jako w ramach Dni Karpia też daje szansę, żeby i poznać, czy zaprosić gości na taki spacer po miejscowości, a też jest okazją do tego, żeby odwiedzić sąsiednią gminę, czy po prostu pojeździć i poznać Dolinę Baryczy, również od tej części historycznej, ponieważ te zabytki historyczne tutaj, na terenie Doliny Baryczy, absolutnie mają związek z tą gospodarką rybacką, bo przecież są tym dziedzictwem materialnym, pozostałością po rodach, które tą gospodarkę rybacką przecież na tym obszarze rozwijały.
1: Dobrze, że pani wspomina o tym czasie, gdy w Miliczu było trudno o świeżą rybę, bo sam pamiętam z tych przed kilkunastu lat momenty, gdy nawet mnie jako mieszkańcę na ulicy turyści pytali, gdzie u was zjeście rybę i był problem, żeby odpowiedzieć. Rozwinęły się hodowle ryb, rozwinęło się w pewien sposób przetwórstwo, restauracje, bo to było tą, powiedzmy, główną składową Dni Karpia, ale później zaczęły się pojawiać też różnorodne wydarzenia, które poszły za tym karpiem. Jakiego typu wydarzenia i czy było trudno zbudować sieć tych wydarzeń, bo przecież mamy wycieczki rowerowe, mamy zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Doliny Baryczy z przewodnikiem, mamy wycieczki konne, spływy kajakowe. To wszystko w pewien sposób wasza zasługa.
0: Ja myślę, że to przede wszystkim jest zasługa osób, które uwierzyły w to, że mogą swoim zaangażowaniem, pasją podzielić się i zaprosić mieszkańców, ale też turystów do tego, żeby poznały Dolinę Baryczy. I zaczęło się to tak naprawdę trochę testowo poprzez organizacje pozarządowe, właśnie poprzez jakieś projekty. Sprawdzaliśmy, jak na przykład spacery z przewodnikiem po stawach, czy dni otwarte będą przyjęte. Trochę wychowaliśmy sobie już przez te 20 lat, można powiedzieć, odbiorców. Natomiast zanim o tych wydarzeniach, bo myślę, że one są absolutnie uzupełniającą, a może teraz już głównym clue wydarzeń w ramach Dni Karpia, to chciałabym jeszcze powiedzieć o tym produkcie, bo to nie jest takie, że karp pojawił się w lokalnych gastronomiach, to jest jakby jedna ścieżka. Natomiast wspomniał pan o przetwórstwie, które jest wyzwaniem, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy, bo faktycznie ten sposób i czy przede wszystkim potrzeby klientów w zakresie jedzenia ryby się absolutnie zmieniają. I to jest taki czas, który, być może jakbyśmy zamknęli oczy, to jeszcze przypomnimy sobie, że ustawiliśmy się w przedświątecznych kolejkach po karpia, byliśmy w stanie go zakupić. Dużym problemem jest również transport tej ryby, czy ona była żywa, czy ona, w jakich warunkach ona była transportowana i czy byliśmy w stanie ją przygotować samodzielnie w domu. To jest dzisiaj umiejętność, która już absolutnie zanika i klienci nie są zainteresowani tym, żeby kupować żywą rybę, zabić ją w domu i oprawić i przygotować. Chcą mieć gotowy produkt. I to jest wyzwanie również dla gospodarstw rybackich. Czy one się rozwijają? Są jeszcze dzisiaj rybacy, którzy myślą z sentymentem o centrali rybnej, która to skupowała ryby, zabierała i się nie musieli o nic martwić. To jest absolutna zmiana również taka mentalności w hodowli ryby, ale również w sprzedaży i marketingu tej ryby. Więc absolutnie wymaga to zmiany, czyli z jednej strony gotowości do tego, żeby obsługiwać klienta indywidualnego i tu mówimy o wzmocnieniu sprzedaży bezpośredniej i to też są takie elementy dofinansowań, które wspieraliśmy właśnie po to, żeby gospodarstwa rybackie otworzyły się dla klienta i żeby może nie tyle kupić karpia w Miliczu, bo dzisiaj też dalej jest trudno kupić karpia w Miliczu, ale już przynajmniej wiadomo, że można kupić tego karpia w gospodarstwie rybackim. To gospodarstwo rybackie jest do tego przygotowane, więc na pewno to jest bardzo ważny element możliwości zakupu świeżej ryby prosto, można powiedzieć, od producenta, czyli prosto z gospodarstwa. No i też to, czego oczekują klienci, to już oczywiście zdarzają się, ale też myślę, że bardzo rzadko klienci, którzy chcą kupić żywą rybę, raczej chcą, żeby ta ryba już została przygotowana, poporcjowana, czy w dzwonkie, czy w filecie, czyli chcą mieć świeży produkt, gwarancję pochodzenia tego produktu, ale już jednak częściowo przetworzony. Więc to wymagało również i zmiany w gospodarstwach. Myślę, że dzięki dofinansowaniom również umożliwiło przygotowanie tych gospodarstw do tego, żeby taką rybę można było klientom podawać. Więc to jest jakby kolejna zmiana. Natomiast przed nami absolutnie wyzwanie i to, co my z kolei obserwujemy przy okazji Dni Karpia, to zapotrzebowanie na produkty przetworzone, długoterminowe. Bo ryba jest produktem krótkoterminowym, długoterminowym, natomiast klienci dzisiaj chcą przetwory z ryb, pasztety, może właśnie jakieś marynaty i są zainteresowani, żeby ta ryba była przetworzona. No i to jest wyzwanie, tak, dla gospodarstw, bo teraz trzeba się zdecydować na ten kolejny krok. Dzieje się to już w Polsce, jakby w Dolinie Baryczy powolutku, ale widzimy już pierwsze symptomy i są gospodarstwa, które mają zaplecze takie gastronomiczne, przygotowują przynajmniej albo dania na wynos, albo już dla swoich klientów bezpośrednio w lokalach przygotowują takie oferty. Natomiast wyzwaniem jest to, żeby jednak był to produkt długoterminowy, że można było go sprzedawać w sklepie internetowym, czy chociażby w sklepach z lokalnymi produktami. No i żeby można było tą rybę faktycznie ze świadomością taką, że to jest produkt stąd, czy takie przetwory sobie zakupić. Wracając do tych wydarzeń, tak, myślę, że wiele organizacji, partnerów, przewodników turystycznych, można powiedzieć, skorzystało z zaproszenia i pokazało, że ten karp to nie jest tylko ryba, którą mamy na talerzu, ale właśnie to jest to bogactwo przyrodnicze i pokazanie tego i tych okoliczności, można powiedzieć, hodowli karpia, myślę, że było strzałem w dziesiątkę, a to, co mnie najbardziej cieszy, to to, że jest bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, czyli ludzie w niewielkich grupach, często właśnie rodzinami, z małymi dziećmi są zainteresowani, żeby jednak troszkę wejść w głębiej i zapoznać się z tą specyfiką właśnie tego obszaru, wpływu hodowli karpia na bogactwo przyrodnicze, możliwości poobserwowania ptaków. Nawet jeśli nie są to konsumenci karpia, bo często też tak jest, że ludzie mówią, albo nie lubię ryby, albo nie chcę, to przynajmniej ta świadomość tego, jakie ta gospodarka ma znaczenie, jest bezcenna. Myślę, że ostatecznie decydują się na wybór tej ryby właśnie z takich względów powiązań, można powiedzieć, między walorami przyrodniczymi, a znaczeniem hodowli karpia dla tego obszaru. No niestety są takie miejsca w Polsce, gdzie zaprzestanie hodowli karpia spowodowało degradację walorów przyrodniczych, więc to jest bardzo ważne, żeby klienci mieli tego świadomość i turyści, i mieszkańcy, że bez hodowli karpia nie będzie takich pięknych okoliczności przyrody, którymi lubimy się cieszyć.
1: Czy w tym czasie tych 20 lat przybyło hodowców karpia? Tutaj pojawiły się nowe zakłady, nowe gospodarstwa?
0: No niestety, muszę powiedzieć, że nie. I raczej ich nie przybędzie z kilku powodów, tak? Jakby zainteresowanie budowaniem stawów jest, natomiast, no żeby były stawy, musi być woda. Deficyt wody i takie zagrożenie, że budowanie tych stawów na cieku wodnym będzie zabierało kolejnym podmiotom wodę, no jest duże, tak? Nie mamy ciągle dla Baryczy jakiegoś takiego rozsądnego bilansu wodnego i temat tego, ile jesteśmy w stanie z pozwoleń prawnych przyjąć wody, a ile faktycznie jej jest, jest no z pustego i Salomon nie naleje, tak? Powiem tak kolokwialnie. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że stawy, specyfiką Doliny Baryczy jest to, że one mają jakby jedno zasilanie, tak? To jest oczywiście tak trochę jak żyła główna, czyli rzeka Barycz i ona i tak jest zabezpieczana w pierwszej kolejności na potrzeby produkcyjne. Ale też powoduje różnego rodzaju inne konflikty, tak? Chociażby w ogóle dostępność wody, już nie mówiąc o ofercie kajakowej, która też się bardzo rozwinęła, ta oferta kajakowa w międzyczasie. Więc jakby deficyt wody jest głównym problemem tego, że się te gospodarstwa nie rozwijają. No cieszymy się, że się utrzymują przynajmniej te, które są. Bardzo liczyliśmy, że będą jednak w ramach dopłat wodno-środowiskowych, bo tak jak rolnicy mają dopłaty, tak rybacy mogą ubiegać się też o takie dopłaty wodno-środowiskowe, że będą jednak pakiety naturowe, czyli że rybacy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mieli trochę większe rekompensaty z tytułu strat, bo tak naprawdę oprócz hodowli ryby utrzymują też ptaki. I to jest absolutna specyfika Doliny Baryczy, natomiast nie ma tych rekompensat, albo jeśli były jakiś czas temu, to były absolutnie niewystarczające na to, żeby pokrywać te straty, które gospodarstwa rybackie ponoszą. Więc na pewno brak tych rekompensat, na pewno deficyt wody, no i też oczywiście zmiany klimatyczne, tak, czyli rosnące temperatury, no i też ten czynnik czasu, który jest niezbędny w przypadku hodowli karpia, bo trzeba też pamiętać o tym, że karp jest jednym z niewielu, można powiedzieć, produktów w ostateczności jako mięso, które przygotowywane jest przez 3 lata, tak, w ogólnej dostępności. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kurczak, którego kupujemy, to jest 16 tygodni, czy 12, podobnie pstrąg, w zamkniętych obiegach, z pełną możliwością jakby nadzorowania tego cyklu produkcyjnego, ryzyko jest stosunkowo nieduże. Natomiast w przypadku karpia to są 3 lata. 3 lata, kiedy trzeba te ryby przenieść ze zbiornika do zbiornika, trzeba uwzględnić zmiany pogodowe, uwzględnić, których się nie da uwzględnić, tak? Trzeba wziąć pod uwagę temperatury, choroby, różne pewnego rodzaju zagrożenia, no to jest biznes wysokiego ryzyka. I absolutny szacunek dla gospodarstw rybackich, które jakby decydują się na to, żeby pomimo tych wszystkich niedogodności i znaków zapytania, decydują się na właśnie, na zarybianie, na po prostu na produkcję ryby. Nigdy nie wiadomo, co się wyłowi i w jakiej ilości, więc to jest trochę jak loteria. I dlatego to jest trudny biznes, tak? I nawet jak rozmawiamy z rybakami, czy mają następców, czy w ogóle są zainteresowani, no to mówią, że po prostu, tak jak też młodzież mówi, że to jakby to jest nieprzewidywalny i bardzo trudny biznes. No i nie ma, tak? Nie ma nowych gospodarstw. Cieszymy się, że utrzymują się te, które produkują tą rybę. One też, każdy troszkę w inny sposób szuka sobie trochę niszy, czy właśnie jakichś klientów, czy specjalizacji. Część, tak jak powiedziałam, zdywersyfikowała się, myśli o tym, żeby już nie tylko hodować karpie, ale właśnie może go podawać, może tworzyć ofertę noclegową, tworzyć ofertę łowisk, czy by udostępniać tą rybę i sprzedawać ją maksymalnie u siebie. A część faktycznie hoduje i ma jakieś podpisane umowy, czy jakby stałych odbiorców w postaci gastronomii. Więc to jest bardzo różnie.
1: Czy przez te 20 lat mieliście jakieś trudne momenty, jeżeli chodzi o organizację Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
0: Trudne momenty. Ja myślę, że przede wszystkim to, co jest chyba najciekawsze, tak jak mogłabym sobie powiedzieć o tych 20 latach, to jest ciągła zmiana, czyli staramy się przede wszystkim wyciągać wnioski, rozmawiać z naszymi partnerami, zastanawiać się, co jeszcze można ulepszyć. Wprowadzać też jakieś nowe rozwiązania, czy nowe formuły, bo myślę, że na przykład taką nową formułą, no już kilka dobrych lat temu były chociażby kolacje rybne, do których restauracje no nie były jakoś entuzjastycznie nastawione. Pamiętam pierwsze rozmowy, no kto przyjdzie na kolację, kto zapłaci jakieś pieniądze, to się nie uda, a jak z biletami? No i pamiętam pierwsze rozmowy i właśnie i możliwość skorzystania z dofinansowań i wsparcia, czyli takiej aktywizacji, kiedy mówimy, dobrze, no to skoro jakby widzicie, że to jest problem, no to może to my wam kupimy tą rybę, tak? Czyli zapłacimy wam za produkt, skalkulujcie te bilety w taki sposób, żebyście przynajmniej nie byli stratni. Po pierwszych, można powiedzieć, próbach, a ktoś tam zamówił, a nie przyszedł, tak? Byłem stratny. No to dobrze, co możemy dalej z tym zrobić? Czy możemy zrobić jakiś system, kiedy ludzie kupują wcześniej bilety, czy jakby wcześniej rezerwują i mają wam zapłacić? Więc tak po kolei myślę, że dochodziliśmy do standardów, które mamy dzisiaj. No dzisiaj właściwie wydarzenia sprzedawane są przez internet. Trochę jak z koncertem, kupuję i dostaję od razu bilet, więc dzieje się to sprawnie, ale to też są takie rzeczy, których myśmy musieli te nasze podmioty nauczyć, tak? Korzystania, czy jakby właśnie tworzenia sobie półki w sklepie. To wszystko obsługiwane jest przez nich, więc to jest bardzo duża taka zmiana. COVID jak najbardziej wymusił również zmiany, chociażby konieczność odwoływania wydarzeń, tak? Absolutnie myślę, że tutaj trzeba też o tym powiedzieć, że klienci, czy osoby, które zamawiały wtedy, czy rezerwowały kolację, bo wtedy jeszcze trudno było mówić o takim systemie, czy na przykład dokonywały wpłat wcześniej, no to one na przykład nie rezygnowały z tych wpłat, tak? Czy jakby nie oczekiwały, że restauracje oddadzą im się te pieniądze, tylko na przykład uzgadniali sobie już indywidualnie, że przyjdą w dostępnym dla siebie czasie. I to było absolutnie fantastyczne też dla restauracji, bo no to był trudny czas, tak? Jednak, kiedy nie mogły sprzedawać i właściwie ta ich oferta nie była dostępna, więc myślę, że to też jest taki przykład takiej relacji, można powiedzieć, klienta z ofertą gastronomiczną, który jakby rozumie i z pełną świadomością podchodził do tego, jakie to było też trudne dla tych lokalnych gastronomii. Cały czas zmieniamy i staramy się udoskonalać to, co się dzieje, jakby i też obsługę i właściwie co roku uczymy też, czy jakby wracamy do tematów zarządzania, można powiedzieć, tą ofertą. To, na czym nam szczególnie zależy jako organizatorom, to zwrotna od uczestników wydarzeń. Ja tylko może przypomnę, że każdy z uczestników wydarzeń, czy to są przede wszystkim wydarzenia biletowane, ale też jeśli to są wydarzenia niebiletowane, to jest pula bonów, można powiedzieć, który organizator udostępnia wtedy w ramach konkursów bądź w inny sposób, kiedy każdy z uczestników wydarzeń może do 7 dni po wydarzeniu na podstawie biletu wejść na stronę internetową i dać nam informację zwrotną, co mu się w tych wydarzeniach podobało, skąd się dowiedział, czy wraca na te wydarzenia, czego by oczekiwał na przykład od takich wydarzeń. To jest absolutnie bardzo ważna informacja i pozwala nam przede wszystkim po analizie wiedzieć, jakby kto z tych wydarzeń korzysta, które kanały promocji są najbardziej skuteczne, czy takie wydarzenie spełniło, można powiedzieć, standardy, na które się umawiamy z organizatorami wydarzeń, a takie standardy mam na przykład dla kolacji, czy tam dla wydarzeń aktywnych, czy dla wydarzeń plenerowych, czy te standardy są spełnione. To pozwala, można powiedzieć, zarządzać ofertą, no i tworzyć wysokiej jakości wydarzenia. Natomiast też jest absolutnie informacją zwrotną, którą w zanonimizowany sposób przekazujemy potem organizatorom, do tego, żeby oni jeszcze lepiej i jakby organizowali te wydarzenia i myśleli na temat ich jakości, tak? i mają też tą informację bezpośrednio od klientów, co jest bezcenne. Dlatego tak ważne dla nas jest, żeby ta zwrotna z ankiet była jak najwyższa. My też dzięki temu zbieramy sobie bazę bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Możemy przekierowywać informacje i tak jest, że zapraszamy tych właśnie, którzy podzielili się opinią. W pierwszej kolejności mają dostęp do kalendarza wydarzeń z kolejnego roku, więc mogą sobie też już planować kolejny sezon, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy i wracać na te wydarzenia. To chyba, co jest też absolutnie fantastyczne, to, że my możemy obserwować i właśnie pytamy też, czy ludzie wracają, czy nie. I ponad 70% uczestników wydarzeń wraca po raz kolejny. Wracają ze swoimi rodzinami, zapraszają znajomych. Te wydarzenia w ramach Dni Karpia stały się dla nich, myślę, że elementem budowania tożsamości lokalnej. Przyjedźcie do nas na Dni Karpia, są kolacje, są jakieś wydarzenia, są rajdy i sami mieszkańcy przede wszystkim zapraszają gości i czują się chyba dumni z tego, że takie wydarzenia są. A jak robimy badania, jakby trochę podsumowujące strategię, no to myślę, że 99% badanych słyszało o Dniach Karpia i wie, co to jest.
1: Mówi Pani o tej dumie, a sama Pani jest dumna z tego, co Pani i Pani zespołowi, partnerom udało się wypracować przez te 20 lat?
0: Absolutnie. Myślę, że tak. Przede wszystkim, no to jest też taki realny efekt tej zmiany świadomości ludzi. To, że podmioty gastronomiczne, podmioty turystyczne mówią, to są nasze wydarzenia, jakby chcemy kształtować, to jest bezcenne, że też mamy tak wielu partnerów i że ma to swoją markę i cieszy się zaufaniem i chętnie się przyłączają kolejne podmioty. To jest absolutnie sukces i jest bezcenne. To, co mnie też cieszy, że możemy pokazać, że ta współpraca przynosi realne efekty i realne korzyści. My też właściwie możemy powiedzieć, że wygenerowaliśmy nowy produkt turystyczny, tak, jakim są Dni Karpia i on jest nawet do zmierzenia, takim ekonomicznego, tak, czyli jak sobie przeliczymy, jaka to jest ilość wydarzeń, po jakiej cenie, no to mamy tak naprawdę realny produkt, tak, który generuje tu określoną ilość pieniędzy na obszarze, więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo ten aspekt ekonomiczny jest ważny, musi się po prostu wszystkim opłacać. Myślę też przede wszystkim, że to jest dobra inwestycja i taka, tak w takiej pigułce zbieramy to, co realizujemy w ramach strategii, głównie strategii rybackich, czyli Dni Karpia trochę nam zbierają tą zmianę, którą dzięki temu udało się tutaj dokonać na obszarze, tak, bo tak jak powiedziałam, że gospodarstwa rybackie się zmieniały i trochę dostosowywały się do tej sytuacji wymuszanej przez Dni Karpia, to spowodowało, że one przetrwały, tak, że one dzisiaj są w takim miejscu, a nie innym i być może będą musiały odpowiadać na kolejne potrzeby. Zmienia się też gastronomia lokalna, zmieniają się oferty turystyczne, więc to jest taka, można powiedzieć, kreowanie realnej zmiany. Satysfakcję mam, myślę, że osoby, które nad tym pracują, będące już absolutnie specjalistami, też tą satysfakcję mają. My też sobie pomagamy rozwiązaniami takimi innowacyjnymi i to też warto o tym powiedzieć, bo klienci tego nie widzą często. Natomiast program Dni Karpia to jest 130 wydarzeń. No i teraz trzeba te 130 wydarzeń zebrać, opisać, uzgodnić szczegóły, dane, bilety i tak dalej. Gdybyśmy robili to w takiej wersji, jak robiliśmy to na samym początku, no to myślę, że musielibyśmy zacząć to robić mniej więcej w listopadzie poprzedniego roku. To jest dosyć długi proces i czas, żeby to sobie wszystko zebrać i żeby to jeszcze było aktualne, terminy pozgrywać, popotwierdzać. My to robimy w przeciągu właściwie 3 tygodni. Robimy to dlatego, że nauczyliśmy naszych partnerów korzystanie z narzędzia, jakim jest strona internetowa, właściwie tak naprawdę platforma do zgłaszania wydarzenia i zarządzania tą ofertą. I oni to robią sami, czyli tak naprawdę wpisują propozycje wydarzenia, akceptujemy, wprowadzamy uwagi, pracujemy nad takim wydarzeniem. Jak już jest opisane, zaakceptowane, to tak naprawdę zostaje wtedy upublicznione, ale też generują nam się z tego informacje. No właśnie, udostępniamy też półki w sklepie internetowym, czyli możliwość sprzedaży tego wydarzenia i też robią to sami organizatorzy wydarzeń. Więc raczej naszą rolą jest nauczenie ludzi, w jaki sposób w ramach takiego wspólnego know-how promować to wydarzenie, jak je wpisać w poszczególne, że tak powiem, narzędzia i jak z tego korzystać. Myślę, że to jest coś, co zostanie absolutnie i będzie funkcjonowało nawet wtedy, kiedy nie będzie dofinansowań, tak? Bo też myślę, że te Dni Karpia, one mogły się tak rozwinąć dzięki środkom, którymi dysponowaliśmy jako stowarzyszenia wdrażając strategię rybacką, ale właśnie jakby są też takim wyznacznikiem kierunku rozwoju obszaru. To, że one się odbywają jesienią, to nie znaczy, że właściwie całe środowisko i wszystkie podmioty nie przygotowują się do tego przez cały rok. A myślę, że też takim rezultatem chyba bezcennym jest to, że ludzie chcą przyjeżdżać tutaj na Karpia przez cały rok i ten Karp jest dostępny przez cały rok, więc można powiedzieć, że takie święto świętem, czyli Dni Karpia jako takie ukoronowanie tego wysiłku, natomiast ta praca się dzieje przez cały rok. No i to jest chyba największa satysfakcja, że udało się wykreować i faktycznie tak urealnić ten produkt i udostępnić ten produkt tutaj na obszarze, tak? Czyli te 800 lat tradycji, które mieliśmy i potem taka wspólna decyzja, że chcemy, tak, żeby ten obszar na Karpiu stał. No i chyba to się udało.
1: Często w trakcie tej rozmowy uśmiecha się pani, wspominając to, co za wami. Widać tą satysfakcję, ale są też momenty, gdy dłużej się pani zastanawia. Pytanie zatem już tak na koniec. Co dalej? Co widzicie w perspektywie kolejnych 5, 10, może 20 lat? Czy Dni Karpia przetrwają? Jeżeli tak, to jak będą ewoluować? Jakie macie plany, pomysły, zamierzenia?
0: Ojej, strasznie trudne pytanie. Bardzo bym chciała, żeby się dalej rozwijały i ilość wydarzeń, i ilość partnerów, którzy się zgłaszają, i też nowych partnerów, bo to też jest chyba takie fajne i miłe, że pojawiają się nowe podmioty. To nie są podmioty rybackie, tak? I faktycznie to są osoby, które połknęły, można powiedzieć, tego bakcyla przyrody i udostępniania przyrody i rozumieją tę zrównoważoną specyfikę Doliny Baryczy i znaczenie hodowli karpia dla tego obszaru. I pojawiają się coraz to nowe pomysły, no właśnie, albo realizowane przez organizacje, albo przez osoby, które tutaj się osiedlają, albo wracają do Doliny Baryczy i to jest super. To, na czym mi zależy, żeby podkreślać ten zrównoważony charakter gospodarki rybackiej, zresztą nie tylko gospodarki rybackiej, w ogóle turystyki. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie trochę możemy zacząć zjadać własny ogon. Czyli nadmierna turystyka albo prowadzona w taki sposób, który niestety spowoduje zniszczenie, tak, tego bogactwa przyrodniczego, może być jest jednocześnie szansą, ale może być też zagrożeniem. Jak ja sobie wyobrażam w ogóle Dni Karpia? No chciałabym przede wszystkim, żeby były, żeby się odbywały, żeby przyjeżdżali tutaj ludzie i chcieli i mieszkańcy, i też goście, żeby jedli tego karpia. Chciałabym, żeby to był powód do tego, żeby tego karpia dalej tutaj hodować. Uważam, że nie powinien być tańszy, wręcz przeciwnie, powinien być droższy. Powinniśmy wiedzieć, jak cenna jest to ryba dla tego obszaru i płacąc za nią, jakie wartości tak naprawdę dzięki temu wspieramy. Tu mamy różne zdania z rybakami, bo oni są bardzo skromni, natomiast uważam, że absolutnie powinien być to produkt, jest to produkt wysokiej jakości, więc jest absolutnie wart swojej ceny, a jeszcze gastronomia lokalna przygotowuje go fantastycznie, co też nie jest tanim procesem, więc uważam, że nie powinniśmy narzekać na cenę ryby. To, co jest na pewno wyzwaniem, to jest kolejny etap przetwórstwa, czyli to, czego oczekują dzisiaj klienci. Nie tylko chcieliby zjeść rybę w restauracji, ale by chcieli zabrać sobie do domu w słoiku w postaci pasty czy przetworów. I to jest kolejny etap, który stoi przed nami, przed gospodarstwami rybackimi, żeby mówić o przetwórstwie ryby i dostępności tej przetworzonej ryby nie tylko w gastronomiach lokalnych, ale też w sklepach na przykład, czy chociażby w sklepie internetowym.
2: To zaradne, gospodarne i życzliwe kobiety, które postanowiły śpiewać z myślą o swoim sołectwie. Ale Babki to zespół ludowy z Czeszowa, który od ponad 15 lat gra muzykę ludową, folkową i patriotyczną, integrując przy okazji lokalną społeczność. O historii zespołu i jego dotychczasowych osiągnięciach nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z założycielkami grupy, Bożeną Cieleń i Wiesławą Wawrzyniak.
1: Na początek taka trochę podróż w czasie. Cofnijmy się w czasie do roku 2009, to rok, który leży u podstaw waszej historii. Jak to się stało, że właśnie wtedy czeszowianki zgadały się i dogadały się, aby założyć zespół ludowy w waszej miejscowości?
3: Bożena Cieleń, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro i prowadząca zespół Ale Babki z Czeszowa. W tym czasie w szkole podstawowej w Czeszowie był realizowany projekt Od Wolności do Wolności we współpracy ze szkołą podstawową w Zawonii, gminą Zawonia oraz gminnym ośrodkiem kultury w Zawonii. To był taki potężny, duży projekt trzyletni o takim wydźwięku patriotycznym, obywatelskim, tożsamościowym. W ramach tego projektu też zorganizowaliśmy konkurs piosenki patriotycznej. Nalegałam, żeby w regulaminie tego konkursu była kategoria dla osób dorosłych. A skoro się słowo rzekło, to i musiałam wspomóc te osoby dorosłe, żeby wystąpiły. Zwołałam panie z Czeszowa, zachęciłam do spotkań, przygotowań się i wystąpiłyśmy jako pani śpiewające z Czeszowa. Ale to nie wszystko. Też moje koleżanki ze szkoły też wystąpiły jako chór i w tym konkursie obie grupy zdobyły pierwsze miejsce. Okazało się, że było fajnie i chcemy się spotykać i tak to się zaczęło.
1: Czyli można powiedzieć, że połączyła was pasję do śpiewu taka przypadkowa, przy okazji wydarzenia, przy okazji konkursu. Pytanie, czy właśnie ten pomysł stworzenia grupy wokalistek padł na podatny grunt? Jak właśnie w pierwszej chwili reagowały mieszkanki Czeszowa, słysząc pani propozycję? Chodźcie, spotkajmy się, pośpiewajmy.
3: Wysłałam imienne zaproszenia do osób, o których wiedziałam, że lubią śpiewać, mają trochę wolnego czasu i może zechcą się spotykać. I okazało się, że tak, że przyszła taka dość liczna grupa. Oczywiście potem się wymieniały osoby, ale tak trzon stanowi 12 pań. Sami mieszkańcy, myślę, że byli z nas dumni. Na początku z niedowierzaniem się przyglądali temu, co robimy, ale teraz mają powody do radości, że jesteśmy, że śpiewamy i też do, właśnie do dumy z nas.
1: Mówi pani, że ten trzon tworzy 12 osób. Za chwilę jeszcze do tych osób przejdziemy, ale właśnie to są same wokalistki, czy też muzyków mieliście od razu swoich z Czeszowa? Jak to na tym samym początku wyglądało?
3: Wyglądało bardzo skromnie, ale też byłyśmy pełne wiary w to, że umiemy zaśpiewać, że damy radę. Spotykałyśmy się, śpiewałyśmy a cappella. Dopiero później miałyśmy nauczyciela jednego, drugiego śpiewu, ale dalej bez instrumentu. I w czasie pierwszej edycji naszych występów śpiewałyśmy właśnie a cappella i byłyśmy jedną z nielicznych grup, która w ten sposób występowała. Ale nie miałyśmy żadnych kompleksów. Potem zaczęłyśmy współpracować z panem Bogdanem Sykiem ze Żmigrodu. To jest szef kapeli Dyszel. Przyjeżdżał do nas. Z Dyszlem trochę śpiewałyśmy, przygotowywał nam podkłady do śpiewu. To była taka owocna, dziesięcioletnia współpraca. Jesteśmy mu tu wdzięczne, bo i ze względu na repertuar, i ze względu na te ćwiczenia wokalne, a obecnie współpracujemy ze Zdzisławem Franczakiem i z jego kapelą.
1: Jak słyszymy, wokalistki były, chęci były, no to skoro są panie, jest zespół, trzeba go jakoś nazwać. Dlaczego Ale Babki? Skąd taka nazwa?
4: Wiesława Wawrzyniak, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pro Futuro oraz wspomagająca prowadzenie zespołu Ale Babki. Początkowo znane byłyśmy jako śpiewające panie z Czeszowa. Szybko jednak stałyśmy się siłą lokalnej kultury i przyjęłyśmy nazwę Ale Babki. Ale Babki są symbolem energii, kobiecej siły, dumy lokalnej i pasji. Działamy pod patronatem Stowarzyszenia Pro Futuro i jesteśmy dumne ze swojej wsi Czeszowa, którą aktywnie promujemy.
1: Od 2009 roku już sporo czasu upłynęło, a czy w tym babskim gronie pojawili się panowie, zarówno jako wokaliści, czy może jako ci wspomagający, nauczyciele śpiewu, muzycy, czy jednak jest to wybitnie kobiecy zespół?
4: Jest to wybitnie kobiecy zespół. Panowie no niestety nie pojawili się. Byli z nami obecni, ale jako instruktorzy, czy właśnie wspomagający nas instrumentalnie bardziej. Próby były, no ale niestety skończyły się fiaskiem. Żaden pan nie zdecydował się wstąpić do grupy 12 pań.
1: Pomówmy zatem jeszcze chwilę o tych paniach właśnie. Kto tworzy zespół? Czy ten skład jest faktycznie stały od samego początku, czy jakieś ruchy były? I też, czy w waszą działalność angażują się wyłącznie seniorki, czy jednak jest też ten młody narybek? No bo skoro krzewicie kulturę, to co będzie, gdyby was zabrakło? Czy na przestrzeni lat pojawiało się to młodsze pokolenie, zainteresowane również śpiewaniem i kultywowaniem tej ludowej tradycji muzycznej?
4: Na początku wymiana w zespole była oczywiście, ale już tak od kilkunastu lat w sumie jesteśmy w takim stałym gronie. W stałym gronie to jest tak: pani Zofia Bybłocińska, Genowefa Wojewoda, Mariola Mucha, Bożena Cieleń, oczywiście ja, Wiesława Wawrzyniak. Występowały z nami też również panie Danuta Madra, Stanisława Szyszka, Julia Marcinów, ale obecnie już jakby tylko uczestniczą od czasu do czasu w naszych próbach. No i również jest jeszcze Jadwiga Kuleszak, była Dorota Raczyk, no niestety musiałyśmy ją pożegnać, ale doszły w międzyczasie właśnie nowe panie, pani Krystyna Czuchnowska i jeszcze Halinka Kulik, Pelagia Wolna, Ewa Mularczuk, Edyta Medyk, Alicja Radek, także nadal skład jest 12-osobowy. W międzyczasie jeszcze występowały z nami dziewczynki, Karolinka Sokołowska, która była z nami jako dziecko w wieku już powiedzmy 3 lat, przystąpiła do zespołu i wiele lat z nami śpiewała. Możemy się pochwalić, że Karolinka brała udział w programie Voice Kids, także to też jest jakiś sukces i dla niej, i też dla nas, bo wywodzi się jakby z naszego zespołu. Była też Małgosia Szymkiewicz, która też wiele wniosła do naszego zespołu. Generalnie seniorki, ale gdzieś tam pojawiają się młode dziewczynki. Teraz też z jednej z pani wnuczka, Judyta Korybska, do nas zaczęła przychodzić.
1: Trzymając się trochę tej tematyki właśnie wieku i kultywowania tradycji, czy macie jakieś pomysły do tego, jak zachęcić te młodsze pokolenia do występów, żeby jednak no, to, co przez kilkanaście lat wypracowałyście, za kolejnych kilkanaście lat no, nie zostało zapomniane?
3: To nie jest łatwe, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili mają bardzo dużo różnych możliwości spędzania czasu czy rozwijania swoich zdolności. Zwykle to są w związku z tym nasze wnuczki, które już wiedzą, dlaczego babcia się stroi, dlaczego ten strój i tak dalej. I już nasiąkają dzięki nam tą muzyką, tradycją, chęcią śpiewania i przychodzą. Mamy nadzieję, że i dążymy do tego, żeby jednak zbierać młode dzieci. Zobaczymy. Ale jesteśmy optymistkami.
1: Dużo wiemy już o Ale Babkach, o waszej historii. Jesteście zespołem ludowym, zatem pomówmy o muzyce. Jaką muzykę wykonujecie? Czy są to właśnie tylko i wyłącznie utwory ludowe, jakieś przyśpiewki, które mogą nam się kojarzyć choćby z dożynkami? Czy jednak ten wasz repertuar jest znacznie szerszy?
3: Od momentu powstania grupy szukałyśmy takiej swojej tożsamości, szukałyśmy repertuaru, więc na początku śpiewałyśmy wszystko to, co nam się podoba. I to były najróżniejsze piosenki. I ludowe, i biesiadne, i przyśpiewki, ale też takie klasyczne, popowe. Obecnie, właściwie dzięki Bogdanowi Sykowi, jednak poszłyśmy mocno w ludowiznę i okazuje się, że w tej kulturze ludowej, w pieśniach ludowych, to jest całe życie, cały świat. I tam wszystkie uczucia ludzkie i doświadczenia, problemy, stąd stała się nam ta muzyka ludowa bliska. Ja tego nie doceniałam wcześniej, dopiero poznawałam dzięki Bogdanowi te pieśni, tę muzykę. Poza tym mamy do tej pory pewien taki tożsamościowy, może nie problem, ale istnieje coś takiego, że wywodzimy się z różnych miejsc. Dolny Śląski jest tym miejscem, gdzie zjechali się ludzie z różnych stron. W związku z tym nasze czy upodobania, czy doświadczenia te muzyczne też są różne, ale próbujemy je łączyć. Czasami zastanawiam się, czy śpiewając, wykonując jakiś koncert, czy ta nasza muzyka jest spójna też pod tym względem. Przestałam się tym martwić, bo uważam, że w ten sposób powstaje nowa jakość. Coś nowego dzięki temu powstaje, że nie chciałabym, żeby muzyka ludowa była taką cepelią, skansenem, gdzie się tylko powtarza stare teksty, starą muzykę, ale każdy powinien coś wnosić od siebie i też i my wnosimy nasze doświadczenia, nasze zdolności, upodobania.
1: Wykonując muzykę ludową, można bazować na klasykach albo, tak jak sama pani wskazuje, można coś nowego proponować. Jak rozumiem, jakieś swoje własne utwory, kompozycje też macie w repertuarze. Popełniły panie kilka swoich własnych utworów?
3: Jeżeli tak, to tylko pod względem tekstu. Mamy sąsiadkę, panią Mirosławę Kozłowską, która szczególnie w tym naszym pierwszym etapie pracy pisała nam tekst o Czeszowie. Czasami zmieniamy teksty te istniejące, dopasowując do naszych sytuacji. To tylko w ten sposób. I chcę jeszcze dodać, że bardzo ważne w tej muzyce też jest ważna taka obrzędowość. Chodzi mi też o jakby obrzędowość związana ze zmianą pór roku, świętami różnymi. My na początku zdałyśmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy występować publicznie, to musimy same stworzyć jakieś miejsce, jakieś wydarzenie, żeby to się działo, więc bardzo ważna dla nas są kolędy i w związku z tym powstał pomysł przeglądu kolęd w Czeszowie i już od kilkunastu lat, 6 stycznia, odbywa się powiatowy przegląd kolęd Rozśpiewany Czeszów, na który zapraszamy inne zespoły i w tej chwili właściwie przyjeżdżają zespoły ludowe i to, co my śpiewamy na przeglądzie kolęd, to są takie kolędy właśnie związane z kulturą ludową, z obrzędowością wiejską.
1: Dobrze, że wspomniała pani o waszym koncercie, o waszym pomyśle na koncert Rozśpiewany Czeszów, bo właśnie teraz chciałem zapytać, skoro za wami kilkanaście lat występów, pytanie, gdzie można było was usłyszeć na przestrzeni tych lat i też jakie sukcesy, bo z pewnością takie były, udało wam się osiągnąć.
4: Na przestrzeni właśnie lat miałyśmy ponad 300, można nawet powiedzieć 350 występów publicznych. Głównie to są występy w naszych okręgach. Występujemy na dożynkach gminnych, powiatowych, ale również występujemy na takich imprezach ogólnokrajowych, czy nawet międzynarodowych. Brałyśmy udział w krajowych dożynkach w Spale i w polonijnych w Wiedniu. Jak również występowałyśmy na międzynarodowych targach sztuki ludowej w Krakowie i oczywiście brałyśmy udział też, czy występowałyśmy na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej. Teraz jako zespół jesteśmy właściwie też współorganizatorkami, a czasami nawet organizatorami właśnie przeglądu kolęd, o którym tu już wspomniała Bożenka, jak również spotkań z okazji Dnia Kobiet, różnego rodzaju festyny, dożynki, podczas których możemy zapromować naszą miejscowość, naszą gminę czy powiat.
1: No właśnie, to chyba taki może nieoczywisty, ale jednak ważny aspekt waszej działalności, że promujecie Czeszów, promujecie gminę Zawonia, powiat Trzebnicki. Pytanie, czy może widzicie to jako mieszkanki Czeszowa, że dzięki temu, że wystąpiłyśmy tu czy tam, słyszymy Kraków, słyszymy Wiedeń, może mieliście właśnie jakiś gości z dalszych części kraju, którzy postanowili zobaczyć, jak ten Czeszów w praktyce wygląda, o którym tyle śpiewacie.
4: Nasze spotkania integracyjne czy akcje lokalne spotykają się z dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale również powiatu.
3: Poza tym też jako członkinie Stowarzyszenia Pro Futuro opracowałyśmy wyprawę odkrywców. To jest taki spacer po Czeszowie z mapą, gdzie niekoniecznie trzeba z przewodnikiem chodzić, a żeby się czegoś o naszej miejscowości dowiedzieć. Też opracowałyśmy we współpracy z Europejskim Funduszem Wspierania i Rozwoju Wsi ścieżkę rowerową Jarka. I jest to ścieżka, która prowadzi od Czeszowa przez Złotów, Stanięcice, właśnie Złotówek również i Czeszów. To jest takie duże koło. Prowadzi to nie mapa tym razem, tylko znaki QR, które są umieszczone na tablicach. I tam są wiele informacji na temat naszej okolicy. I też nie musimy się umawiać z turystami. Mogą sami dzięki tym znakom, dzięki tablicom spacerować po naszych okolicach, poznawać historię, w ogóle poznawać tę okolicę.
1: Czyli można powiedzieć, że jedziecie z występem na drugi koniec Dolnego Śląska czy Polski, promujecie Czeszów, Zawonie, powiat trzebnicki, a później turystom, którzy przyjeżdżają tutaj, już dajecie narzędzie do tego, żeby poznali wasze okolice, o których śpiewacie.
3: Tak jest. Też wydałyśmy kilka pocztówek, nagraliśmy 4 dyski, 2 płyty i to też są takie materiały, z którymi jeździmy, pokazujemy, rozdajemy jako prezenty. To też jest forma promocji nie tylko nas, ale właśnie naszej okolicy.
1: Zatrzymajmy się w takim razie na chwilę przy płytach, bo to było jedno z kolejnych pytań. Co to za albumy? Jakie utwory tam umieściłyście i tak naprawdę kiedy te płyty były wydane?
3: Skoro kolędy są takie dla nas ważne, stąd płyta z kolędami i ta płyta powstała przy współpracy z lokalną grupą działania Krajda Wzgórz Trzebnickich tutaj w Trzebnicy i tutaj śpiewamy takie właśnie trochę w ludowym nastroju kolędy. Oprócz tego mamy też takie nasze piosenki jako ale babkowe, klasyczne, ludowe. Wydałyśmy to właśnie nasza druga płyta. Te nasze płyty pochodzą z roku 2018 i 2015.
1: Skoro ponad 300 koncertów za wami i tych lokalnych, regionalnych, krajowych czy zagranicznych, opowiedzcie proszę panie, jak publiczność reaguje na to, co robicie na scenie. Czy widzicie zainteresowanie tą kulturą ludową, tematyką ludową, czy raczej, jeżeli jest to impreza masowa, to tak panie śpiewają na scenie, a publiczność jest zajęta tym, co wokół, jednak nie wyrażają zainteresowania kulturą ludową. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
3: Odbiór jest różny. Mamy grupę fanów, którzy wręcz jeżdżą za nami i uczestniczą w naszych koncertach. Takie osoby, które się cieszą tym, chcą uczestniczyć, tańczą, śpiewają z nami. Jest grupa, której na to specjalnie nie zależy, ale też są osoby, które dzięki nam czują się zainspirowane. Koncertując, spotykamy się z różnymi reakcjami publiczności. To zależy też od tego, czy jest to impreza plenerowa, czy w jakiejś sali koncertowej, więc jest grupa osób bardzo zainteresowana i jest grupa osób takich, które po prostu uczestniczą w swojej imprezie, zajmują się sobą, a my jesteśmy tłem tylko, jakimś dźwiękowym dla tej imprezy, ale też to rozumiemy, bo każda impreza ma swój rytm, bo każdy musi wykonać swoją jakąś tam rolę, swoją pracę podczas niej. Ale też są osoby, które słuchają, niekoniecznie wcześniej będąc zainteresowanymi i czują się później zainspirowani, pytają, co robimy, dlaczego robimy i widzą w tym, co robimy, takie źródło energii dla siebie też, próbują coś z tym zrobić. Zresztą ja uważam, że byłyśmy pierwszą grupą po długim czasie, która powstała tutaj na terenie powiatu trzebnickiego, a ponad tych grup powstało już chyba kilkanaście. I te przypisuję sobie niewielką, ale jednak rolę w tym, że zachęciłyśmy innych też do śpiewania, do występowania.
1: Skoro byłyście takimi prekursorkami tej kultury ludowej tutaj w powiecie trzebnickim, co czujecie jako te, które właśnie przecierały szlaki? Jak słyszymy, za wami poszły kolejne, powstały kolejne grupy artystów ludowych. Czy współpracujecie też z innymi zespołami? Wymieniacie się doświadczeniami? Widać, że na północy Dolnego Śląska ta kultura ludowa wraca do łask?
3: Wydaje mi się, że tak, że w tej chwili tych zespołów powstało dość dużo. Śpiewają klasyczne pieśni ludowe, ale też takie folkowe i bawią w ten sposób i się oraz publiczność. Podobają się, coraz więcej też młodych osób uczestniczy w tym. Spotykamy się na różnych przeglądach, podglądamy się, podsłuchujemy. Piosenki, które nam się podobają, też śpiewamy, chociaż uważamy, że jeżeli to jest tej grupy, no to szanujemy ich wybór. i na tych samych imprezach tych piosenek nie śpiewamy. I chciałam tutaj właśnie tak podkreślić taką współpracę. Uczestniczyłyśmy w różnych imprezach i traktujemy to też jako wsparcie dla organizatorów, bo często organizatorami takich imprez są stowarzyszenia, rady sołeckie, czyli jakieś grupy nieformalne, lokalne, i my sami będąc stowarzyszeniem wiemy, że trzeba wspierać takie grupy i po prostu jeździmy, śpiewamy, robimy to charytatywnie, nie zarabiamy, broń Boże, żadnych pieniędzy, tylko nie wiem czemu, broń Boże, bo pieniądze by się przydały, ale traktujemy to właśnie też jako wsparcie dla innych lokalnych środowisk. A jeżeli chodzi o pieniądze, to chciałam powiedzieć, że mamy takie wsparcie z Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni, który finansuje naszych instrumentalistów, ich pracę kapeli. Poza tym też zawsze współpracowałyśmy z innymi stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi, które jakby wydają na cele publiczne pieniądze, i stąd współpraca ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy, które współfinansuje razem z gminą Zawonia Powiatowy Przegląd Kolęd, współpraca z Urzędem Marszałkowskim, i tutaj dzięki urzędowi wydaliśmy jeden z teledysków, nagrałyśmy jeden z teledysków, czyli szukamy tych pieniędzy, żeby i móc pracować, występować oraz żeby móc promować to nasze środowisko, nasze wartości.
1: Skupiliśmy się na muzyce, na tym, co gracie, ale myślę, że dość ważnym aspektem i też taką cechą charakterystyczną każdego z zespołów ludowych jest to, jak się prezentuje na scenie. Pomówmy zatem o waszych strojach. Czy są to jakieś specjalnie dla was, czy przez was przygotowane stroje, ubrania? Czy są w nich zawarte jakieś lokalne akcenty związane na przykład z Czeszowem, z Zawonią?
4: Nasze stroje ludowe są stylizowane na dolnośląskie, ale są również symboliką naszej gminy Zawonia. Nasze spódnice są w kolorze zielonym, a symbolem gminy Zawonia jest właśnie kolor zielony. Ten kolor również pochodzi z rzeźby świętej Jadwigi Czebnickiej, która jest właśnie pokazana w szatach w kolorze zieleni. Stroje zostały zaprojektowane przez projektanta, który już w tej chwili to jest właściwie światowym projektantem, bo swoje wystawy ma już na salonach Mediolanu, Paryża. Jest to Kamil Hala z Wrocławia. Bardzo młody, ale utalentowany i zdolny projektant. W strojach swoich, jak słyszymy, prezentujemy się bardzo ładnie, podobają się wszystkim i my też dobrze się w nich czujemy. Zielona spódnica, kamizelkę mamy w kolorze żółtym i naszyte są kwiaty, maki, które też jakby są symbolem i Czeszowa, i w ogóle wsi. Stroje zostały właśnie zaprojektowane przez Kamila Hale i również przez niego uszyte.
3: Nasze stroje zostały sfinansowane z projektu i właśnie przez lokalną grupę działania Kraina Wzgórz Czebnickich.
1: W swojej codziennej działalności przede wszystkim krzewicie kulturę ludową, łączycie to, co na Dolnym Śląsku, no właśnie, trzeba scalić, bo jako, że są to ziemie odzyskane, społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, przybyło z różnych stron Polski. A co oprócz tego dajecie właśnie mieszkańcom Czeszowa? Czy tylko jakby jesteście takim przekaźnikiem tradycji, czy też organizacją, zespołem, który jednak integruje społeczność? Widzicie, że sąsiedzi przychodzą na wasze występy, spotykają się, rozmawiają ze sobą, wychodzą z tego cyfrowego świata, że jednak ta rola zespołu ludowego może być większa niż tylko przygranie do kiełbasy i do grilla na dożynkach.
4: Naszym podstawowym działaniem jest właśnie śpiewanie, ale też na przestrzeni lat, szczególnie na początku, byliśmy organizatorkami różnych projektów i również uczestniczyłyśmy w nich, takie jak Nordwalking, ścieżka rowerowa Jarka, kursy komputerowe organizowałyśmy dla mieszkańców Czeszowa i również brałyśmy udział w konkursach Urzędu Marszałkowskiego z odnowy wsi dolnośląskiej, i dzięki którym zbudowałyśmy witacze dla Czeszowa, które są właśnie są umieszczone na wjeździe i są też jakimś takim symbolem dla nas.
3: Bardzo ważne były nasze różne działania, podczas których mieszkańcy mieli możliwość spotkać się. Spotykali się, rozmawiali, i co z tego wyniknęło? Uważam, że bardzo dużo. Zanim my rozpoczęłyśmy swoją działalność, Czeszów był mało takim aktywnym środowiskiem. Nawet nie reprezentowany był podczas dożynek gminnych z wieńcem dożynkowym. Myśmy zaczęły jeździć z tym wieńcem dożynkowym na dożynki gminne i pokazałyśmy mieszkańcom, że można robić różne rzeczy, i zainspirowałyśmy ich do różnych działań. Wkrótce po nas powstało Stowarzyszenie Motocyklistów, pojawiła się nowa rada sołecka, bardzo aktywna. Strażacy, też widząc wsparcie w innych grupach, też bardziej aktywnie uczestniczyli w życiu wsi. Oczywiście spełniali swoje podstawowe funkcje, ale oprócz tego uczestniczyli w festynach i też pomagając, ale też prezentując swoje umiejętności i swoją działalność. Ktoś mi kiedyś powiedział nawet, że ruszyłyśmy Czeszów, że wprowadziłyśmy troszkę zamętu, ale też pokazałyśmy, że można coś robić. Powstał też Związek Emerytów. W tej chwili to jest taki klub emeryta w Czeszowie, też bardzo aktywny, więc

0: doświadczeń życiowych, bo my nie tylko śpiewamy, ale rozmawiamy o życiu, o historii, bo każda z nas też ma jakąś swoją historię i dzielimy się tym, jedziemy gdzieś dalej i to jest jak taki kamień rzucony w wodę, zatacza coraz większe kręgi i są to przede wszystkim takie dobre doświadczenia.
1: Bardzo się cieszę, że mogę należeć do zespołu Ale Babki. Jest to moja też jakby pasja. Robię to, co lubię. Lubię śpiewać, ale lubię również pomagać, a udział właśnie w zespole, czy nawet praca w Stowarzyszeniu Pro Futuro pozwala mi spełnić te moje marzenia nawet. Bardzo tak. Lubię właśnie uczestniczyć i w próbach, i występach. Bardzo lubię swoje koleżanki, z którymi mogę spędzać swój wolny czas i jestem z tego bardzo zadowolona. Cieszę się, że mogę razem z nimi być.
2: To skoro jest tak miło i przyjemnie w waszym zespole, tyle możecie dla siebie wyciągnąć, ale dać też innym, to jak zachęciłaby pani słuchaczy, słuchaczki do tego, aby być może dołączyły do zespołu Ale Babki? I tą prośbę, myślę, kierujemy już do tych młodszych roczników czeszowianek, bo jak słyszymy, są babcie, są wnuki, ale tego środka wam brakuje.
0: Dzisiejszy czas nie jest łatwy, świat jest taki skomplikowany, każdy się zajmuje swoimi sprawami, to jest zupełnie naturalne. Mimo to byłoby miło, gdyby więcej osób mogło uczestniczyć w tych naszych działaniach. Te działania dają bardzo dużo każdej z nas i też odkrywają w nas takie czasami nieznane pokłady i dlatego zapraszam do nas osoby odważne, albo takie, które się wahają, żeby się właśnie odważyły pokazać siebie i co bardzo jest istotne, a może często nie często o tym mówimy, żeby odważyły się dawać siebie innym. To jest wielka wartość. Śpiewamy zawsze w środy o godzinie 16 w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. Zapraszamy. Wiem, że nie jest łatwo dołączyć do grupy już istniejącej, ale warto przyjść, posłuchać, porozmawiać z nami. Jeżeli zaiskrzy, to zapraszam i możemy zostać razem.
3: SK2.

Wybiła godzina 9, a to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek. Niedzielny poranek w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga. Zaczynamy już za chwilę. Zalia i Tylko kochaj mnie.

Niedziela. Robi się przyjemnie, robi się spokojnie, jeżeli ten dzień jest wolny i można sobie wypocząć. Dawid Podsiadło i Trofea, tak wam gramy w Radio SK2, już za chwilę Edyta Bartosiewicz i Jenny.

Gdybyście zastanawiali się, co zrobić sobie na śniadanie, to może warto tę czynność zostawić swojej drugiej połówce? No, najnowsze badania pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego, bądź jakiekolwiek inne danie, po prostu wtedy smakują nam lepiej. No to co, droga żono, drogi mężu, do dzieła, warto to śniadanie dzisiaj swojej drugiej połówce zrobić. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Cyrko i Prywatny bal już teraz.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam, tak gramy wam w Radio SK2. Swoją drogą ostatnio na profilu Wiktorii na TikToku zauważyłam piękny duet z pewną Asią Żebrowską, młodą dziewczynką, która również zaczyna swoją przygodę ze śpiewaniem. Co to był za wykon? Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zachęcam, warto zobaczyć. A ja wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę będzie m.in. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz?
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator.
6: Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu.
5: Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Operator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tu Kacper Michalak. Wciąż można odwiedzić wystawę malarską w żmigrodzkiej baszcie. Informacja turystyczna Baszta w Żmigrodzie zaprasza na ekspozycję pod tytułem Architektura w kwiatach autorstwa Elżbiety Grzechowskiej-Lis. To wyjątkowe połączenie surowych form architektonicznych z ulotnym pięknem kwitnącej natury. Tym samym możemy zabrać siebie i bliskich w malarską podróż po urokliwych zakątkach i uliczkach pełnych barw. Wystawa potrwa do końca września.
3: Wybiła godzina 10:00, jest niedziela, Kinga Baryga, witam i zapraszam na wspólne spędzenie czasu i słuchanie najlepszych polskich hitów, bo takie będę wam na pewno grała.

0: SK2 Trzebnica.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2. Ten numer już doskonale znacie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość od Liwki. Poza tobą nic, miłego słuchania. Poza

Dzisiaj 20 dzień września, ja sprawdziłam i dzisiaj obchodzimy bardzo ważne święto, szczególnie dla małżeństw, a najbardziej to dla żon. Dzisiaj dzień doceniania żony. Drodzy panowie, drodzy mężowie, do dzieła. Ja już za chwilę wrócę do was z pewnymi poradami i propozycjami, jak można ten dzień świętować.

0: Żeby nie być gołosłowną, ja przychodzę tutaj z jedną poradą, jak świętować ten dzień doceniania żony, jak tą żonę rzeczywiście docenić. I przyszedł mi do głowy pewien pomysł, jako że mamy godzinę jeszcze 10, dość wczesną, porę śniadaniową. No to co, drodzy panowie, może zrobicie śniadanie, do tego jakąś kawę? Ja byłabym zadowolona. Myślę, że wasze żony również będą, ale czekam też na wasze propozycje, co można, jak można z tymi żonami świętować. Dajcie znać, Messenger Radio SK2, tam zostawiajcie wiadomości. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: Lady Punky, na co komu dziś w Radiu SK2, a już teraz wracamy do tematu Dnia Doceniania Żony, bo wy tutaj przychodzicie z różnymi propozycjami i Mariusz napisał, że on swoją żonę Monikę zabiera dzisiaj na grzyby, bo moja żona bardzo to lubi, może się zrelaksować, odpocząć, a przy okazji nabić trochę kroków. No to ja życzę, żeby to grzybobranie było bardzo udane i gram dalej kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już

Chłopie, masz trochę roboty, ale jeśli żona zasłużyła, no to jak najbardziej warto. A ja gram Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to jeden z tych numerów, które można właśnie żonie zadedykować. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A propos tego dnia doceniania żony, przyszła tutaj do nas kolejna propozycja. Wojtek napisał, że on dzisiaj postanowił zabrać dzieci i dać żonie odpocząć. Plan idealny, o ile grają w tle hity Radia SK2.

nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oskar Cymsi, Bez końca, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już teraz Ira i Dlaczego nic?

0: Dzisiaj dzień doceniania żony. Ja pytam was, jakie są wasze propozycje, ale tak patrząc na to, co proponuje nam dzisiaj playlista Radia SK2, no to kocham cię zdecydowanie można żonie powiedzieć. Chłopcy z Placu Broni, tak wam gramy w Radio SK2 już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do was, a ze mną m.in. Daria Zawiałow, ale także Kombi.
1: Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sylwia Grzyszczak z najnowszym numerem Mango. Oj, ten numer pachnie wakacjami.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Tu Kacper Michalak. Kino nie tylko dla kobiet w Prusicach. Już w poniedziałek 21 września do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach powracają filmowe spotkania. Na pierwszy ogień nowy sezon Prusickie Kino rozpocznie historią, która przypomina, że życie nie zawsze układa się według planu. Film pod tytułem Ścieżki Życia będzie można obejrzeć w poniedziałek 21 września o 19 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach.
0: Jeśli macie dzisiaj taką leniwą niedzielę, jeszcze w piżamach, po śniadaniu, z kawusią w ręku, na kanapie, no to bardzo dobrze się składa, bo ja będę grała

Grzegorz Chyży, Tap i Wstaje to już za nami, a przed nami Hej i Zazdrość. Oby tej zazdrości w waszych relacjach było jak najmniej.

Niedziela, południe to jest ten moment, gdy w wielu polskich domach właśnie dogotowuje się pyszny rosół. No albo jakaś inna zupa. Właśnie, co macie dzisiaj na obiad? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Piszcie bądź nagrywajcie głosówki. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Three of Us i Szklany Sufit.

0: Najnowszy numer od Sanach. Cichosza, tak wam gramy w Radiu SK2, a wy piszecie, co tam macie dzisiaj na obiad. Kaja napisała, że ona dzisiaj klasycznie. Mizeria, jeszcze ze swoich ogórków, do tego ziemniaczki i kotlet schabowy. Plan idealny, obiad idealny, więc życzymy smacznego i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Monika Brodka i ten, a w waszych kuchniach, w polskich kuchniach szykują się powoli polskie najlepsze obiady. Monika napisała, że dzisiaj u niej mielone, ale uwaga, u Darii na przykład dzisiaj kluski śląskie i do tego rolada. Bardzo dobre, zrobiłam się głodna, więc ja już uciekam zjeść obiad, ale zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Kamil Kowalski przejmuje stery, ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
7: Ale zapach unosi się w całej kuchni, a przy stole niektórzy może już jedzą rosół, a inni dzwonią i pytają, na którą być na obiad, mamo? Na 13:00. No to delikatnie, możecie być spóźnieni, ale spokojnie, dokładka najlepszych polskich hitów już teraz na dzień dobry. Kasia Popowska, Margaret Jania Dąbrowska, Kowalski, witajcie.

ale nam się romantycznie zrobiło. Warius Manx, dziękujemy bardzo. Piosenka księżycowa. No to też taki klimacik. A propos dzisiejszego święta, bo mamy dzień doceniania żony w kalendarzu. Oczywiście żony trzeba doceniać. Żony doceniamy zawsze, nie tylko w rocznicę ślubu, ale dzisiaj zróbmy to również w wyjątkowy sposób. Powiedzmy po prostu swojej drugiej połówce: miałaś rację. No to jest piękne docenienie. Miałaś rację i nawet nie musimy wiedzieć w czym. A jeżeli nie masz żony, to też doceniaj. Doceniaj. Zapominając już.

To jest spięcie gitar. Ich troje w SC2, a już za chwilę zmiana klimatu i też bohaterów będzie trzech. Ona jedna, ich dwóch. W tym jeden to mąż. Mąż Jolki, która na moment o tym zapomniała. Budka suflera w SC2.

0: Panowie spisali się na szóstkę. Kuba i Kuba, no chłopaki, to wasze miejsce w gorącej polskiej dwudziestce, ale wszystko może się zmienić. I to dzięki wam. No bo w końcu wszystko można ustawić. Znaczy, no, meczy się nie ustawia, ale jeżeli chodzi o listę, to wy to robicie i wy ją ustawiacie na sk2.pl Gorąca Polska Dwudziestka.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Fantazjerka Edyta Bartosiewicz w SC2 Mistrzyni Ściemy. A już za chwilę bez żadnej ściemy, tylko prawda. Najważniejsze newsy w SC2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Tu Kacper Michalak. Fotografia, która zatrzymuje czas i przywołuje obrazy codzienności z okresu PRL-u. W piątek odbył się wernisaż wystawy Jacka Kucharczyka pod tytułem Wolne Obroty. I teraz, do końca listopada, możemy oglądać tę wystawę w Milickim Kinie Kapitol. Możemy zobaczyć kadry pełne ludzi, miejsc i sytuacji, które dziś nabierają zupełnie nowego znaczenia. Autor jest doświadczonym fotoreporterem. Stworzył wiele reportaży i cykli fotograficznych. Szczegóły znajdziecie w sieci.
5: Jest 14. Paulina Horpatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba nie żyje, a cztery zostały ranne. To po wypadku pod Lesznem. Wczoraj wieczorem niedaleko Rdzyny zderzyły się dwa samochody, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
6: Kierujący samochodem 19-letni mieszkaniec gminy Rdzyna prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku.
5: A dokładne okoliczności tragedii wyjaśniać będzie teraz policja i prokuratura. Cztery osoby zatrzymane po włamaniu do jubilera w Limanowej. Złodzieje ukradli biżuterię i pieniądze warte blisko 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała podejrzanych w Krakowie. Odzyskano kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. Mike Perkins w Bełchatowie. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
7: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
5: Podczas spotkania publiczność mogła zobaczyć artystę przy pracy.
0: Minuta po 14 to też jest taka pora, kiedy w dresie po mieszkaniu można jeszcze chodzić. To taki przecież niedzielny strój galowy. Przeciętny Kowalski, witam oficjalnie wszystkich elegancko ubranych w gumkę w pasie. Na dzień dobry, bajm i o tobie w SC2.

bardzo fajna piosenka. Sarsa, nie ma się co przejmować. W ST2 ten kawałek na pewno zostanie zapamiętany. Tak samo jak to, czego dokonali bohaterowie bez peleryny. Dwóch studentów, czytam, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uratowało życie turyście w Tatrach. Michał i Bartosz opatrzyli turystę, spadł gościu z 20 metrów i zawisł dosłownie nad przepaścią. Chłopaki szybko podbiegli, opatrzyli go, no i poczekali razem jeszcze z nim na śmigłowiec Topru, a po całej akcji, słuchajcie, jakby nigdy nic, ruszyli dalej zdobyć rysy. No i to tego dnia zdobyli, ale nie tylko szczyt, również szacuneczek.

ST2 liczy się to, co masz ty, i Dawid Podsiadło ma garnki. A to słychać. Ewidentnie w tym numerze to słychać. Obiad był pewnie tak dobry, że o, tutaj aż z radości gra na tych garach. A w tym muzycznym garnku już teraz zamiesza Marisa i jej nowość. Będzie pięknie.

0: potrzebne będzie. Ryszard Rynkowski w SC2 i marzenia, które cały czas śpią, ale swoje marzenie o pięknym mieszkaniu budzi to skutecznie Michał Szpak, który tutaj paparazzi go złapali, jak oglądał drogie meble. No to sobie Michał Szpak ekskluzywne gniazdko wije.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Sarah James w SC2 w polskim hicie z delikatnymi angielskimi wstaweczkami Somebody Waiting For You. Jeżeli ktoś na was czeka, bo byliście umówieni na 15, no to się pospieszcie, bo już za chwilę 15 w SC2 i najważniejsze newsy też.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. NATO gotowe na ewentualną eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
8: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
7: 56-latek z powiatu przemyskiego zatrzymany. To po groźbach wobec premiera w internecie. Mężczyzna miał zamieścić w sieci film z groźbami. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura, a za groźby karalne mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat więzienia. 33. edycja Invest in Szczecin Open za nami. Przez tydzień w Szczecinie nie brakowało tenisowych emocji. A jak turniej oceniają kibice?
9: Bardzo nam się podoba.
10: Cała trybuna wypełniona, także to pokazuje właśnie, że chyba nasz turniej ATP góruje w Polsce.
7: A patronem turnieju było Radio SK.
0: Mamy minutę po 15 i to jest dobra pora, żeby złapać za telefon i zadzwonić do Filipa albo do Franciszka. A no, dzisiaj się panowie imieninują, więc życzymy wam wszystkiego tego, co w głowie tylko macie najlepszego. W SC2 dla was i dla wszystkich najlepsze polskie hity na ten weekend. Antek Smykiewicz, Zalia, Daria Zawiałow na Dzień Dobry ze Złamanym Serduchem. Kowalski, witajcie. Lepsze.

Tak właśnie wygląda miasto nocą według demonów SC2, a teraz studentom będzie w nocy ciężko wyskoczyć na miasto. Wyskoczył mi tutaj portfel studenta, taki najnowszy raport, a w nim ile kosztuje przetrwanie na studiach. No i kwota wbija, kochani, w fotel. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie ponad 4000 zł miesięcznie. I te cztery kafle idą na mieszkanie, jedzenie i czesne. Wow, dobrze, że moje dzieci jeszcze są małe i chodzą na razie do szkoły, ale... Już jestem przerażony, jak sobie pomyślę, co mnie czeka.

Stachurski ma niezłą kondycję, tak cały czas iść za słońcem. W SC2 teraz na horyzoncie 1980 rok, bo to był czas, w którym Grażyna Łobaszewska uczyła nas pogody i miała na to czas, a dokładnie 4 minuty i 25 sekund. I tak go wykorzystała.

0: BRO wychowany w Polsce i na polskich hitach, a takie tylko gramy w SC2. A takich rzeczy to ja w Polsce nie widziałem. Jennifer Lopez, słynna J-Lo, pokazała swój nowy dom. Ma łazienkę na balkonie. No i świetnie, zaoszczędzi będzie się kąpać w deszczówce.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: to jest właśnie to tempo, które ucieka przed czarno-białym scenariuszem, jak wraca się do domu jak najszybciej, żeby tylko zdążyć przed innymi sąsiadami i jeszcze tam mieć to wolne miejsce postojowe na osiedlu. Kombi w SC2 przed godziną 16, o której punktualnie. Tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Tu Kacper Michalak. Czas pożegnać lato nad Zalewem w Miliczu. Przed nami pożegnanie lata z powiatem milickim w formie rodzinnego pikniku. W planach atrakcje dla dzieci, czarodziejskie mini show, a dla starszych wspomnienie lat 90. ze Stowarzyszeniem Bliżej Muzyki. Wieczorem za to koncert zespołu New Jazz Band, pokaz laserów oraz taneczna zabawa z DJ-em. Piknik w sobotę od 16, a wcześniej o 14 nad Zalewem rozpoczną się rodzinne zawody wędkarskie.
17: Jest 16, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Będzie wniosek o tymczasowy areszt dla złodziei, którzy okradli jubilera w Limanowej. Sprawcy wpadli już w ręce policji. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Do włamania doszło w piątek w galerii handlowej. A o szczegółach z Krakowa już teraz Michał Hankal.
18: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki.
17: A teraz śledczy ustalają, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby. W Szczecinie w zajezdni spaliły się dwa autobusy. Z ogniem walczyły cztery zastępy. Nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Pomysł pojawił się przy okazji przebudowy miejskiego deptaka. Miejsce ma upamiętniać znane osoby związane z Zieloną Górą.
0: Zostaw, ja to później pozmywam. Jeżeli takie hasło padło u was w domu, to później może oznaczać nawet i poniedziałek. Ale spokojnie, mam takie hity, przy których to talerze same będą wskakiwać do zmywarki, a nie w środę czy w czwartek. Ten numer już za chwilę od wideo w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Ale kawusia smakuje przy takich numerach, co? Margaret i Dawid Kwiatkowski, a do tego jeszcze jakieś ciacho może. Sezon na śliwki jest w pełni. Tutaj w gazecie nawet znalazłem przepis na ciasto. Fioletowa słodycz się nazywa, kruche ze śliwką i z bezą. Ale jak patrzę na te wszystkie składniki, to muszę wam powiedzieć, że no to nie jest pestka.
1: Mess Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

Baranowski śpiewa, że nie chce więcej, a ja mam dla was więcej. W SC2 tylko polskich hitów i to nawet takich z górnej półeczki, na którą teraz zaglądam. W minionym tygodniu na taką właśnie półkę trafił najnowszy album Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To tytuł zresztą wymyślony przez jego małego synka. Piękny jest. I jak również piękny jest ten numer, który znajdziecie na tym albumie. Mirafiori w SC2.

0: Niedziela, tryb, obroty wolniejsze, bajmy dwa serca i dwa smutki. Smutni są Rzymianie, albo raczej wściekli, i to na turystyczny hit, bo wkurza ich to, że coraz więcej wózków elektrycznych, czyli tak zwanych maleksów, jeździ z turystami po Rzymie. Jest ich coraz więcej, no ale nie ma się co dziwić, bo przecież wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: I po reklamie.

0: Czerwony kapturek, kopciuszek, śpiąca królewna, bo ja sobie wypisałem. Jaś i Małgosia. Trzymałe świnki, brzydkie kaczątko, królowa śniegu, kot w butach czy Rozpunka, proszę państwa. Jest tyle bajek, ale ta do snu to tylko śpiąca królewna. Sanach w SC2 przed godziną 17, za chwilę też najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: O! To Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: I po reklamie.
18: Jest 17. Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy wczoraj uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
19: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
18: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Do jutra internauci mogą głosować zagłosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
1: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
18: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nami hit Ekstraklasy w Białymstoku. Już za pół godziny Jagiellonia podejmie u siebie Legię Warszawa. To jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki.
0: No tak, 17, ale to nie oznacza, że jest koniec weekendu, kochani. Jeszcze niedziela przecież żyje, obiadek tam delikatnie się trawi, a poniedziałek niech zna swoje miejsce. Tak jak na swoim miejscu już są powrzucane Goja, Oskar Cyms, Ewa Farna czy Marisa w tej godzinie w SC2. Tylko najlepsze polskie hity.

gitary z prądem, czyli elektryczne gitary w Radiu SK, dwa i dzieciaki, które o tej porze, jutro to pewnie ze szkoły wybiegną. Ale za to, kogo gościła i kto przybiegł do ogrodu pani Elżbiety z Lublina, która pochwaliła się zdjęciem, jak na jej działce są łosie. No to najwidoczniej działka pani Elżbiety przyciąga rogaty.

Mrozów SC2, no i facet ma rację, bo nie mamy nic do stracenia. Żyje się raz, czas wziąć los we własne ręce, no i poprosić ją do tańca, bo kto wie, może to jej jedyne marzenie. Anny Jantar w wehikule czasów SC2.

0: Wiktoria Kida i rozdział Co mi tam z jej księgi żywiołów. A żywiołowo lubimy spędzać wakacje. Tatrzański Park Narodowy zanotował, że tylko w lipcu i w sierpniu w góry weszło aż 2 miliony osób. Najwyraźniej nad morzem nie było już gdzie rozłożyć parawanu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
14: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Nawet tutaj lecą najlepsze polskie hiciory. Siódme niebo nienawiści od Lady Punk, West 2. W kalendarzu jeszcze zauważyłem, że mamy ogólnopolski dzień przedszkolaka dzisiaj. Akurat jest niedziela, przedszkola są zamknięte, ale jutro poniedziałek i będzie w domu więcej spokoju.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: I po reklamie.
14: Jest 18:00, Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w okolicach Mławy. Po zderzeniu dwóch aut zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Możliwe są burze i silny wiatr. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Trójmiasta. Porywy na wybrzeżu mogą sięgać 80 km na godzinę. Możliwe są też intensywne opady deszczu i grad. Ostrzeżenie przed burzami wydano także dla województw lubelskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Hiszpańska klątwa przerwana w Szczecinie. Nicolas Sanchez Izquierdo wygrał 33. edycję Invest in Szczecin Open. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro.
15: So tough. To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny rollercoaster.
14: Mówił po meczu zwycięzca. Izquierdo jest pierwszym Hiszpanem, który wygrał szczecińskiego Challengera.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić właśnie w naszym regionie na Dolnym Śląsku. Tak wynika z analiz wrocławskiego portalu epetrol.pl. Za litr średnio 8 zł i 89 groszy. W ciągu tego tygodnia podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
2: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
3: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
2: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
4: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
5: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
6: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
2: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
1: Rok temu we wrześniu litr diesla kosztował 5 zł i 90 groszy. Mają możliwość łączyć się nawet gdy nie ma zasięgu telefonicznego oraz internetu. Dolnośląska awaryjna sieć radiowa została powołana z inicjatywy krótkofalowców z Dolnego Śląska w celu zapewnienia niezależnej, alternatywnej łączności radiowej w regionie, co odgrywa kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach mówi Przemek Katulski z klubu SP6WR, a materiał przygotował Sebastian Kozal.
7: Cześć wszystkim, nazywam się Przemysław Katulski i mój znak krótkofalowski to jest SQ6KAT, w skrócie SQ6KAT. Można to też przeliterować, nawet trzeba podczas łączności, więc to będzie brzmiało w języku polskim Stefan Kłebek 6 Karol Adam Tadeusz, a w języku międzynarodowym, w łączności międzynarodowej będzie to Sierra Kłebek 6 Kilo Alfa Tango. Obecnie znajdujemy się w klubie, jednym z kilku klubów krótkofalowskich we Wrocławiu. Aktualnie jesteśmy w klubie SP6WR, czyli Stefan Paweł 6 Wanda Roman, bądź Sierra Kłebek 6 Whisky Romeo w łącznościach międzynarodowych. Klubów we Wrocławiu jest kilka, które działają prężnie, są rozlokowane w różnych częściach Wrocławia, więc też jest fajne, że każdy gdzieś w pobliżu znajdzie klub krótkofalowski, w którym znajdzie pomoc od starszym kolegów, gdzie też koledzy, jak ktoś będzie chciał, będzie mógł zostać przygotowany do egzaminu państwowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Nie sposób też nie wspomnieć o tym, że co roku startuje kurs krótkofalarski przygotowujący do podejścia do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, więc jak ktoś jeszcze ma wątpliwości, jest tylko tak zwanym nasłuchowcem, a chciałby też również móc nadawać z pozwoleniem radiowym, no to w imieniu tutaj kolegów, półkolegów z klubu SP6ZHP zapraszam na kurs. Podczas naszej rozmowy tutaj udało się zrobić łączność z Kamerunem, akurat w trybie FT8, ale teraz sprzęt jest dostępny naprawdę bardzo łatwo, nie trzeba go już konstruować, tak jak kiedyś musieli nasi dziadkowie robić. Można zacząć od pasm UKF-owych, gdzie sprzęt jest też relatywnie tani. Pasma KF-owe są trochę droższe, ale dobrym wstępem jest właśnie pasmo UKF-owe z uwagi na sprzęt i na koszta, czyli od czegoś można zacząć. Tak jak wspomniałem, jest dla każdego to. Tak naprawdę, aby zdobyć tą pierwszą licencję kategorii C, to trzeba mieć minimum 10 lat.
8: SQ6 Karol Adam Tomasz, tu SP6 Irena, Zygmunt Urszula w mobilu. Cześć Przemek, witam na piątkę, odbieram Hubert przy mikrofonie dla słuchających. Proszę bardzo, mikrofon do ciebie.
7: Natomiast tą pełną licencję kategorii pierwszej można uzyskać, będąc już pełnoletnią osobą. I wtedy już mamy, można powiedzieć, bez ograniczeń tą licencję. Tak jak wspomniałem, jest to dla każdego, a jest to bardzo fajna zabawa. A w sytuacjach kryzysowych jest to naprawdę fajne źródło, możliwość kontaktu w sytuacjach różnych kryzysowych. No to nawet nie musi być przysłowiowy koniec świata, ale nawet ostatnia powódź nam pokazała, że radio bardzo było przydatne tam, gdzie zawiodła telefonia komórkowa czy internet. Telefonia komórkowa czy powiedzmy łącze internetowe zależy w dużej mierze od operatora, od osób trzecich, że tak powiem. Czyli to już nie chodzi o to, że ktoś ma jakiś kaprys, nam to wyłączy, ale różnie bywa. W obecnych sytuacjach też często słyszymy o cyberatakach. Złe siły mogą, że tak powiem, wymierzyć atak w infrastrukturę telefonii komórkowej bądź internetowej. Zostanie to po prostu wyłączone, uszkodzone, zdezaktywowane na jakiś czas. Natomiast w krótkofalarstwie jest to w ten sposób rozwiązane, że ta łączność jest zestawiana, że tak powiem, przez samych krótkofalowców i to od nich zależy, czy to działa. Więc tak naprawdę nie jesteśmy zależni od innych osób. Możemy własnym sumptem, w własnym zakresie oddolnie taką łączność stworzyć. Świetnym przykładem na terenie Dolnego Śląska jest DASR, czyli Dolnośląska Awaryjna Sieć Radiowa. Jest to społeczność krótkofalarska kolegów radioamatorów z Dolnego Śląska i nie tylko, również z Opolszczyzny, również koledzy z Wielkopolski tutaj próbują się z nami kontaktować, a przy sprzyjających, że tak powiem, cudzysłowie wiatrach, propagacji, nawet koledzy ze Śląska również do nas tutaj czasem, że tak powiem, się odzywają. Mówimy tu akurat o paśmie 2 metrów lub 70 cm, czyli potocznie zwanym UKF, więc na falach KF-owych to ten jakby zasięg możemy powiększyć w zależności od tego, gdzie chcemy, że tak powiem, z kim chcemy się skontaktować. Czyli kontakt z Gdańskiem również nie jest problemem w sytuacjach jakichś kryzysowych. Na przykład z Gdańskiem. Dolnośląska Awaryjna Sieć Radiowa testuje się to poniedziałek, co tydzień. A gdyby kogoś to zainteresowało, nawet jeżeli chciałby sobie tego posłuchać jako nasłuchowiec, bo najbardziej można w tym paśmie, to wszelkie informacje są na stronie www.dasr.pl. W obecnej sytuacji tutaj jako DASR chcielibyśmy zagęścić jeszcze bardziej tą współpracę ze służbami. Na chwilę obecną jest również wykonywany codzienny kontakt na styku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wrocławiu. Większość z nas w domu ma sprzęt, który może spróbować wezwać pomoc. Jest to tak zwane radio PMR, czyli takie walkie-talkie nawet zabawkowe. Wtedy trzeba wystawić to radio na drugim kanale PMR i spróbować wołać. Na stronie PZK jest taka ulotka instruktażowa. A jeżeli temat kogoś zainteresuje, to tak samo proszę tutaj o kontakt z DASR-em. Drugim takim urządzeniem jest, może teraz się niektórym wydaje relikt z przyszłości, przed etapu Janosika, to jest CB radio. Dużo osób jeszcze ma CB radio gdzieś w szufladach, w garażu. Z CB radiem również można spróbować wezwać pomoc w sytuacji kryzysowej. CB radio, tak samo jak sprzęt krótkofalarski, pracuje na zasilaniu 12 V, więc można nawet podpiąć do samochodu czy do jakiegoś akumulatora, ustawić kanał 9, kanał ratunkowy, który był kiedyś właśnie przewidziany jako kanał ratunkowy. Jeszcze pamiętam znaki, jak były przy drodze CB radio 9 kanał. Służby o nas wiedzą, nie chcę zdradzać kuchni, ale w czasie powodzi mieliśmy kontakt ze sobą. Natomiast w sytuacji jakiejś kryzysowej mamy taką możliwość, żeby się skontaktować ze służbami i skierować daną pomoc do osób, które tego potrzebują. Świetnym był przykładem właśnie ostatnia powódź. Łączność przez jakiś czas nie działała na terenach zalewowych. Odebraliśmy komunikat nawet z południa Kotliny Kłodzkiej o potrzebie takiej, że nie ma kontaktu z ludźmi. I w ciągu godziny tutaj krótkofalowcy z Wrocławia mieli przygotowany samochód, radiowóz można powiedzieć, tylko w innym znaczeniu. I mieliśmy plan działania właśnie, żeby kontaktować się z ludźmi, którzy są gdzieś tam odcięci świata, jeżeli mają PMR-ki, czy nasłuchiwać tych częstotliwości, czy tam ktoś nie woła pomocy. I wtedy już swoimi kanałami przekazywać informacje o potrzebnej pomocy w danym miejscu już do odpowiednich służb. I to jest, myślę, że dobre rozwiązanie, bardzo proste. Natomiast jakby trzeba stać z tą wiedzą, pójść, że tak powiem, do ludzi, żeby też wiedzieli, z jakich możliwości mogą skorzystać, gdy zawodzi konwencjonalna łączność, tak? Czyli nie ma telefonii komórkowej, nie ma internetu, telefony niestety nie działają i jesteśmy odcięci od świata, więc jeszcze jest furtka jedna, ale niestety jeszcze na ten moment wszyscy o tym nie wiedzą, więc takie szkolenia też by się przydały.
8: Pan Klebek 6, Karol Adam Tomasz, tu SP 6, Irena Zygmunt Urszula w mobilu. No tak jak mówiłem, pełna piątka, przemilik ma na całą skalę S plus 30 decybeli. Aktualnie okolice Kamiennej Góry, Kamienna Góra, błękitne niebo, pełne słońce i 0 stopni, taka to temperatura. Proszę, SP 6, Karol Adam Tomasz, SP 6, Irena Zygmunt Urszula w mobilu.
7: Stefan Paweł 6, Irena Zygmunt Urszula w mobilu, Stefan Kłobek 6, Karol Adam Tomasz. Dzięki Hubert, we Wrocławiu podobnie, bardzo ładna pogoda, słoneczna, delikatny wiatr, temperatura około 1 stopnia na plusie, bardzo fajnie. No i jeżeli kogoś temat zainteresuje, to zapraszamy do kontaktu, tak wspomniałem, www.dastr.pl, tam jest kontakt do nas, mail, można się z nami skontaktować.
9: A widzę za nami alfabet, możemy słowo o tym alfabecie, jak on powstał i...
7: To jest literowanie. Wspomniałem na początku, mój znak to jest SQ6CAT. To polega na tym, że jak nawiązujemy łączność z innym operatorem, to żeby on nie zrozumiał znaku inaczej, bo na przykład T i D może zabrzmieć mu inaczej, albo M i N podobnie, to się literuje. pomyluje swoje znaki i wtedy przykładowo T i D nie pomyli, bo T to jest Tango, a D to jest Delta, tak? Czy tam Dorota i Tadeusz, więc po to się tak literuje. Ja się uczyłem do egzaminu, to przyznam, że łatwiej się nauczyć literowania międzynarodowego. Jest łatwiejsze niż polskie, bo na przykład w polskim są niektóre litery zamiennie. Można stosować Cezary, Celina, Stanisław, Stefan, Zygmunt, Zosia, ale może tam w jakichś materiałach jest napisane, że to musi być Cezary czy Celina, Tadeusz czy Tomasz. Natomiast najważniejsze jest to, żebyście powiedzieli na tyle wyraźnie, że operator po drugiej stronie zrozumie. Nie jest istotne, czy powiesz Stanisław czy Stefan, ważne, żeby to było zrozumiałe, tak?
9: Ale widzę właśnie te słowa, czy wiemy, kto je wymyślił, że tak powiem, bo widzę, że mamy z różnych dziedzin. Mamy i kategorie sportowe, i taniec, i różne nazwy. Hotel na przykład mamy, mamy alkohol nawet, więc czy wiemy, kto to wymyślił, jak to
7: powstało? To znaczy, jeszcze stosuje się kody Q i tak dalej, to wszystko są, że tak powiem, jeżeli dobrze pamiętam, wszystko wywodzi się z militarii, tak, z wojska. Natomiast to mają takie być wyrazy proste, które od razu wiemy, że jak usłyszymy golf, to jest G, tak, hotel, czyli H. Jest jedna litera, która jest taka sama w literowaniu polskim, jak i międzynarodowym, to jest Q. W polskich słowniku nie ma wyrazu na Q, więc kłebek, ale w znakach już może być kłebek, więc po prostu literowanie do litery Q zostało zaczerpnięte do polskiego literowania właśnie z międzynarodowego, no bo nie mamy odpowiednika polskiego, tak? Starsi koledzy to już jest taka już wyższa liga, nie tylko starsi, ale to już jest też kontakt przez alfabetem Morsa. Na chwilę obecną już nie ma wymogu na egzaminie znania CW, czyli potocznie mówiąc alfabetem Morsa, więc to już jest też inna szkoła jazdy, to już naprawdę poba. Ja osobiście nie umiem w łączności w CW, no bo to już naprawdę trzeba mieć wyćwiczone, nauczone, więc ja zawsze podziwiam, patrzę na starszych kolegów. Niekoniecznie wiekiem, ale doświadczeniem. Każdy mu się wydaje, że też krótkofalarstwo to jest tylko jakieś radio, z którym tutaj się rozmawia. No nie, jeszcze jest na przykład, to już jest tak szerokie zagadnienie, że możemy tradycyjnie prowadzić korespondencję, możemy już z CW, czyli już z telegrafię. Mamy też teraz już łączności cyfrowe, w tym przypadku tutaj zaprezentowałem jest FT8, FT4. Możemy robić łączności poprzez satelitę. Jest QS100, arabski satelita, został udostępniony krótkofalowcom i można, że tak powiem, tutaj też z niego korzystać. Są nawet teraz takie łączności bardzo małej mocy, na przykład typu Meshcore, Meshtastic. I co ciekawe, akurat tego rozwiązania można używać nie mając licencji. Więc to jest też taki zaczątek fajny dla osób, które chciałyby się czymś pobawić, łącznościami. I jeszcze jest fajna inicjatywa i to jest bardzo fajne takie, można powiedzieć, przedszkole, wstęp do krótkofalarstwa, jeżeli chodzi właśnie o te łączności na PMR-kach, czyli tak zwanych walkie-talkie, takich znamek zabawkowych ze sklepu, dyskontu spożywczego, bo czasami też i były w sklepie na L takie krótkofalówki, a walkie-talkie półwatowe, one mają półwata mocy, bądź na CB Radio. Każdego 13 miesiąca o godzinie 20 są testy łączności takiej awaryjnej dla osób, które nie mają licencji. I to jest bardzo fajna rzecz dla osób, które wiedzą, czy chciałyby pójść to tam, mając zwykłe tak zwane walkie-talkie, tak zwane prawidłowo PMR, radio małej mocy, można do tych testów przyłączyć. Można zawoływać kanale drugim, bądź dwunastym. Tam też można zobaczyć, jak nas słyszę, jak to wygląda łącznie. Co prawda, tam jest niezły harmider, przynajmniej w Wrocławiu, bo tam bardzo dużo stacji woła. Taki bałagan, że wszyscy naraz robią ten spile-up, a więc czasami nawet najpierw posłuchać, co się dzieje, później odczekać troszkę i wtedy się zrobi bardziej luźnie i można zrobić fajne łączności. Fajnym optym jest wtedy, szczególnie jak się zrobi ciepło, wyjść gdzieś na jakąś górkę, ktoś ma możliwość to na dach, czy gdzieś na wysoki balkon i wtedy łączność nasza jest o wiele bardziej skuteczna niż z pozycji ziemi, z pozycji gruntu. Można więcej informacji zdobyć na stronie planawaryjny.com.
9: Pewnie tych rozmów było mnóstwo, setki, nie tysiące. Jakaś taka najciekawsza rozmowa, która zapadła w pamięć?
7: Pierwsze rozmowy zawsze zapadają w pamięć. Ja miałem trochę łatwiej może, no bo ja dawno temu dużo używałem CB radia. Więc to bycie z radiem, wiedzieć, jak to używa się, jak prowadzić rozmowy, mi było łatwiej, ale to i tak nawet pamiętam pierwsze łączności przy radiu KF-owym, gdzie zasięg jest zdecydowanie większy niż na radiu CB, no to miałem takie uczucie aż dziwne, że jak coś źle powiem, że po drugiej stronie kogoś prąd kopnie, nie? Ale to w ramach takiej anegdoty. Natomiast tak, no to ja też mam wyrozumiałość do nowych osób, które początkowo zaczynają swoją przygodę, że to nie jest tak przełamać się łatwo. Mam taką pokorę i świadomość, że nie każdemu to przychodzi łatwo i trzeba, że tak powiem, kogoś oswoić. Fajnym właśnie takim rzeczą są te testy 13 na PMR-kach, bądź na CB Radio, jeżeli ktoś ma gdzieś w szafie, że można się z tym oswoić. Te testy, co są poniedziałkowe, jak są nowe znaki i się jeszcze właśnie wahają, to również zachęcamy w poniedziałek, bo to jest fajna tutaj grupa ludzi. Tam nikogo, że tak powiem, nie pogryzie za to, że ktoś coś źle powiedział. Gdzie się nie przełamać jak tutaj, tak? Więc, że tak powiem, brzydko mówiąc, potocznym powiedzeniem, w kupie siła, więc jeżeli nas tych stacji będzie dużo, a już jest dużo, natomiast nigdy za dużo, to w sytuacjach jakichś kryzysowych będzie nam łatwiej po prostu sobie to pomóc nawzajem i przekazać informacje gdzieś dalej, a informacja w dzisiejszych czasach jest bardzo cenna i często gęsto ratuje życie, tak?
10: Stefan Kłowiek 9, Halina Tomasz, Stefan Kłowiek 6, Karol Adam Tomasz, wszystkiego dobrego tam, jesteśmy w kontakcie radiowym, gdyby coś, i pozdrowienia z Wrocławia do Trzebnicy. Stefan Kłowiek 9, Halina Tomasz, Stefan Kłowiek 6, Karol Adam Tomasz, dziękuję, 73 połączności, cześć.
11: Tak, pozdrawiam również ewentualnych słuchających, bądź tutaj na częstotliwości, jak również ewentualnie gdzieś tam w tle u Ciebie, i do spotkania.
0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Nie spadają na nas z drzew, lecz czają się w trawie. Mogą być groźne, więc trzeba być ostrożnym przez cały rok. Kleszcze i zagrożenia, jakie ze sobą niosą, poznała nasza reporterka Hanna Stachowiak.
12: Kleszcze są wśród nas, jest ich prawdopodobnie więcej niż kiedyś, albo po prostu bardziej je zauważamy. Jakie zagrożenia niosą dla nas, dla ludzi?
13: Doktor Jarosław Pacoń pracuje w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kleszcze, te, które niosą zagrożenia, tych jest kilka gatunków tylko, bo pozostałe gatunki są mocno wyspecjalizowane. Są gatunki, które pasożytują tylko na nietoperzach, są gatunki, które na przykład pasożytują tylko na jaskółkach, brzegówkach i żyją w norach. Są kleszcze, które pasożytują na przykład na jeżach, kleszcz jeżowy to jest. Natomiast nas najczęściej interesują kleszcze środowiskowe, to znaczy te, które można normalnie w otwartym środowisku spotkać. Większość kleszczy to są kleszcze norowe albo gniazdowe, tak to się określa. Z tych środowiskowych to jest najpopularniejszy nasz kleszcz, to jest kleszcz pospolity, Ixodes ricinus. Następnie kleszcz z rodzaju Dermacentor reticulatus, tak zwany kleszcz łąkowy. No i w zasadzie na tym się kończy. Czasami na psach można znaleźć tego kleszcza jeżowego, jak pies zacznie grzebać gdzieś w stertach liści, czy mordę gdzieś do nory wsadzi. Kleszcz brunatny też jest, ale to są kleszcze rzadko spotykane. I przede wszystkim te dwa podstawowe gatunki kleszczy stwarzają problemy. Kleszcz pospolity, dlatego że przenosi u ludzi kleszczowe zapalenie mózgu. To jest bardzo poważna choroba, ale jest na to szczepionka. No i przenosi i u ludzi, i u zwierząt, u psów na przykład boreliozę. Tu nie ma szczepionki, jest w opracowaniu, ale tą chorobę można leczyć.
12: Jak powinniśmy się zachować, jak już ten kleszcz na nas jest, nawet jak jeszcze się nie wbił? Ale już go widzimy.
13: Pierwsza sprawa, nie panikować. Nie panikować. Takiego kleszcza, taki, który się nie wbił, jest całkowicie bezpieczny. Po prostu łapiemy go dwa palce najczęściej. Najlepiej pensetą. I tą pensetą od razu go zgniatamy, wyrzucamy do toalety, albo spłukujemy gdzieś pod kranem i już. Albo rozgniatamy między palcami i w ten sposób się go pozbywamy. Natomiast, żeby się zabezpieczyć, jak idziemy sobie do lasu, na grzyby, na jagody, na wycieczkę, na spacer, nie musi być las. We wrocławskich parkach, praktycznie w każdym parku te kleszcze występują. I jeden gatunek, i kleszcz pospolity, i kleszcz łąkowy. Także też możemy spotkać. No dobrze jest używać jakichś repelentów, które by te kleszcze odpędzały. To mogą być takie w aerozolu. Ważne, żeby zawierały substancję, która się w skrócie określa jako DEET. D-E-E-T. To ma swoją skomplikowaną chemiczną nazwę, ale tu nie ma sensu, bo i tak się to zapomni. A na opakowaniach jest właśnie ten DEET. Drugi taki składnik to może być ikarydyna. I teraz DEET jest bardzo skuteczny, ale jest dosyć drażniący, także dla dzieci w ogóle nie jest polecane. Dla dzieci to są takie stężenia 8%, 15%, i to najczęściej na odzież się stosuje. na buty, na nogawki. Natomiast ikarydyna jest taka łagodniejsza i to u małych dzieci, takich poniżej 2 lat, to w ogóle na skórę się nie poleca nic. Natomiast na ubranko spokojnie to można stosować. Takie typowo do użytków tropikalnych to są 30 i 50% stężenia, ale to jak na przykład wybieramy się gdzieś na jakiś biwak do lasu, czy na jakąś dłuższą wyprawę, gdzie będziemy się przez krzaki przecierać. Na takie dłuższe wyprawy można jeszcze się odpowiednio ubrać. To znaczy długie spodnie, dłuższe skarpetki, żeby nogawki spodni wsunąć w te skarpetki, jakąś obcisłą bieliznę. Kleszcze lubią właśnie, powiedzmy, okolice intymne, bo tam jest i wilgotno, i ciepło, i cieniutka skóra jest. No i jak wrócimy, to dobrze się obejrzeć. Ubranie do wyprania, albo jeżeli mamy możliwość, powiesić na balkonie, na słońcu. Kleszcze nie lubią słońca, słońce je zabija, także one po prostu wysychają. No i jak człowiek wróci pod prysznic, sprawdzić, czy nam się coś nie wkuło. No są regiony, gdzie sobie nie zajrzymy, to po prostu sprawdzona metoda, zrobić sobie zdjęcie smartfonem i sprawdzić, czy tam nie ma nagle, czy nam się nie pojawił jakiś pieprzyk nowy, czy coś takiego, bo to może być po prostu wkuty kleszcz. Pierwsza sprawa, kleszcze nie spadają na nas drzew. To jest nieprawda, to jest mit, to jest głupota po prostu. Bo czasami jest w niektórych podręcznikach, czy w internecie można znaleźć, w podręcznikach nie, w artykułach, można znaleźć, że kleszcze wchodzą na drzewo i tylko czekają, aż ktoś będzie przechodził, albo my, albo nasze zwierzęta, albo zwierzęta leśne, one wtedy zeskakują. Nieprawda. Kleszcze najczęściej są na wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. Samica czeka na takiej trawce, czy na krzaczku z rozłożonymi przednimi kończynami, bo tam ma receptory i chemoreceptory i temperaturę potrafi różnicę temperatury odróżnić i stężenie dwutlenku węgla i wtedy w tą stronę się odwraca i czeka, aż się ją zgarnie. Najczęściej w ten sposób. No i jeżeli mamy krótkie spodenki na przykład albo spodnie niezabezpieczone, to włazi nam i tak wędruje w górę po prostu. Pierwsza taka okolica to jest okolica podkolanowa. Tam jest cienka skóra, jest to w miarę dobrze ukrwione, tam kleszcze się wkuwają. Jeżeli tam nie znajdą odpowiedniego miejsca, to wędrują wyżej. Taka samica głodna, nienasana, ona jeżeli nie znajdzie dobrego miejsca, to po własnym śladzie potrafi wrócić do tych miejsc odwiedzanych, tych, które tam była jakaś nadzieja na wkłucie się. No i aż dojdą do, powiedzmy, do tych okolic intymnych i tam jest najłatwiej. Gdzie jeszcze? Jak będziemy, powiedzmy, się schylać gdzieś, wchodzić pod krzaki za grzybem, czy za jagodą, czy coś takiego, mogą nam spaść te kleszcze, mogą wleźć na ramiona, na ręce. Wtedy najczęstsze takie lokalizacje to jest na granicy skóry owłosionej i nieowłosionej. Na skroniach, za uszami, tam dobrze sprawdzić, ewentualnie u mężczyzn w brodzie, w zaroście na twarzy. Tamten zarost jest taki trochę rzadszy i tam te kleszcze też się dobrze czują.
12: Czy w każdorazowym przypadku powinniśmy się udać po ugryzieniu i już wydłubaniu tego kleszcza do lekarza albo na badania krwi, czy to zależy?
13: Nie należy panikować, bo to znaczy, jeżeli przychodzimy z takiej wyprawy do lasu, przychodzimy po południu, znajdujemy tego, na sobie tego kleszcza, usuwamy go, najczęściej w aptekach czy nawet w lecznicach weterynaryjnych można kupić różnego rodzaju takie urządzenia, to są takie do wyważania kleszcza, takie coś w rodzaju jakby szczypce do wyciągania gwoździ, ewentualnie takie lasta, czy złapiemy paznokciami i tego kleszcza wyjmiemy. Ważne, żeby nie smarować go żadnym świństwem, nie takie jakieś porady dziadka, babci, gdzie tam przypal go papierosem, polej go alkoholem albo jakimś rozpuszczalnikiem, babcia radzi masłem posmaruj. Te kleszcze wtedy chcą się jak najszybciej wydostać, wykuć i po prostu wymiotują do ranki wszystkim, co mają w sobie. I wtedy, jeżeli mają coś w sobie, na przykład borelię w przewodzie pokarmowym, to nas bankowo zarażą. Normalnie taki kleszcz jest co najmniej 24 godziny, jeśli chodzi o boreliozę, jest bezpieczny, dlatego, że po prostu takie pierwsze łyki krwi, które pojawiają się w jelicie u kleszcza, powodują namnażanie się borelii i one wtedy przechodzą do gruczołów ślinowych. I po tych 24 godzinach najwcześniej mogą nas zarazić. Natomiast jeżeli wyjmiemy ostrożnie tego kleszcza wcześniej, to jest bankowe, że nas nie zarażą. Ale Jeżeli takiego kleszcza znajdujemy już lekko nassanego albo całkowicie nassanego, to znaczy, że on jest na pewno dłużej niż 24 godziny. I teraz oglądamy, czy wokół po usunięciu tego kleszcza jest stan zapalny. Jeżeli jest taki mały czerwony placek, o wielkości powiedzmy 10-20 groszówki, dobrze jest wziąć długopis i obrysować go. I sprawdzamy, czy on się nie powiększa, nie przesuwa. Jeżeli tak, jeżeli się powiększa i przesuwa, no to jest rumień wędrujący. To jest jednoznacznie wskazówka, że jesteśmy zarażeni boreliozą. Idziemy do lekarza, pokazujemy coś takiego, dostajemy serię antybiotyków. I najczęściej kończy się to bez problemu. Jeżeli ten stan zapalny nie powiększa się, to on po prostu po pewnym czasie nam sam zejdzie. Wystarczy go dokładnie zdezynfekować po prostu. Jeżeli będziemy tego kleszcza wyjmować i ryjek tego kleszcza zostanie w ramce, nie przejmujemy się tym. Jeżeli się z tym źle czujemy, no to możemy jakoś, powiedzmy, igłą wydłubać. Dobre są igły do iniekcji. W aptece można kupić, one są sterylne, takie ścięte z kosem i wtedy łatwo ten ryjek wyjąć. Jeżeli to zostawimy, to ryjek albo wyschnie i wypadnie, albo po prostu zrobi się lekki stan zapalny i z płynem zapalnym wypłynie sobie. Także tu akurat z tym nie ma problemu. No i w zasadzie, jeżeli nie ma tego rumienia wędrującego, on niestety występuje gdzieś tak u 30-35% zarażonych ludzi, no to wtedy nie mamy się czym przejmować. Chyba że po kilku tygodniach będziemy mieli objawy takie typowe boreliozowe. Wtedy idziemy do lekarza, mówimy co i jak, dostajemy skierowanie na badania serologiczne i wtedy wychodzą nam, jeżeli wyjdą nam przeciwciała przeciwko borelii, no to też kuracja antybiotykowa. No i w zasadzie to tyle. Natomiast jeżeli podejrzewamy zarażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, no to też nie jest to tragedia. Też nie należy panikować. 90% przypadków zarażenia to są albo przypadki bezobjawowe, albo z objawami tak zwanymi grypopodobnymi. Jakieś lekkie podniesienie temperatury, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle stawowe i to mniej więcej po 3-4 dniach samo przechodzi. Także człowiek najczęściej myśli, że coś mnie przewiało, jakiegoś wirusa złapałem nieszkodliwego, samo przejdzie. I najczęściej samo przechodzi. Co ciekawe, wirusem kleszczowego zapalenia mózgu możemy się zarazić też pijąc nieprzygotowane, niepasteryzowane mleko od krowy bezpośrednio. Dlatego, że takie przypadki opisywane były wielokrotnie na przykład na Mazurach. Tamte krowy sobie łażą po lesie, a kleszcze je atakują, zarażają, ale krowy nie chorują. Natomiast wirus się w organizmie krowy namnaża i jest wydalany między innymi z mlekiem. Takie niegotowane czy niepasteryzowane mleko proste od krowy, od gospodarza, jak się czasami kupuje na kempingu, to też może powodować zarażenie. Tutaj no, radziłbym, jeżeli się wybieramy właśnie w takie tereny, no, przede wszystkim północno-wschodnia Polska, w ogóle wschodnia Polska, tam jest kleszczy. No, kleszczy jest w zasadzie tyle samo, ale częściej zdarzają się zarażone. Po prostu zaszczepić się na to kleszczowe zapalenie mózgu. Nie musimy od razu brać całej tej trzykrotnej dawki. Wystarczy raz, to nas zabezpieczy na kilka tygodni i będziemy mieli święty spokój. Mówiliśmy o ludziach, nie mówiliśmy nic o naszych zwierzętach. Kleszcz łąkowy przenosi bardzo groźnego pasożyta, pierwotniaka, który wywołuje u naszych psów babesziozę. To jest Babeszia canis, to się nazywa, ten pierwotniak. Choroba jest bardzo groźna. Nieleczone psy najczęściej umierają. Leczone psy, no w zasadzie jest jeden lek, taki z wyboru, który się stosuje. Lek dosyć toksyczny, także podawany jest najczęściej w długotrwałych wlewach dożylnych, ale jest bardzo skuteczny. Także należy sprawdzać, jeżeli takiego kleszcza, te kleszcze przenosi dermacentor, ten kleszcz łąkowy. On jest taki srebrzysty, brązowy pancerzyk z takim srebrzystym, jak gdyby, czy perłowym nalotem. Bardzo charakterystyczny, trochę większy od naszego kleszcza pospolitego. Jeżeli takiego kleszcza wkutego znajdziemy i po kilku dniach nasz pies będzie się źle czuł, to widać po psie, że pies jest chory, nie ma apetytu, jest niechętny do zabawy i tak dalej, to idziemy od razu do lekarza weterynarii, mówimy, że znaleźliśmy takiego kleszcza, no i wtedy podaje się leki, kilkakrotne wlewy i kończy się z reguły dobrze.
12: Musimy dbać o siebie oczywiście, ale musimy dbać o nasze czworonogi. Czy po każdym spacerze tak naprawdę, latem, zimą, bo teraz nawet zimą się te kleszcze niestety pojawiają, powinniśmy przeglądać tego psa?
13: To znaczy pies powinien być zabezpieczony. Jeżeli chodzimy z nim we Wrocławiu po parkach, no to pies powinien być zabezpieczony. Tutaj są różne metody, są obroże, które odstraszają kleszcze, są różnego rodzaju tak zwane kropelki, czyli roztwory, które się nakrapia między łopatki czy wzdłuż grzbietu. Są nawet specjalne tabletki takie dosmaczone, że pies to podobno, psu to podobno smakuje, mojemu nie smakuje i tak muszę to w jakiś pasztet czy w parówkę zapakować. W każdym razie takie rzeczy zabezpieczają. Także te kleszcze włażą na psy, ale z reguły nie dochodzi do zarażenia, bo kleszcz albo nie wkuje się, albo wkuje się i w ciągu kilkudziesięciu minut zamiera. Po prostu pierwsze łyki krwi powodują śmierć tego kleszcza, także nie zdąży nas zarazić, znaczy naszego psa nie zdąży zarazić ani borelią, ani babeszią.
1: Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i zawsze oglądajmy się po plenerowych wycieczkach, a jak dopadnie nas kleszcz, usuńmy go. Kleszcza możemy złapać na przykład na grzybobraniu. Pamiętajmy również o innych zasadach podczas zbierania grzybów.
14: Zabierzmy naładowany telefon z włączoną lokalizacją. Nie oddalajmy się zbytnio od osób, z którymi idziemy. Warto też zapamiętać punkty orientacyjne, takie charakterystyczne jak drzewa, ambony myśliwskie czy może strumyki.
1: Mówi Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Jeśli mamy wątpliwości co do zebranych grzybów, możemy je pokazać grzyboznawcy w sanepidzie.
0: Magazyn lokalny.
1: Tu Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Trzebnica. Badania mówią, że 8 na 10 nastolatków ma objawy szyi smartfonowej. Jak to się dzieje i jak z tym walczyć, to sprawdziła nasza reporterka Hanna Stachowiak.
15: Dzień dobry pani profesor, witam serdecznie.
16: Dzień dobry, Agnieszka Chwałczyńska. Jestem profesorem na Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Reprezentuję Wydział Fizjoterapii.
15: Szyja smartfonowa to duży problem w obecnych czasach. Co to w ogóle jest?
16: Szyja smartfonowa, czasami określona jako tak zwany texting syndrome, już samo pojęcie w języku angielskim mówi, że to będzie coś związane z czytaniem. Nie ma nic wspólnego z czytaniem, chyba że weźmiemy pod uwagę to, że czytamy w trochę inny sposób niż normalnie. Smartfonowa szyja wiąże się przede wszystkim z nieprawidłowym ustawieniem głowy w stosunku do całego ciała. Jest ona dość charakterystyczna, to jest takie dość charakterystyczne ustawienie głowy z leciutkim wychyleniem ku przodowi, z leciutkim nachyleniem. Niby nic, bo to około 7 stopni jest wychylenie do przodu, a jednak jest to ogromny problem, dlatego że sama biomechanika całej głowy, całego kręgosłupa szyjnego zaczyna pracować inaczej. Czy to jest problem teraźniejszego czasu? Oczywiście, że tak. Szyja jest zbudowana w dość specyficzny sposób. Jest podstawą naszego funkcjonowania, ponieważ łączy głowę z resztą ciała. Jest ona podzielona na dwie części, tak jakby. Pierwsza górna, która jest ściśle związana z samą głową, to są dwa pierwsze kręgi szyjne i dolna część od trzeciego do siódmego kręgu. One są bardziej połączone z pozostałą częścią kręgosłupa, ale na tym poziomie dochodzi do bardzo dużych, bardzo silnych i bardzo istotnych elementów funkcjonowania życia człowieka. Wiadomo, że jak się uszkodzi kręgosłup szyjny, to mogą być konsekwencje bardzo silne, bardzo duże, łącznie z całkowitym paraliżem czterokończynowym, czyli uszkodzeniem kręgosłupa, a co za tym idzie, uszkodzeniem rdzenia kręgowego, który daje nam czterokończynowe niedowłady, czyli możemy być po prostu człowiekiem leżącym. To ustawienie głowy w tej pozycji takiego wychylenia ku przodowi powoduje, że przez cały czas naciskamy na rdzeń kręgowy. Przez cały czas jest to taki delikatny nacisk na rdzeń kręgowy, który najnormalniej w świecie go uszkadza. Uszkadza go oczywiście w terminie długoterminowym, bo to są takie małe bodźce, które cały czas dotykają kręgosłupa, które cały czas dotykają, przez kręgosłup dotykają właśnie rdzenia kręgowego. Drugą rzeczą, która jest bardzo istotna w tej smartfonowej szyi, jest to, że doprowadzamy do przeciążenia mięśni kręgosłupa. Głowa powinna być wyciągnięta ku górze, czyli mamy ten takie ustawienie typowo do góry tej głowy, walczymy o nie od pierwszych dni życia, bo od pierwszych dni życia zaczynamy podnosić głowę. Najpierw staramy się tą głowę podnieść poprzez przesunięcie w prawo, w lewo, potem obrót w prawo, w lewo, potem jesteśmy położeni na brzuchu przez rodziców i zaczynamy podnosić tę głowę, zaczynamy tworzyć tak zwane krzywizny kręgosłupa. One są bardzo istotne w naszym życiu i ta krzywizna jest nam potrzebna. Po to między innymi, aby amortyzować tę głowę, aby ona przy zwykłym chodzeniu nie była za bardzo uderzana tak jakby przez resztę ciała. Dlatego ta krzywizna kręgosłupa jest bardzo potrzebna. A w momencie, kiedy pochylamy tą głowę, tak właśnie, jaka jest charakterystyczne ujęcie z kręgosłupa szyi, tak z syndromu smartfonowej szyi, jest to ułożenie, które wykasowuje nam częściowo tą naszą fizjologiczną krzywiznę. Co się dzieje? Mięśnie napinają się. Głowa jest stosunkowo ciężka, a w momencie, kiedy wychylamy ją lekko ku przodowi, zaczyna być 2 razy cięższa. To wychylenie ku przodowi o 7 stopni daje nam dokładnie przeciążenie dwukrotne, ponieważ głowa waży w granicach 5 kg. Jeśli wychylimy je o te 7 stopni do tej tak zwanej smartfonowej szyi, zaczyna ważyć 12 kg. Więc to jest bardzo duża różnica. 5 kg, a 12 kg to już jest zdecydowanie więcej. W momencie, kiedy ta pozycja jest przyjmowana częściej, ta głowa robi się coraz cięższa, przyjmuje nawet wagę do 22 kg. I to wszystko musimy trzymać na mięśniach, które są fizjologicznie przygotowane na 5 kg. W związku z tym czterokrotnie większy ciężar, dlatego też nasze mięśnie zaczynają protestować, zaczynają się spinać, zaczynamy mieć bóle głowy, zaczynamy mieć bóle szyi, zaczynamy mieć bardzo mocno napięty kark. Kiedyś mówiło się o wdowim garbie, a to już występuje w tej chwili u dzieci, ponieważ to jest właśnie to napięcie mięśniowe, które wytwarza się w okolicy szyi. Czy jest to ogromny problem? Bardzo duże, dlatego że według najnowszych badań 8 na 10 dzieci ma pierwsze objawy w wieku nastoletnim, w wieku 10-12 lat, ma już pierwsze objawy w smartfonowej szyi. To jest przerażające, ponieważ to jest kwestia nie tylko samego ustawienia głowy, ale to ustawienie głowy powoduje, że pochylamy się do przodu, zamykamy częściowo klatkę piersiową, ponieważ do tej szyi, do tego ustawienia głowy dochodzi jeszcze ustawienie kończyn górnych. One są najczęściej skierowane ku przodowi, bo żebyśmy mogli mieć smartfonową szyję, to musimy mieć coś w rękach. Czyli mamy tableta, mamy laptopa, mamy telefon, mamy pozycję siedzącą przy komputerze. Ręce są, kończyny górne są wysunięte do przodu. Najczęściej zrotowane, zamykające tak jakby klatkę piersiową, ponieważ one się obracają trochę w kierunku przodowi. W związku z tym barki nam się zamykają. I co robimy? Pochylamy głowę, skręcamy barki do środka, automatycznie zamykamy klatkę piersiową, czego nie możemy wziąć pełnego oddechu. Ponieważ, żeby można było wziąć pełny oddech, my musimy otworzyć klatkę piersiową. Wszystko, cały czas mówimy, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki, weź głęboki oddech, otwórz buzię, wyciągnij szyję. To jest dopiero wtedy pełny oddech. A w momencie, kiedy dziecko siedzi 4, 6, 8 czasami godzin ze zrotowanymi barkami do środka, z tą pochyloną głową, zamykana jest klatka piersiowa całkowicie. Dziecko wykonuje płytki oddech na poziomie takim płyciutkim, te płuca, dolna część w ogóle nie pracuje, przepona w ogóle nie pracuje, no bo nie ma potrzeby. Skoro tutaj jest tylko i wyłącznie ten ruch taki, powiedzmy sobie szczerze, trochę niepełny. Także ten problem smartfonowej szyi, on jest na razie rozpatrywany cały czas jako tak zwane niespecyficzne bóle szyi. Ponieważ mamy specyficzne bóle szyi, które wynikają z uszkodzenia, z wypadku samochodowego, z jakichś wad rozwojowych, które są związane z budową szyi, natomiast najgorszym i naj,

bardzo mocno nasiliła się pod względem ilości godzin spędzanych przed komputerem. Pierwsze takie sygnały, pierwsze informacje w literaturze naukowej to jest 2022. Więc to nie jest tak jakby coś, co my wiemy już konkretnie, co z tym zrobić. Na pewno WHO zareagowało na to bardzo fajnie, bardzo szybko, bo wprowadziło ograniczenie ilości czasu spędzanego przed komputerem, przed monitorem przez dzieci do 2 godzin dziennie. No ale kto tego pilnuje? Jeśli mamy książki w szkole wydawane jako laptopy czy jako tablety, no to jak my możemy mówić o tym, że dziecko idąc do szkoły nie będzie czytało tego tableta? No będzie czytało tablet. W związku z tym cały czas poszukujemy tak jakby profilaktyki przeciwko temu. Są kraje, które wprowadziły ograniczenia używania przez małe dzieci telefonów, bo problem ten nie jest problemem osób dorosłych, jest problemem dzieci. Dlaczego dzieci? Dlatego, że dziecko ma jeszcze niewykształcone do końca krzywizny kręgosłupa. Kręgosłup rośnie razem z nami do mniej więcej 18 u kobiet, 15 u mężczyzn, 18, 22 roku życia i cały czas tworzą nam się, tak jakby stabilizują nam się te krzywizny kręgosłupa. W związku z tym, jeśli my w tym wieku 2, 3, 4, 6, 10 lat damy dziecku telefon, to ono już sobie tak jakby zaczyna pracować na smartfonową szyję. Nawet jeśli on godzinę dziennie będzie siedział nad tym telefonem, to już zaczyna tak jakby pracować na nieprawidłowe ustawienie kręgosłupa, ponieważ jego mięśnie jeszcze są nie na tyle dobrze rozwinięte, żeby on rzeczywiście mógł utrzymać tą głowę. Krzywizna kręgosłupa jest nie do końca wykształcona, bo krzywizna kręgosłupa wykształca się, czyli wiemy już, że ten kręgosłup tak będzie mniej więcej wyglądał około 6-10 roku życia. W związku z tym wcześniej ta krzywizna może być spłycona, to jest jeszcze fizjologiczne, może być trochę pogłębiona, to jest jeszcze fizjologicznie, ale już wiemy, że trzeba zacząć nad tym pracować, że dziecko, które ma tam te 6, 4, 6, 10 lat, powinno być już korygowane ze swojej postawy. I to powinni robić rodzice. Co ciekawe, w momencie, kiedy żeśmy zakończyli takie dosyć duże badania, które objęły ponad 1000 dzieci w Polsce w wieku 4-6 lat, u dzieci jest bardzo charakterystyczna rzecz. Oczywiście wszystkie mają dostęp do telefonu, wszystkie mają dostęp do komputera, wszystkie mają dostęp do telewizora. Można zaobserwować, że u tych dzieci wystąpiło spłaszczenie krzywizny kręgosłupa. Dla nas to było, jako dla fizjoterapeutów, dla nas to jest taki sygnał, że te dzieci nie mają aktywności fizycznej, te dzieci nieprawidłowo albo siedzą, albo coś się dzieje. Bo spłaszczenie krzywizny kręgosłupa, czyli tak zwane wyprostowanie tego kręgosłupa, jest bardzo niebezpieczne, bo kręgosłup po to ma krzywizny, czyli lekkie, tak jakby takie, można by powiedzieć, eskę taką, czyli w części górnej jest lekkie wygięcie ku przodowi, w części piersiowej jest lekkie wygięcie ku tyłowi i znowu w części lędźwiowej jest lekkie wychylenie ku przodowi, po to, aby amortyzować chociażby elementy chodu, chociażby elementy biegania, skakania. Ten kręgosłup po to jest wykrzywiony, po to ma te krzywizny, żeby amortyzować wszelkiego rodzaju uderzenia. Natomiast w momencie, kiedy my już tych krzywizn nie mamy, zaczyna być ogromny problem. Na czym amortyzować, skoro sprężyna jest wyprostowana, nie ma na czym. I w związku z tym dołożenie jeszcze do tego ustawienia nieprawidłowego takiego wychylenia ku przodowi tej szyi powoduje, że cała postawa ciała jest zaburzona. Skoro mamy lekko wyprostowany kręgosłup, skoro mamy wychyloną głowę ku przodowi, dziecko traci równowagę, ponieważ już sam środek ciężkości jest przesunięty, chociażby przez tą 5-kilogramową głowę. Oczywiście 5 kg waży głowa dorosłego człowieka, ale to jest proporcjonalne u dziecka do jego masy ciała. W związku z tym to jest największy problem tej smartfonowej szyi, że my jeszcze nie do końca wiemy, jakie będą później powikłania, ale już wiemy, już mamy parę informacji. Ustawienie głowy, przeciążenie kręgosłupa szyjnego, a skoro przeciążenie kręgosłupa szyjnego, skoro obciążenie mięśniowe, to schodzi to także na przeciążenie kończyn górnych, ponieważ kręgosłup szyjny ma bardzo silne połączenie mięśniowe z kończynami górnymi. Tam jest bardzo duża grupa mięśniowa. W momencie, kiedy my przez cały czas mamy pochyloną głowę, uniesione ręce, to z automatu cała górna część naszego ciała jest bardzo mocno spięta. Jak jest spięta, to w związku z tym mamy nacisk na nerwy. Jak mamy nacisk na nerwy, to mamy drętwienie rąk. Jak mamy drętwienie rąk, to my ich nie chcemy używać. To szukamy podporu. Jakbyśmy sobie popatrzyli

0: na dzieci, to dzieci w kończynach górnych prawie w ogóle nie mają masy mięśniowej. Badając skład ciała dzieci, można zauważyć, że 50% masy ręki, masy kończyny górnej, to jest masa tłuszczowa. W związku z tym, jeśli my dodatkowo dołożymy do tego jeszcze smartfonową szyję, to czym te ręce mają być, mają i w jaki sposób one mają funkcjonować? Gdzie jest mała motoryka, czyli drobne pisanie, rysowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny? My tego już w tej chwili prawie w ogóle nie robimy. Dzieci na przykład nie piszą piórami, bo pióro wymaga prawidłowego ustawienia ręki. Dziecko w pierwszej klasie idzie pisze ołówkiem. W drugiej klasie pisze ołówkiem. Potem ołówek zastępuje długopisem. Długopis nie jest wymagający. To pióro wymaga prawidłowego ustawienia ręki, prawidłowej motoryki. A my idziemy na skróty. No skoro masz długopis, to pisz długopisem. A spróbujmy coś napisać piórem. Pióro nie lubi złego ustawienia. Nawet my jako dorośli przekazujemy sobie pióro z jeden na drugą osobę, to pióro nie będzie działało. Ja piszę piórem, pani bierze pióro i ono już nie będzie działać. Bo ono już jest przygotowane, już jest nastawione, już jest wykształcone do mojego chwytu. W związku z tym my sami sobie, ułatwiając życie, trochę je komplikujemy. Także tu jest problem smartfonowej szyi.
1: Chciałabym dopytać przede wszystkim o to, czy są jakieś takie proste rzeczy, które możemy w codziennym dniu zmienić i jako dorośli, ale też co ci rodzice mają robić w kierunku dzieci.
0: Przede wszystkim ograniczyć ilość czasu spędzanego przed monitorem, ponieważ to nie tylko smartfonowa szyja, to oczywiście jeszcze też wzrok, to oczywiście ustawienie samych dłoni. Mamy już pierwsze takie jednostki chorobowe, które są związane z użytkowaniem telefonu. To nie tylko smartfonowa szyja, ale to także problemy z kciukami. One pracują w trochę inny sposób niż są fizjologicznie do tego przystosowane. Ustawienie ręki, która trzyma przez cały czas telefon, też powoduje silne napięcie i może prowadzić do uszkodzenia, do tak zwanej ciśni nadgarstka, czyli nieprawidłowego nacisku kości, mięśni i ścięgien na kanał, w którym przechodzą wszystkie nerwy, co może prowadzić do właśnie niedowładów kończyn, szczególnie w dłoni, w palcach. To jest bardzo istotne, ponieważ nam ta ręka jest cały czas potrzebna. My cały czas zapominamy, że ręka to jest podstawa, dłoń w zasadzie, że jest podstawą naszego funkcjonowania. Zapinanie guzików, zapinanie zamków, wiązanie, sznurowanie butów, jedzenie, mycie się, to jest wszystko dłoń. Jeśli my ją uszkodzimy, zaczyna być problem. A właśnie to, że korzystamy bardzo często z tych monitorów, szczególnie tych małych monitorów, powoduje, że ta ręka jest bardzo mocno narażona. Poprzez nacisk, który idzie od kręgosłupa, poprzez nieprawidłowe ustawienie samej dłoni. I ja rozumiem, że my mamy kciuk przeciwstawny i powinien być on przeciwstawny do czterech pozostałych palców, ale to nie chodzi o to, że on jest przygotowany na to, żeby trzymać w nim telefon i żeby nim użytkować, żeby nim przede wszystkim funkcjonować. On nam jest przygotowany przede wszystkim do chwytu odpowiedniego. A w momencie, kiedy dziecko trzyma telefon, ono trzyma telefon nieprawidłowo, niefizjologicznym chwytem. Ono cały czas tak jakby funkcjonuje na chwycie, który powinien wykształcić w granicach 6-8 miesiąca życia. To jest chwyt dłoniowy, czyli całą dłonią. I tak dziecko też potem korzysta z telefonu, że on całą dłonią trzyma ten telefon, wystawiając sobie mały palec, żeby nie spadł ten telefon i przeciwstawia temu całemu kciuk. A gdzie jest potem chwyt pensetowy, czyli taki do wzięcia czegoś drobnego, gdzie są kolejne chwyty, które dziecko nie wykształca, które ma u dziecka są bardzo mocno ograniczone. Także w gruncie rzeczy, co możemy zrobić? Przede wszystkim ograniczyć ilość czasu spędzanego. Po drugie, wrócić do manualnych części, do manualnego funkcjonowania, do zabawy w piasku, do zabawy w glinie, do zabawy w plastelinie. Mamy ciastolinę, super rzecz, która nie brudzi, która szybko jest do ogarnięcia, do zabawy w kisielu. Do zabawy takimi rzeczami, które rzeczywiście nam poprawiają nie tylko samą ruchomość ręki, ale przede wszystkim też i jej sensorykę, jej dotyk, jej wrażliwość tej ręki. Kontrolować ustawienie ciała dziecka. Nawet jeśli już rzeczywiście musimy temu dziecku dać ten komputer, bo musi zrobić lekcję, to pamiętać należy, że przede wszystkim dziecko musi mieć prawidłowe krzesło, które będzie dbało o jego krzywiznę kręgosłupa. Stopy dziecka powinny stać na podłodze. Nie może być zawijane wokół krzesła. Nie może być tak, że one wiszą w powietrzu. Krzesło dziecka musi być dostosowane do jego wysokości. To samo biurko. Dziecko powinno siedzieć na tyle wygodnie, żeby oprzeć spokojnie ręce całe ręce na stole. Wtedy będzie prawidłowo pracowało. Komputer nie powinien być ani za wysoko, ani za nisko. On powinien być na wprost szyi dziecka, na wprost, przepraszam, głowy dziecka, żeby właśnie ta szyja prawidłowo pracowała. I kontrolować przede wszystkim to, co robi dziecko, żeby ono nie zwijało się tak jakby przy tym komputerze na zasadzie garbienia się, bo ono już nie ma siły, więc ono się zgarbi i będzie się działo ten. Kolejna rzecz, aktywność fizyczna. Ona powinna być przeciwwagą do siedzenia przed komputerem. Siedzisz 2 godziny przed komputerem, to powinieneś mieć 2 godziny aktywności fizycznej. Siedzisz 4 godziny przed komputerem, to powinieneś mieć 4 godziny aktywności fizycznej. I to takiej aktywności, która cię zmęczy. W związku z tym zapomnijmy o tym, że idziesz na 45 minut lekcji wychowania fizycznego, w związku z tym w szkole, w związku z tym masz aktywność fizyczną. Guzik, prawda. Jak nie ma dobrze prowadzonego lekcji wychowania fizycznego, to połowa dzieci się nie zmęczy. Bo dla połowy to będzie działanie podprogowe, a dla części to będzie działanie, które nie będą mogli w ogóle zrobić, więc nie będą uczestniczyć w tym, tylko i wyłącznie dla części, dla grupki małej to będzie prawidłowe dopasowanie tego wszystkiego. To nie jest to, że ja neguję teraz wychowanie fizyczne. Mając grupę dzieci w klasie, nie jesteśmy w stanie indywidualnie do nich podejść. W związku z tym to ogromna rola rodziców jest w prowadzeniu aktywności fizycznej. Ta aktywność powinna być dostosowana do wieku, nie do chęci rodziców, tylko do chęci dziecka. Pozwólmy dzieciom wybrać. Ja uważam, że dziecko powinno spróbować wszystkiego, co chce. Chce iść na piłkę nożną? Niech idzie na piłkę nożną. Chce iść na siatkówkę? Niech idzie na siatkówkę. Chce iść na pływanie? Niech idzie na pływanie. Chce iść na rolki? Niech idzie na rolki. Niech zobaczy, popatrzy sobie, co będzie mu pasowało. Ja w moim przypadku jednego z dzieci przeszłam chyba wszystkie, łącznie z judo, karate, taekwondo, z badmintonem, z pływaniem, piłką ręczną, piłką siatkową. Wszystko było. Syn szukał po prostu czegoś, co będzie mu pasowało. Ja wiem, że to jest drogie, bo każde sporty wymaga tak jakby nakładów ze strony rodziny, ale to potem daje efekty. Bo nawet jeśli on tylko i wyłącznie przez pół roku, przez miesiąc, przez, nie wiem, 10 zajęć poszedł, to on zobaczył, że taka forma aktywności do końca nie pasuje mu, ale nie odpoczął, dobra, to w takim razie siądę przed komputerem, tylko szukał innej. I to jest najistotniejsze. W wieku 5-6 lat dziecko powinno mieć opanowane jazdy na rowerze, powinno już umieć utrzymywać się na wodzie, powinien już powoli zacząć pływać dość synchronicznie, bo to jest czas, kiedy ta koordynacja ruchowa nam się bardzo mocno poprawia. Ale to jest właśnie ten element dania dziecku swobody wyboru i takiego patrzenia na dziecko nie przez pryzmat swój, a ja chciałem być piłkarzem, to moje dziecko na pewno, tylko nie miałem możliwości, to ja teraz dam możliwość dziecku. Czasami tak będzie, ale z niewolnika nie zrobi się pracownika i z niechętnego dziecka nie zrobi się sportowca. Ono musi znaleźć to, co chce. To, co mu daje frajdę, to, co mu daje jakiś tam element takiego zadowolenia. No i oczywiście dziecko po aktywności fizycznej powinno wyjść zmęczone. Także to jest kolejna rzecz. Co na pewno żadne dodatkowe takie, nie wiem, kiedyś były bardzo modne pajączki, żeby dzwoniły, że dziecko się garbi. To nie o to chodzi. Dziecko musi mieć nawyk prawidłowego funkcjonowania, czyli my musimy niestety jak mantrę powtarzać: popraw się, siądź prawidłowo, weź to, ściągnij nogi z krzesła, siądź prawidłowo, wyciągnij nogę spod pupy. I to wszystko musi być tak jakby, do dziecka musi to w końcu trafić. Żaden brzęczyk, żaden zewnętrzne rzeczy nie pomogą dziecku. My musimy dziecku dopasować tak jakby narzędzia do jego możliwości. Jeśli dziecko potrzebuje zamiast krzesła klęcznik, to może dajmy mu klęcznik. Jeśli dziecko potrzebuje szersze krzesło, to dajmy mu szersze krzesło. Jeśli dziecko się buja, to dajmy mu sztywne krzesło, żeby nie mógł się bujać, żeby nie mógł się podciągać. Natomiast na pewno trzeba zwracać uwagę, żeby dziecko nie siedziało na stopie, czyli nie podwijało nogi pod pupę, żeby nie siedziało tam, bo to z automatu idzie od razu skrzywienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, bo miednica jest nieprawidłowo ustawiona. Na pewno powinniśmy profilaktycznie kontrolować dziecko. Nie tylko lekarz, ale też i fizjoterapeuta, bo to on jest przygotowany na to, żeby wychwycić jak najszybciej, jak najprościej, krótkimi testami, że coś się dzieje z dzieckiem. My jako fizjoterapeuci cały czas walczymy o to, żeby wprowadzić nas do oceny dziecka w trzecim miesiącu życia, żebyśmy my potrafili pomóc rodzicom w rozwoju dziecka. To jest taka wizyta patronażowa. Idzie pielęgniarka, idzie lekarz. Dlaczego nie fizjoterapeuta, który pomoże? Nie da leków, a da narzędzia. Pomoże poprzez zabawę, poprzez prawidłowe ułożenie. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna i bardzo istotna. Dziecku należy zmieniać strony, w których on siedzi. Nie może być tak, że dziecko zawsze siedzi tylko i wyłącznie w prawą stronę, że monitor jest zawsze tylko z prawej strony. Tak nie może być. Ponieważ dziecko z automatu ustawia się na prawą stronę. Nie jesteśmy go w stanie przez cały czas kontrolować, dlatego też albo monitor jest na wprost dziecka, żeby nie było tej chęci wychylenia, albo monitor przez miesiąc na jednej stronie, a przez miesiąc na drugiej stronie, żeby nie doszło do takiego nawykowego wygięcia się, bo dziecko siedzi, opiera się jedną ręką i patrzy tylko w jedną stronę. To zróbmy mu drugą stronę. Małe dziecko powinno mieć przestawiane łóżeczko, żeby raz w prawą, raz w lewą stronę mogło funkcjonować. To też jest bardzo istotne, bo dziecko reaguje na bodźce, na to, co ma przed sobą. W związku z tym, jeśli my będziemy mu cały czas dawać tylko z prawej strony, to ono będzie cały czas się obracało w prawą stronę.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Z nami była pani profesor Agnieszka Chwałczyńska z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z Wydziału Fizjoterapii.
2: Nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni, by nabawić się problemu. Wydaje się, że to nic, a jednak kręgosłup dźwiga wtedy dwa razy więcej. 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą o nich ruszył nowy projekt we wrocławskim Przylądku Nadziei. Jest to kawa dla mam.
3: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
2: Mówi nam Anna Szymańska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Rodzice mogą się napić espresso, latte, cappuccino, kawy z mlekiem lub klasycznej małej czarnej. To pomaga, przekonuje Ania, mama 3-letniego Stasia.
4: Najbardziej lubię latte i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
2: Projekt można wspierać, wpłacając pieniądze na stronie naratunek.org/kawa. Stwórz dziecku szczęśliwy dom. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Kandydaci do tej roli muszą mieć dobre serce i spełnić kilka warunków. Nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał o tym z dyrektorką milickiego PCPR-u Moniką Szczepańską.
5: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od lat tak naprawdę apeluje do mieszkańców powiatu milickiego o to, by tworzyli rodziny zastępcze, zarówno te biologiczne, jak i zawodowe. Dlaczego? Jak duże potrzeby są w tej chwili w powiecie milickim, jeżeli chodzi o tworzenie takich rodzin zastępczych?
6: Jeśli chodzi o powiat milicki, to aktualnie mamy zabezpieczone wszystkie i zrealizowane wszystkie postanowienia sądu, więc to jest potrzeba, ale na ten moment nie aż tak bardzo pilna. Natomiast faktem jest, że te potrzeby wzrastają i dlatego od wielu lat prowadzimy właśnie takie działania, których celem jest zabezpieczenie właśnie dzieciom bezpiecznego i cichego i dobrego i ciepłego domu, bo niestety nie zawsze mogą otrzymać tego zabezpieczenia od rodziców biologicznych, a tego są różne powody, tak? Albo niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, albo uzależnienia różnego rodzaju, czy to jest przemoc, czy w ogóle bezradność życiowa, jak również po prostu sieroctwo zupełne czy częściowe. O tego typu działaniach, czyli o umieszczeniu w pieczy zastępczej, to decyduje tak naprawdę sąd rodzinny. Na Natomiast naszym zadaniem jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zapewnienie odpowiedniej opieki. Dlatego też my te działania podejmujemy w różnych sposób i poszukujemy na bieżąco rodzin zastępczych, żeby zabezpieczyć ewentualne potrzeby i móc realizować na bieżąco, tak jak się to dzieje w chwili obecnej. Na ten moment funkcjonuje 46 rodzin zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przybywa blisko 90 dzieci. Ponadto w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej, bo tamta wcześniejsza jest rodzinną formą, w instytucjonalnej pieczy zastępczej znajduje się blisko 35 dzieci. Biorąc pod uwagę ustawę o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej, to jest to instytucjonalna forma w postaci placówek opiekuńczo-wychowawczych. Oczywiście są różne typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, a tutaj na naszym terenie znajdują się 2, prowadzone przez stowarzyszenie. Są to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego. Jeśli chodzi właśnie o rodzinną pieczę zastępczej, to mamy na ten moment 2 rodzinne domy dziecka oraz 46 rodzin zastępczych, z czego jedna jest rodziną zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego. Ponadto aktualnie zamierzamy szkolić rodziny zastępcze. Pozyskaliśmy kandydatów poprzez te różnego rodzaju akcje, które miały na celu również poszukiwanie tych rodzin.
5: Czy te potrzeby w zakresie tworzenia rodzin zastępczych czy miejsc w rodzinnych domach dziecka dotyczy tylko i wyłącznie dzieci z powiatu mielickiego, czy też opiekujecie się dziećmi spoza tego terenu?
6: Również zajmujemy się i opiekujemy się dziećmi spoza naszego terenu. Mamy podpisane porozumienia z tymi jednostkami, z tymi powiatami. No oczywiście realizujemy postanowienia sądu, więc to są tak zwane realizacje działań sądowych. To powoduje, że na naszym terenie również takie dzieci przebywają z innych powiatów.
5: Jak słyszymy, potrzeby cały czas rosną. Szkolicie teraz kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Pomówmy zatem o wymaganiach, które stawiacie osobom, które taką rodzinę zastępczą, czy to spokrewnioną, czy zawodową.
6: Przede wszystkim, jeśli chodzi o to, aby utworzyć rodzinę zastępczą, taka osoba musi być przede wszystkim pełnoletnia. Może być samotną osobą, ale również pozostającą w związku małżeńskim i musi przede wszystkim takie kryteria spełnić. Po pierwsze, daje rękojmię należytego wykonywania funkcji rodziny zastępczej, nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani nie mogła mieć wcześniej ograniczoną władzę rodzicielską, nie może być skazana oczywiście prawomocnym wyrokiem sądu, musi mieć tak naprawdę odpowiednie również warunki mieszkaniowe, stabilną sytuację życiową, no i oczywiście coś bardzo ważnego, otwarte serca dla dzieci.
5: Ile trwa taki proces, nazwijmy to rekrutacji kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej?
6: Ten proces tak średnio trwa około pół roku. Czasami to może być więcej, ponieważ samo szkolenie dosyć długo trwa. Są odpowiednie przepisy, które mówią o tym, jak długo ma trwać to szkolenie. Natomiast no oczywiście też to wynika z limitów, które są określone w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. Więc w momencie złożenia wniosku cała ta procedura trwa, aczkolwiek biorąc pod uwagę potrzeby, staramy się, żeby ona trwała najkrócej jak to możliwe. Dlatego też bardzo serdecznie Państwa zapraszam, wszystkich tych, którzy są zainteresowani rodzinną pieczą zastępczą, którzy chcieliby uzyskać podstawowe informacje na ten temat, jak zostać rodziną zastępczą, żeby się kontaktowali z naszą jednostką, kontaktowali się z działem właśnie rodzinnej pieczy zastępczej.
5: Czego te rodziny mogą oczekiwać od Was, na jakie wsparcie mogą liczyć? Wiadomo, że biorąc pod swój dach dziecko, dzieci, mówiąc brutalnie, utrzymanie ich kosztuje. Jakie tutaj wsparcie oferujecie?
6: Oferujemy wsparcie i finansowe. Mamy tutaj różnego rodzaju świadczenia zgodnie z ustawą o wspieraniu. Przede wszystkim świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. To świadczenie jest różne w zależności od tego, czy to jest rodzina spokrewniona, czy też to jest rodzina niezawodowa, bądź rodzina zawodowa, która dodatkowo, oprócz tego świadczenia, otrzymuje zgodnie z ustawą wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej. To jest od kwoty 4000 zł do 6, czasami nieco ponad. Natomiast jeśli chodzi o tą miesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania, jest to kwota od 1000 do 1600 zł. Oczywiście to świadczenie jest waloryzowane, tak jak wynagrodzenie. No i oczywiście są różnego rodzaju dodatki, między innymi dodatek, który otrzymują rodziny zastępcze, zwłaszcza te zawodowe, jeśli pod ich opieką znajdują się dzieci na przykład niepełnosprawne. Kolejne wsparcie to są różnego rodzaju działania prowadzone przez koordynatora pieczy zastępczej, działania psychologiczne, pedagogiczne. Zabezpieczamy również taką obsługę obsługę prawną dla tych rodzin, bo różne są sytuacje kryzysowe również w tych rodzinach. No i oczywiście mogą brać udział w różnych działaniach, które organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, takich pozaustawowych, jak na przykład w tym roku realizowaliśmy warsztaty ceramiczne, warsztaty aromaterapeutyczne w takich działaniach zapobiegających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w różnego rodzaju szkoleniach, między innymi w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Organizujemy oczywiście różnego rodzaju mikołajki, warsztaty, kursy, wyjazdy wakacyjne przy współpracy chociażby z Kuratorium Oświaty oraz różnego rodzaju konkursy, no i festyny, w czasie których promujemy również rodzinną pieczę zastępczą.
5: Wymagań jest sporo, wsparcie również jest spore. Dużo informacji do przyswojenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Gdzie zatem szukać odpowiedzi na nurtujące pytanie? Gdzie można może też po prostu poczytać o tym, jakie wymogi stawiacie, na jakie wsparcie oferujecie? Gdzie takie osoby, które myślą o założeniu choćby rodziny zastępczej, powinny się zgłaszać?
6: Prowadzimy na bieżąco bardzo poczytną stronę internetową, w której zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące rodzin zastępczych, właśnie tych wymogów, które są niezbędne do pełnienia takiej funkcji. Również prowadzimy swojego Facebooka, gdzie również takie informacje zamieszczamy, jakie działania prowadzimy, czy jest grupa wsparcia, czy są właśnie warsztaty ogłaszane, czy też kiedy się odbywają pikniki, więc serdecznie Państwa zapraszam do czytania naszej strony internetowej pcprmilicz.pl oraz serdecznie zapraszamy do naszej nowej siedziby, która znajduje się na ulicy Trzebnickiej 4B w Miliczu.
2: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych, płaskich, pagórkowatych, przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdę na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w dolnośląskiej krainie rowerowej na północy Dolnego Śląska. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak się przygotować do naszych rowerowych podróży? Nasz reporter Sebastian Stelmach pytał o to Martę Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
5: To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
7: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem, rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, gdzie spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę, no chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze Wzgórzami Trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
5: Można powiedzieć wybór od Sasa do Lasa, od Twar do Góry po Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
7: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy, także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy tak jakby wszystko pododawać łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast, no to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przez przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przyjmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
5: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
7: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne. Na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry to nie są obszary trudne i z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery są ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
5: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Baryczy. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
7: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród z zespołem pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum, bombki milickie, już teraz nawet bombki dolnośląskie. Z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest Muzeum Druhabolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
5: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
7: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze, Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach, z pałacu w Goszczu. Przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnica, już właśnie o Wołowie, już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nieodrestaurowanym, nie przywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności, natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim no, z bazyliką, także tutaj to już to w każdym przewodniku jest to opisane. Również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi. Oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym, jak jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia mielickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów mielickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy się i tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już jest takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast jest to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów, von Formanstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki, w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
5: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
7: Dobrze jest przygotować rower po zimie właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak tam z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku i też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby chyba, żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby siedzieć tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak by podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, a prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast mówię, dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to myślę, wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, oznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
5: A co z telefonami?
7: Z telefonami. Telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
5: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony pani odpowiedzią, bo wspomniała pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy, jeżeli na przykład ktoś z map korzysta. Pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren dolnośląskiej krainy rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
7: Warto mieć przy sobie, żeby się wygodnie podróżowało. Tak, może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają. Taka pozycja na rowerze bywa różna. Spodnie, które się gdzieś tam zaczynały w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, turystów, na których się mówi stakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale na taką takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcone. Uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Okay. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
5: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw, co jeść i pić podczas jazdy. Jakby mogła Pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
7: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż objadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony. W bidony, które później zabierzemy, zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
8: SK2. Magazyn lokalny.
2: Tu Kacper Michalak. Zapraszam na magazyn lokalny w radiu SK2 Trzebnica. Szybka pomoc, zanim kryzys stanie się dramatem. Na Dolnym Śląsku ma być łatwiej i szybciej o pomoc dzieciom oraz młodzieży do 18 roku życia w kryzysie psychicznym. Powstaną centra pomocy dzieciom w 4 subregionach województwa: legnickim, jeleniogórskim, wałbrzyskim i wrocławskim. Czas ma tutaj znaczenie. Pomoc ma być dostępna w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
9: Od zgłoszenia się do danej placówki. W ciągu 4 dni dziecko powinno otrzymać tą pierwszą pomoc, czyli rozmowę z psychiatrą, z psychologiem, po to, aby on i jego rodzic mógł zostać pokierowany. Co dalej zrobić z danym problemem? Czy potrzebna jest terapia, czy potrzebne jest jakieś inne wsparcie? Bo takiego wsparcia dziś nam jeszcze brakuje, głównie w mniejszych miejscowościach.
2: Mówi posłanka Jolanta Niezgocka. Równolegle rusza program profilaktyczny, który ma pomóc wcześniej zauważać niepokojące sygnały rodzicom.
10: Chcemy, żeby rodzice wiedzieli, kiedy już głęboki
3: smutek, to bardzo poważnie zagrażająca zdrowiu i życiu jego dziecka emocja, a kiedy jeszcze możemy nad tym pracować właśnie w ramach psychoterapii czy grup wsparcia psychicznego.
2: Tłumaczy Monika Włodarczyk, radna województwa dolnośląskiego. Projekt ma kosztować 800 tysięcy złotych. Lista dostępna na stronie portal Dolny Śląsk Psychiatria. Od ponad 10 lat bawią nas podczas licznych występów na terenie całego powiatu trzebnickiego. Słyną z odwołującego się do historii, kultury i tradycji obrzędu dożynkowego. Mowa o zespole Brzykowianie, którego historia sięga 2014 roku, ale w ich strojach można znaleźć także przedwojenne akcenty. O historii zespołu, kulisach jego powstania i rodzinnych więziach naszemu reporterowi Sebastianowi Stelmachowi opowiedziała kierowniczka Brzykowian Leokadia Wnuk.
5: Historia naszego zespołu rozpoczęła się już ponad 10 lat temu. Co wtedy, w 2014 roku, skłoniło was jako mieszkańców Brzykowa do powołania do życia zespołu ludowego?
10: Leokadia Wnuk, kierownik zespołu Brzykowianie. W Brzykowie kiedyś funkcjonował zespół, który grał po weselach. To była słynna rodzina Grodzickich. To byli nasi sąsiedzi z domu. Dla nas jako dzieci, mieszkańców tych, to trochę takie było fascynujące. Ale po wstąpieniu Polski do Unii, tam minęło ileś lat, możliwość była pozyskiwania pieniędzy na odbudowę jakby tożsamości wsi. I powstała wtedy inicjatywa mowy pani byłej wiceburmistrz Janiszewskiej Jadwigi, żeby włączyć się do tego programu. I ja jeździłam na różne szkolenia. Spotykaliśmy się, wiadomo, w ramach dyskusji z działaczami w tym temacie. No i też tak podsłuchiwałam tam nieraz, że tam powstał zespół, a stroje sobie uszyli. I takie już coś zaczęło kiełkować, że może byśmy coś, a szczególnie to może pierwszy raz to mówię, ale były dożynki, nie pamiętam gdzie, bo my w dożynkach zawsze brałyśmy udział albo jako widzowie, albo jako współorganizatorzy. Pierwszy raz na dożynkach wystąpił w Korowodzie w strojach rycerskich, wzorowanych na rycerskich, sołectwo Taczów. To był tak jakby taki bodziec. Proszę, jak pięknie wygląda inaczej Korowód, niż tam idą poubierani w takie zwykłe swoje tam świąteczne stroje, a tu idzie, tak się wyróżniali od wszystkich korowodów i to już mnie wtedy coś tam natknęło na stworzenie strojów. I zaczęłam wspólnie z moimi siostrami, bo nas jest 4 siostry i 3 braci i wszyscy są tu i wszyscy byli otwarci na to. Aktywnie się włączali, nawet współfinansując pewne rzeczy. Ustaliliśmy, że będziemy kultywować, jeżeli mamy kultywować coś, to niech to będzie to, co robili nasi przodkowie, czyli stroje, nie z bistoru, łatwych materiałów, tylko z lnu. Od tego, żeśmy zaczęli, że zakupiliśmy len, wiadomo, wyjazdy do Wrocławia, szukanie w internecie, różnego rodzaju lny i na zapaski, i na spódniczki, a kamizelki aksamitne, bawełniane materiały. Czyli to wszystko miało być naturalne. Nieważne, że trudne do utrzymania, bo wiadomo, jak się len prasuje, ale my na to zwracaliśmy uwagę. Od tych strojów to się właśnie tak zaczęło, że no jak fajnie wyglądacie. No były opinie, że bardzo ładnie korowód bzykowski wyglądał. Dzieciaczkom też poszyłyśmy, chłopcy, dziewczynki. Także były tamte lata, do tyłu ja tak już tak nie pamiętam, ale na pewno zaczynało się od 2013 roku, a nawet jeszcze wcześniej, że myśmy tak ubarwiali tą imprezę dożynkową i później po nas zaczęły inne wsie też sobie szyć stroje, każdy tam na swój pomysł. I jak już mamy stroje, no to jak nie stworzyć zespołu śpiewaczego, skoro wszyscy my, kiedykolwiek spotykaliśmy się w rodzinnym gronie na uroczystościach i na zwykłych takich spotkaniach śpiewaliśmy. Te dawne piosenki, już niekoniecznie takie ludowe, ale śpiewaliśmy. A mam jeszcze w rodzinie brata Bolesława, który ma bardzo dobry głos i lubi śpiewać, i lubi dodawać coś od siebie. Także to jest taki niezrealizowany artysta.
5: Czyli co, można powiedzieć, że zespół ludowy w Brzykowie powstał właśnie z tych koligacji rodzinnych. Były stroje, lubiliście śpiewać. Padł pomysł, zakładamy zespół ludowy?
10: Tak, a jeszcze co, że z rodziny tych właśnie Grodzickich są w zespole teraz i wtedy też właśnie przyczyniły się do tego dwie dziewczyny, które nie śpiewały tam w tym zespole, ale z tej rodziny lubiały to samo i miały głosy i tak się zaczęło. A jeszcze dodam, że też jest rodzina, była szeferów, gdzie dziewczyny, to pamiętam, że myśmy szły w pole, no może one były dzieciaczki wtedy, ale później, trochę młodsze od nas, a one z gitarami gdzieś tam sobie siedziały, lubiały sobie pośpiewywać, no i miały ładne głosy. I właśnie jedna z nich śpiewa w naszym zespole, ma przepiękny głos i śpiewa Dwa serduszka.
5: Pomówmy zatem, jak na początku wyglądał wasz zespół, kto go tworzył, ile osób w zespole na samym początku działalności występowało?
10: Na samym początku należało poszukać muzykanta. Miałyśmy na oku pana, który tutaj z Strzemnicy, Kaziu Olszewski, Rysiu Saldat, ale byli związani ze Strzeszowiankami, tam jest zespół w Strzeszowie Ludowy. Troszkę to minęło, zanim się Kaziu Olszewski zdecydował z nami nas prowadzić. I na początek było nas, zakładam, 6 osób, 6 kobiet i 1 mężczyzna, śpiewaków, czyli mój brat. Akordeon Kaziu Olszewski i przyciągnął do siebie bębnistę Czesiu Sadownik, też z rodziny tam muzykujących. Kto lubiał grać, muzykować, to już było w rodzinie i później dzieci to. Czyli od tego się zaczęło, że ja byłam tym takim motorem napędowym do powstania zespołu, ale te osoby, które przyszły, to były bardzo

0: że to go wiele kosztowało, bo też my mamy już swoje lata, nie? Na dwa zespoły dzielić ten czas, czasem to się zazębiało, trudno było, ale tak już działaliśmy, że Kazio Olszewski był pierwszym akordeonistą i Czesiu Sadownik bębnistą, a jak zmarł Olszewski, Czesiu Saldat i graliśmy w takim składzie. A wokalistów to się troszkę powiększyło, bo doszły dziewczyny jeszcze ze wsi, o moje bratowe, które na początku nie bardzo się widziały w tym, ale okazało się, że pogodzą, bo to rolniczki, że pogodzą te rzeczy. Z biegiem czasu, jak już przeszły na emerytury, to już by był czas większy. Także na dzisiaj jest nas 9 kobiet i 4 mężczyzn. Zgłosił się do nas w swoim czasie, a może ze 2 lata temu, tu z Trzebnicy mieszkaniec. To jest bardzo miłe, że się sami zgłaszają, że chcą. Właśnie też Tadziu cymbalista, doszedł do nas mój najstarszy brat, który jeździł w transporcie, miał prywatny transport, zawiesił go i jest czas do tego, żeby... No i z młodszych to doszedł nam nowy bębnista, zięć mojego brata, a była jeszcze taka sytuacja, że śpiewaliśmy w Małuszynie, jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym sołectwem, a z tej racji, że tam są siostry Boromeuszki i to świętujemy wspólnie, czy jakieś wydarzenia z Bożego Narodzenia, czy święta patrona i ich kaplicy. Podchodzi na jednej z takich uroczystości, podchodzi do nas starszy pan i mówi, czy ja mógłbym u was zagrać na skrzypcach? Ja mówię, ale dzisiaj czy nie w ogóle do was przyjść? I to jest właśnie pan Andrzej Wojtowicz. No taki nasz jakby równolatek. Grał, czy uczył się grać co nieco w dzieciństwie. Dawno, dawno, dawno, bardzo dawno. A że zachował instrument, jest na emeryturze, to ma czas i tak się zapalił do tego, że nawet wiem, że brał sobie lekcje jeszcze dodatkowe i to jest właśnie ten zespół. Tylko jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Zmarł nasz kontrabasista, bo jeszcze grał z nami Janek Korn, nasz kontrabas, obornik i tak się zdarzyło, że zmarł. Jeszcze rozchorował się po jakimś czasie nasz drugi akordeonista, czyli Rysiu Saldat i musiał odejść ze względu na stan zdrowia, ale wcześniej przytulił się do nas młodziutki Radek Domagała. Jego tata pochodził z Brzykowa, mieszkaliśmy w jednym podwórku, znaliśmy się bardzo dobrze i ja zapamiętałam to, co teraz mówię, to jest ważne. Ja zapamiętałam taką sytuację. Śpiewaliśmy tutaj na Niedzieli Palmowej na deptaku, a stał pod budynkiem, no tam ludzie przychodzą, dla których ludowa muzyka jest tam do posłuchania. Stał Domagała z żoną i z takim chłopcem małym, może 8-letni, nie? I no, takie to było miłe, że nasz krajan przyszedł nas słuchać. I nie wiem, minęło może parę lat. Okazuje się, że Radek chce z nami grać. I Radek jako młody chłopiec, a już miał pojęcie, bo troszkę chodził do szkoły muzycznej, ale na gitarę, ale nuty znał. I zaczął grać. Teraz Radek jest naszym prowadzącym akordeonistą. Gra z nami. Jeszcze jeden doszedł do nas teraz akompaniować tak jakby na akordeonie po śmierci Janka Kornasia, kontrabasisty Wojtek Słomski, też dawny członek zespołu słynnego Leśne Echa.
1: Z tego, co pani mówi, pomimo tych wszystkich przygód, tych wszystkich zmian związanych z wiekiem, jednak przyciągacie jako brzykowianie do siebie kolejny narybek i śpiewaczy, i muzyczny. Zahaczmy jeszcze na chwilę, no właśnie, bo po raz pierwszy użyłem nazwy waszego zespołu Brzykowianie. Skąd był pomysł na tą nazwę? Chcieliście się tak mocno ulokalnić, że jesteście ludźmi z Brzykowa? Nie mieliście pomysłu na to, żeby sobie jakąś tam bardziej kreatywną, może górnolotną nazwę zaproponować?
0: Jeszcze na przykład bardzo ładna nazwa zespołu ze Żmigrodu, prawda? Chodziło to po mnie, bo początkowo myślałam za Winkla, bo to jest rodzina Winklerów, coś by tam nawiązywało, ale nie, to by było tak niesprawiedliwe wobec innych. Uważam, że Brzykowianie to już samo przez się mówi, że to my, to stąd. Jesteśmy z Brzykowa. My tą wieś reprezentujemy. No coraz więcej gdzieś tam

0: wie, a gdzie ten Brzyków? No w powiecie Czemnicy, w gminie czemnickiej. No nie inaczej. A też wiele zespołów tak sobie nazywa właśnie od miejscowości, z której pochodzą. I myślę, że to jest taka najprostsza rzecz.
1: A co możemy powiedzieć o muzyce, którą gra zespół ludowy Brzykowianie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, folkowa? Czy pojawiają się tam też inne muzyczne akcenty? Co macie w swoim repertuarze?
0: Przede wszystkim piosenki ludowe. Od tego tak bardzo zaczynaliśmy, typu Hej z góry ja do Mazury. Ja przygotowuję repertuar, sugerując się podpowiedziami dziewczyn. I takie były te pierwsze piosenki. Typowo ludowe, ale też zauważyłam, że, bo niektóre piosenki ludowe, takie czysto ludowe, są też takie troszkę smętne, wolne, że słuchacze tak bardziej lubią piosenki takie żywe, bo na przeglądach, jak się śpiewa, to są i słuchacze, i tancerze, dla których to jest właśnie ten moment, kiedy mogą sobie zatańczyć, zrobić kółeczko. No to wprowadzaliśmy nowe, wzorowane na ludowych, no chyba tak zwane folkowe. Wprowadzaliśmy takie, które zapamiętaliśmy z naszych tam dawnych lat, może z dzieciństwa, gdzieś może jak śpiewali nasi starsi współbracia, typu Głęboka Studzienka, Jarzębina Czerwona, i zauważyłam, że tak bardzo słuchacze to właśnie te lubią, bo to jest nasz wiek, który jest słuchaczem najwdzięczniejszym. Te właśnie takie piosenki z dawnych, tamtych lat, kiedy były potańcówki robione, coś tam się pogrywało i tańcowało, że to chwyta, bo patrzę na słuchaczy, jeżeli coś tam sobie nucą, to nas to cieszy, i dlatego później już wyszukiwałam właśnie takich, które będą przypominać tym dawne młode lata, no ale jednocześnie cały czas śledzę w mediach, szukam, podpatruję się inne zespoły ludowe, typowo ludowe. Co jeszcze lubiliśmy śpiewać dawniej? Chłopcy szli do wojska. Były okazje, że przy jakichś tam spotkaniach i śpiewało się te wojskowe. I to się fajnie śpiewało. Serce w plecaku, rozszumiały się wierzby. Takie piękne do śpiewania, które właśnie śpiewaliśmy. I to już zaczęłam tak bardziej wgłębiać się, że piosenka żołnierska to jedno, a patriotyczna to drugie. I wgłębiliśmy się w to, tym bardziej, że moi trzej bracia byli żołnierzami. Ich dzieci tak samo by służyli w wojsku, w ten mundur, to pamiętaliśmy, że to takie fajne jest. I dlatego poczuliśmy taką miłość do piosenek żołnierskich. A żeby uczestniczyć w jakiejś uroczystości patriotycznej, to trzeba było też właśnie wyciągnąć pieśni związane z wydarzeniem. Dlatego bardzo się zagłębiałam. Jeżeli była rocznica na przykład 3 maja, no to już trzeba było te pieśni przygotować tak bardziej w tym temacie, a oprócz tego w ciągu dalszym jeszcze inne patriotyczne. Także my bardzo dużo z okresu wojennego, II wojny światowej, ja wyszukałam pieśń przepiękną, Karpacka Brygada. Gdzieś tam była w internecie, ale ona tak nie była popularna. Jaka to jest piękna pieśń. I ja przy każdej naszym występie pieśni patriotycznych wyszukuję historię, okres, z którego powstała, i staram się doszukać twórców. W ten sposób się tak przybliża i dla mnie to jest zaszczytem, że wyszukałam, że Karpacką Brygadę napisał Marian Hemar.
1: Czy poza tymi, nazwijmy to, hitami muzyki ludowej, folkowej, utworów żołnierskich, patriotycznych, macie też na koncie jakieś własne utwory albo własne teksty do tej już popularnej muzyki ludowej?
0: Nie, własnych nie mamy. Mamy w swoim gronie takich, którzy dopisują albo wklejają nasze teksty, które przypasowane by były. Sami nie utworzyliśmy i chyba nie będziemy tworzyć, a tak jak mówię, że dopisuje się teksty albo wtrąca swoje, które oddają jak gdyby nasze pochodzenie.
1: Naszą rozmowę zaczęliśmy od strojów, bo od strojów tak naprawdę historia zespołu ludowego Brzykowianie się zaczęła. Pomówmy zatem, jak one wyglądają. Mówiła pani o materiałach z lnu, o kamizelkach. Gdy wybierzemy się na wasz występ, co zobaczymy na scenie? W czym się prezentujecie?
0: Ze strojami to jest cała historia. Żeby odwzorować coś z przeszłości, gości należało dowiedzieć się o tym, skąd oni tu przyjechali. I wtedy właśnie powstała nasza kronika. Stworzyliśmy kronikę sołectwa Bzików, ale musieliśmy do tego początku sięgnąć. Tam wiadomo, że były wcześniejsze jakieś tam zapiski, tablica zresztą jest, jak wieś przystąpiła do odnowy wsi, a nam chodziło o to, kto przyjechał do Bzykowa w ramach tych powojennych osiedleń. I właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że 70% to są kresowiaki. Niewielka ilość i liczba tam procent ich to są z centralnej Polski. No i pozostali takie mniejsze, gdzieś może lubelskie. Do mnie wtedy to dotarło, że tyle ich tu było, a nam jako dzieciom wydawało się, że my, Kielcaki, nasza rodzina, to podwórko, że to my, to jest cały świat. I dopiero dzisiaj żałuję, że wtedy nikt tego nie zrobił, nie jakoś tak nie nagłośnił tego. Wśród naszych mieszkańców byli Sybiracy, którzy mogli coś powiedzieć, a to wszystko znikło, bo poumierali. Ale my przynajmniej nazwiskami chcieliśmy to odtworzyć, dlatego zrobiliśmy wywiady, kto skąd przyjechał. Zrobiliśmy mapkę zabudowy Bzykowa, bo gdzieś to można było ściągnąć. Mamy zresztą geodetę w Bzykowie, który w tym nam pomógł. Zapisywaliśmy, w którym, gdzie, kto gdzie mieszkał. No i wtedy właśnie się okazało, że tylu ich przyjechało ze wschodu. Okolice Lwowa, Wołyń, tam gdzieś Równe. Szukaliśmy głębiej, jakie tam były stroje. Był nawet taki nasz wyjazd rodzinny do Lwowa, żeby coś poszukać, bo moja mama pochodzi z okolic Lwowa. Tato z Kieleckiego. To jest właśnie taki typowy przykład. Czy tam gdzieś koło Lwowa, czy w Lwowie coś się dowiemy od kogoś. Nie było śladów, nie było czego się przyczepić. W naszej miejscowości są dziewczyny, których rodzice pochodzą z Tuligłów koło Lwowa. Jest książka napisana przez byłego mieszkańca Tuligłów, który opisuje życie w Tuligłowie. Pan ten wyemigrował później do Anglii tuż po wojnie, ale powstała ta książka. Jego wspomnienia ze zdjęciami, z opisem życia, z nazwiskami. I ta książeczka była dla nas pomocna. Może same stroje to tak zdjęcia niedokładne, ale wiemy, że przędli len i tak dalej, tkali. A jeszcze babcia jednej z naszych bratowych przywiozła w ramach repatriacji kufer z tym, co zdołali zabrać. I były tam kamizelki, 4 kamizelki haftowane, jakaś tam zapaska, ale to ona dotarła do nas później. Ale dla nas te kamizelki to był najważniejszy wzorzec, bo spódnicę lnianą uszyć, ale kamizelki wygląd, raz, że aksamitne, haftowane przebogato koralikami i to był dla nas wzorzec. Dla nas to było takie przeżycie, że coś takiego nam się przytrafiło i moja bratowa do dzisiaj to trzyma. W tym samym woreczku, w którym one przeleżały w tej skrzyni. To jest takie naprawdę godne podziwu dla tej rodziny. I robiłyśmy, bo najprościej jest zamówić sobie, są firmy, które szyją stroje, a myśmy chciały same. Dlatego następne były zakupy koraliczków, książki z haftem, z ozdabianiem i myśmy to robiły. Robiły nas 4 osoby, przy czym jedna właśnie ta, której mama to miała w swoim domu, te kamizelki, wybitnie zdolna do tych robót, ale w miarę swoich możliwości, czasu ozdobiłyśmy te kamizelki. To, co my dzisiaj mamy na sobie, to jest nasz projekt Krawcowa Szyła, a to, co mogłyśmy, czyli to haftowanie, ozdabianie koralikami, naszywanie taśmami, to już nasza praca. Stroje kieleckie są proste, nie są tak ozdobione bogato jak te, które mamy pierwsze z koralikami. Są ozdobione tasiemkami, też jest to granatowy len, zapaska. Mężczyźni mają czapki maciejówki, kamizelki w kolorze brązu, też z naszywanymi tasiemkami ozdabianymi w tym. Myśmy to nazwali stroje letnie, bo takie są lżejsze na czas śpiewania w okresie, kiedy jest gorąco. I przez to właśnie ja to podkreślałam, że przez to chcemy jak gdyby mówić o tym i my wprowadzamy do repertuaru dużo piosenek kieleckich. bo to są specyficzne rytmy, nuty.
1: Wychodzi na to, że Brzykowianie nie dość, że kultywują pamięć o swoich przodkach, grając muzykę sprzed lat, prezentują się też w strojach, które mają kilkudziesięcioletnią historię i tradycję. Pytanie, czym jeszcze na co dzień zajmują się Brzykowianie poza występowaniem, graniem, śpiewaniem i ładnym się prezentowaniem? Czy macie wrażenie, że jako zespół ludowy też integrujecie społeczność?
0: Na pewno przychodzą nasze rodziny, integrują się bardziej, bo jest moja rodzina, koleżanki, która śpiewa, też rodzina, bo my jako rodzina, bo jesteśmy dużą rodziną, zawsze byliśmy zintegrowani, współpracowaliśmy, ale też członkowie innych rodzin przychodzą i wtedy my się z nimi wspólnie tam integrujemy. Z mieszkańcami na wsiach jest teraz trochę ciężko, bo no jakoś tak się ludzie pozamykali teraz troszkę. Parę lat do tyłu, kiedy były tak zwane czyny wiejskie, było sprzątanie wsi, była integracja, a od paru lat jakoś to się rozpada. Nie wiem, może ta pogoń za pracą, a jeżeli mamy, bo robiliśmy kolędowanie, bo śpiewamy też pieśni religijne, no to troszkę tam przyszło, jak robiliśmy imprezę, ale tak oczekiwaliśmy zawsze więcej.
1: Kolejne pytanie też właśnie z tym związane jest takie, czy przez to, że występujecie w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, pewnie też gdzieś szerzej na różnorodnych przeglądach, czy zauważacie, że Brzyków przestał być anonimowy? Przecież macie obok siebie drogę powiatową, ścieżkę rowerową. Czy widzicie, że więcej turystów do was zagląda? Jeżeli tak, to co ich przyciąga?
0: Nie tylko Brzykowianie przyciągają. U nas powstały stadniny. Pobudowano przede wszystkim ścieżki rowerowe. My jak mamy próby, latem zwłaszcza, drzwi są otwarte i kiedy mamy niejednokrotnie takich gości, którzy podchodzą i słuchają nas. No i później ja widzę tych na jakimś tam śpiewaniu, o, jest ta osoba. To jest takie dla nas miłe, że tym śpiewaniem się tam troszkę przyciąga. A że Brzyków jest rozpoznawalny, też zgłaszają się do nas z prośbą o zaśpiewanie inne zespoły. Na przykład śpiewaliśmy na dożynkach, mieliśmy obrzęd dożynkowy w gminie Żurawina. No to już gdzie ten Brzyków, a skąd jesteście?
1: Dużo mówiliśmy o historii, zarówno mieszkańców Brzykowa, jak i waszego zespołu ludowego. Pytanie zatem o przyszłość. Co zamierzacie jako Brzykowianie? Co planujecie na kolejne miesiące i lata swojej działalności?
0: Mamy nagraną płytę z kolędami, mamy nagraną płytę z piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi i przymierzamy się do nagrania ludowych. Oprócz tego my mamy przygotowany piękny obrzęd dożynkowy, gdzie śpiewamy pieśni dożynkowe, znane, ale i nieznane, które wyszukałam. Swego czasu był w Kołobrzegu przegląd pieśni żołnierskiej, gdzie w panelu poświęconym polskiej wsi były śpiewane pieśni o wsi. I tam jest przepiękna, dwie pieśni stamtąd zaczerpnęłam i my je włączyliśmy do naszego obrzędu. Mamy uszyte stroje, wiadomo, lniane, nawiązujące do tego obrzędu i zamierzamy nagrać teledysk właśnie obrzędu zbierania zboża, no i tego naszego śpiewania. To jest nasze marzenie. Nagrać teledysk z obrzędem żniwnym i płytę z pieśniami ludowymi.
2: Dawna wyłuszczarnia Szyszek służy edukacji leśnej. Na terenie Milickiego Nadleśnictwa funkcjonuje Dom Drzewa. To ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej, który przybliża nam świat lasów i jego codziennego życia. O tym zabytkowym budynku i jego wykorzystaniu porozmawiał Sebastian Stelmach z Różą Kurzyńską-Bednarek, specjalistką do spraw edukacji leśnej i rzecznik prasową Nadleśnictwa Milicz.
1: Co to za miejsce? Jak ten zabytkowy budynek służy wam na co dzień w Nadleśnictwie? Milicz.
3: Róża Kurzyńska-Bednarek, Nadleśnictwo Milicz, rzecznik prasowy. Ośrodek Edukacji Leśnej Dom Drzewa jest takim miejscem edukacji, gdzie przyjeżdżają do nas grupy i opowiadamy o tym, co w lesie. Prowadzimy edukację typowo leśną, edukację przyrodniczą. Mamy tutaj grupy od poniedziałku do piątku praktycznie codziennie. Są to grupy szkolne, są to emeryci, są to właśnie seniorzy, licealiści. Praktycznie ostatnio, tak jak się zastanawiałyśmy z koleżanką, to przyjmujemy tutaj grupy od lat 4 do 100.
1: Co to za zabytkowy budynek? Jak na przestrzeni lat zmieniały się jego funkcje i jak go wykorzystywaliście?
3: Kiedyś była to wyłuszczarnia nasion drzew iglastych. Jest tutaj właśnie w budynku taki zabytkowy piec, który też można zwiedzić, będąc tutaj u nas. Budynek został odrestaurowany na takiej zasadzie, że ta część zabytkowa jest odrestaurowana, ale też został tak wyremontowany, żeby zachować taki przemysłowy charakter budynku. I myślę, że będąc tutaj fajnie to widać. Kiedyś służyło to właśnie do wyłuszczania nasion. Potem już było to nieużywane i popadało tak jakby w ruinę. I Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia zainteresowała się tym miejscem. Jest tutaj też z boku sad, który zaopiekowali się nim, zostały dosadzone gatunki jabłoni, takie stare gatunki jabłoni, takie typowo polskie. I też zrobili ci państwo taki wstępny projekt, jak odrestaurować tą wyłuszczarnię. I razem z nadleśnictwem szukano pieniędzy, żeby to wspólnie wyremontować. I ostatecznie wyszło tak, że my jako nadleśnictwo zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy PEORYBY i też dostaliśmy z funduszu leśnego, więc wyremontowaliśmy to jako nadleśnictwo, ale posiłkując się dokumentami właśnie też przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju.
1: Mówi pani o tej zabytkowej części budynku. Co w niej znajdziemy?
3: Jest tutaj właśnie zabytkowy piec, który jest takim sercem tego budynku. Zawsze zaczynając zwiedzanie naszego tutaj ośrodka, witamy wszystkich w holu jakby, bo właśnie tu jest to serce. Jest to zabytkowy piec, którym się kiedyś paliło. Takimi oknami wentylacyjnymi ciepłe powietrze szło do góry, do sali zwanej podsuszarnią, gdzie właśnie były składowane szyszki, które zostały zerwane z drzew i one tam się suszyły, a że pod wpływem temperatury szyszki się otwierają, wysypywały się nasiona. Właśnie o te nasiona chodziło. Były one pozyskiwane z szyszek i potem były wysiewane na szkółkach leśnych.
1: Skoro obiekt został przekształcony, to tak a propos tych nasion, pytanie, jak sobie dzisiaj radzicie, gdy tej wyłuszczarni już waszej nie ma?
3: Dzisiaj wyłuszczarnie nasion są już tak bardzo specjalistyczne. Nasza najbliższa jest w Jarocinie, gdzie nasze właśnie szyszki pozyskane na terenie nadleśnictwa Milicz wywożone są tam do Jarocina, gdzie są wyłuszczane i pozyskiwane są nasiona. I tam są też przechowywane w odpowiednich warunkach praktycznie laboratoryjnych.
1: Sam obiekt służy wam nadal, teraz do tych celów edukacyjnych, o których pani już wspomniała. Jakie przestrzenie oddaliście dla tych wszystkich grup, które odwiedzają Dom Drzewa w Wałkowej?
3: W Domu Drzewa najważniejszym miejscem, sercem budynku jest zabytkowy piec. Na parterze również mamy właśnie salę wykładową, gdzie mieścimy praktycznie 50 osób i tutaj najczęściej zaczynamy nasze spotkanie z odwiedzającymi, z uczestnikami naszych zajęć. Tutaj mamy też tak zwane leśne kino, gdzie puszczamy właśnie filmy przyrodnicze, bajki przyrodnicze, zależy od naszych odbiorców. Potem właśnie przechodzimy na pierwsze piętro, gdzie jest sala zwana podsuszarnią, gdzie jest tak zwana stała ekspozycja, gdzie są szyszki, gdzie możemy zobaczyć właśnie nasiona, jak wyglądają z drzew iglastych. Mamy też laboratorium przyrody do góry. Jest to tak zwana sala typowo do robienia różnych zajęć takich manualnych, plastycznych prac oraz mamy takie pomieszczenie, taką małą świetlicę, gdzie kiedyś było to leśne przedszkole, teraz zostało to przekształcone też na taką stałą ekspozycję starych narzędzi, które używane były w leśnictwie. Między innymi numeratory do cechowania drzewa, które kiedyś były używane. Po ścięciu drzewa każde drzewo jest wtedy policzone i właśnie takie narzędzia między innymi tam się znajdują.
1: A sama sala konferencyjna, zajęciowa, główna, która znajduje się na dole budynku, jak wygląda, co możemy w niej znaleźć?
3: W sali wiadomo, że skoro jest konferencyjną, mamy miejsce na 50 osób. Jest to sala, bardzo jest ekspozycyjna, jeśli chodzi o ptaki, o występujące na terenie Doliny Baryczy, motyle, zwierzęta, że można tutaj wszystko pokazać. Oczywiście mamy rzutniki, mamy odpowiednie tutaj sprzęt, żeby, tak jak mówiłam, że może tu być i leśne kino, i typowo sala wykładowa, konferencyjna. Ciekawostką sali właśnie tej naszej wykładowej, tak jak całego budynku, wszędzie gdzieś mamy jakiś taki charakter edukacyjny. W naszej sali wykładowej na przykład mamy, jeśli chodzi o podłogę, jest podłogą drewnianą, w której ukryte mamy puzzle. Puzzle, gdzie mamy gatunki drzew i elementy są wykonane z drewna danego gatunku drzewa. I trzeba sobie to poszukać, dopasować, nasiona drzewa. Wszystko jest właśnie ukryte w podłodze. Ściany są też wykonane z różnych gatunków drzew, takie elementy drewniane, gdzie też możemy śmiało prowadzić takie edukacje z rozpoznawania. Do góry na pierwszym piętrze na korytarzu, jeśli chodzi o klatkę schodową, też wykonana jest właśnie, że nie jest tylko jednolity gatunek drzewa, tylko są różne różne, gdzie możemy właśnie śmiało rozpoznawać różne gatunki drewna.
1: Dom drzewa przyciąga ludzi od 4 do prawie 100 roku życia. Jak na co dzień wykorzystywane są te przestrzenie? Czy są to zajęcia organizowane przez was? Czy wynajmujecie na przykład te przestrzenie na różnorodne wydarzenia albo udostępniacie organizacjom społecznym? Jak to na co dzień wygląda?
3: Domu drzewa zajęcia prowadzimy jako leśnicy. Przyjeżdżają do nas grupy, które prędzej muszą się do nas umówić, a termin nasz mamy bardzo napięty. I od razu przepraszam wszystkich, którzy mają pretensje zawsze, że znowu nie ma pani miejsca. No rzadko kiedy mamy w sumie to miejsce, bo jak rozpoczynamy już zapisy do kalendarza, no to te nasze terminy wychodzą w tydzień czy dwa i na pół roku z góry. Przyjeżdżają do nas najczęściej są to grupy zorganizowane. Przedszkola, szkoły, tak jak mówiłam, czy właśnie seniorzy, różne organizacje. I przyjeżdżają do nas na przykład do 10 i prowadzimy z nimi zajęcia. Zajęcia się odbywają w budynku. Jest to na przykład, jeśli mówimy tu o grupach szkolnych, jest wybierany temat przez kierownika wycieczki. Prowadzimy najpierw taki wykład, wprowadzamy w ten temat. Zawsze staramy się, zawsze, chyba że jest naprawdę jakieś wichury i ulewne deszcze, to wtedy nie wychodzimy do lasu, ale tak, to zawsze wszystkich naszych uczestników wyciągamy do lasu, bo mamy tutaj blisko bardzo piękne lasy, więc idziemy z nimi do lasu i tam kontynuujemy nasz temat. Przygotowujemy różne materiały do tego lasu, gdzie dany temat wybrany, tak jak mówiłam, przez kierownika wycieczki, realizujemy również w lesie. Potem po powrocie, jeśli grupa sobie życzy, to jeszcze w danym temacie robimy właśnie te prace plastyczne czy różne inne zajęcia laboratoryjne. Te prace plastyczne są najczęściej dla młodszych uczestników zajęć, dlatego że u nas nie można sobie kupić pamiątki z pobytu u nas, bo nie prowadzimy czegoś takiego, ale zawsze takie pamiątki wykonują sobie uczestnicy sami i mogą sobie je zabrać, tak? Czy to robimy różne takie prace, że znajdujemy coś tam w lesie i potem korzystamy z tego i robimy sobie właśnie tam w sali do góry, czy już mamy coś tutaj gotowe i dokańczają nasi uczestnicy. Dom drzewa również udostępniamy tutaj mieszkańcom miejscowości Wałkowa, ponieważ nie ma tutaj sali wiejskiej, to wszystkie zebrania wiejskie, różne takie spotkania dla mieszkańców odbywają się właśnie tutaj. Często jesteśmy też zapraszani do udziału, jeśli tu są jakieś tam zajęcia takie, że robią panie tu wianki, czy takie różne inne warsztaty, to chętnie się do tego włączamy i bierzemy też czynny udział w tym. Jeśli chodzi o wydarzenia takie cykliczne, to realizowane tutaj były w Domu Drzewa Noc Słów, która cieszyła się ogromną popularnością wśród właśnie tutaj mieszkańców Doliny Baryczy głównie. Robiliśmy też Noc Nietoperzy, gdzie chodziliśmy z echolokacją i nasłuchiwaliśmy nietoperze w lesie. To też było bardzo takie atrakcyjne. I tak jak mówię, cieszą się one popularnością, co jest takie dla nas takim fajnym zapewnieniem, że to, co robimy, to jest takie fajne i robimy to dobrze.
1: Wiemy już sporo o samym Domu Drzewa, ale pomówmy jeszcze o tym, co jest tak naprawdę na waszym terenie, bo tutaj też wiele atrakcji dla młodszych i dla starszych możemy znaleźć. Jaki?
3: Na terenie wokół Domu Drzewa zrobiliśmy taką aktualizację już istniejącej wcześniej ścieżki przyrodniczej. Z nowości dołożyliśmy, może będzie to dla państwa zaskoczeniem, ale taką tubę do słuchania lasu. Służy to do tego, że można wejść do niej do środka. Jest to taka drewniana konstrukcja. Wchodzimy do środka i w momencie, kiedy jest naprawdę taka cisza, nikt nic nie mówi, to dźwięk odbija się od ściany lasu, podbija te wszystkie odgłosy i naprawdę można zamknąć oczy. Czujemy to tętniące serce lasu. Oprócz tuby mamy też tutaj różne tablice właśnie edukacyjne. Czy na budynku Domu Drzewa jest nowa tablica, która mówi o tym, co jest w samym środku w budynku. Jeśli nas nie ma, to można naprawdę sobie dużo poczytać i zeskanować sobie kody QR i zobaczyć, co jest w środku. Na naszym terenie jest również druga mniejsza wiata, na której są tablice, takie koła fortuny, nazywa się to gra o klimat, do której bardzo serdecznie zapraszamy, żeby sobie zagrać, bo na jednej z tablic też są odpowiedzi, więc od razu można się sprawdzić, co wiemy o klimacie, o zmieniającym się klimacie i o wszystkim tym, co nas tutaj otacza i o powietrzu, jakim oddychamy, także serdecznie też zapraszamy do tego. Jeśli państwo udacie się z Domu Drzewa pieszo w stronę Karłowa, to cała właśnie ta ścieżka jest odrestaurowana, są nowe tablice edukacyjne i takie, które zawierają w sobie, w swojej treści różne też zadania, że przejście jest bardzo atrakcyjne i nie musi być takie nudne, zachęcające dzieci do korzystania z lasu, z przyrody i do zabawy lasem. Nasz teren tu wokół Domu Drzewa jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, jeśli państwo tylko chcecie, zapraszamy serdecznie do korzystania. Można korzystać oczywiście też z wiaty, nie musimy my być tutaj w Domu Drzewa, żebyście państwo skorzystali z terenu oczywiście wokół. Można zostawić samochód na naszym parkingu i przejść spacerkiem właśnie po ścieżce edukacyjnej, czy wejść sobie tutaj do tuby, czy skorzystać z wiaty.
2: Każdego dnia trafia na nasze stoły chleb, bo o nim mowa, wypiekany jest z mąki. Najczęściej produkowanej przemysłowo, choć nie wszędzie. W powiecie trzebnickim funkcjonuje młyn, który od początku XX wieku mieli zboże na mąkę. Ten młyn znajduje się w Skokowej. Odwiedził go nasz reporter Sebastian Stelmach, który porozmawiał z gospodarzami tego miejsca, Markiem i Grzegorzem Schneiderami.
1: Historia waszego młyna sięga początków XX wieku. Jak się ona rozpoczęła?
4: Marek Schneider, właściciel. W 1955 roku mój dziadek dostał przydział na ten młyn. Miał go uruchomić ponownie, bo młyn był zdekompletowany i miał go tutaj prowadzić dla GS-u. No i po czym w latach 90. GS-y upadły i my dostaliśmy możliwość pierwokupu obiektu z racji, że tu też mieszkaliśmy, cała nasza rodzina. Wykupiliśmy młyn i tak od 90. bodajże 4. roku prowadzimy go już jako młyn Skokowa. Na początku Jerzy Schneider, czyli mój tata, też go prowadził i teraz ja od 2020 prowadzę go jako Marek Schneider, młyn Skokowa.
1: Ale sama historia tego młyna jako budynku jest znacznie starsza. Kiedy się zaczęła?
4: Tak, młyn powstał w 1901 roku, jest tak datowany bynajmniej ta część główna budynku, bo w późniejszych latach została dobudowana czyszczalnia i dom mieszkalny. Młyn jest po niemiecki, maszyny są oryginalne po niemieckie i technologia też została cały czas po niemiecka, bez zmian. Wszystko jest tak, jak było przed wojną i jak zostało to zaprojektowane.
1: Jak to się stało, że ten młyn właśnie trafił w wasze ręce? Bo ta historia rodzinna jest długa, jest też związana z doświadczeniem dziadków, pradziadków. Jak to wyglądało?
4: Tak, no my pochodzimy ogólnie z rodziny młynarskiej, gdzie pradziadek też prowadził młyn, był młynarzem, dziadek był wykształconym młynarzem po szkole młynarskiej. No i gdy po prostu dostał przydział na ten młyn, to tak zostało. Babcia też mieliła, prowadziła ten młyn. Później, jak już dziadzia umarł, no to tata przejął to, chociaż on przez całe życie, że jakbym pracował w kopalni w KGHM-ie jako mechanik, a tutaj po prostu z przypatrzenia, też z przyuczenia, bo też miał swój okres, że też pracował tu w młynie. No i tak teraz on mieli dla nas po prostu mąkę, no a ja z racji też 15 lat pracy w gastronomii zrezygnowałem dla tego biznesu, żeby ich odciążyć też, no i też się uczyć już na młynarza.
1: Czyli można powiedzieć, taka tradycyjna historia przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, tak?
4: Tak, zgadza się. Po prostu cała rodzina wstecz Schneiderów miała związane tematy z młynarstwem.
1: Historia tego obiektu sięga początków XX wieku. Co możemy o tym budynku, tej konstrukcji, tym sprzęcie powiedzieć? Wspomniał pan, że to wszystko po niemieckie. Jak wygląda zatem ten obiekt?
4: Budynek jest czterokondygnacyjny. Cztery kondygnacje ma. Piwnica, parter pierwsze, drugie piętro i poddasze. Jeszcze w wcześniejszym czasie do młyna była doklejona cegielnia, która produkowała tu cegłę i dachówkę. Ale już jak wracamy do tematu młyna, no urządzenia są stare po niemieckie. Młyn jest w technologii zawrotkowej, czyli co jest raz zgniecione i leci do góry, odsiewane jest i z powrotem grubsze frakcje są znowu przeciskane, zmielane właśnie na mlewnikach, a na drugim piętrze są odsiewacze, które odsiewają to i to cały czas krąży góra, dół, góra, dół po prostu. Od ziarna, które jest całe do już do końca, do kaszy mannej, do mąki, do otrąb, gdzie są po prostu na tych trzech naszych zestawach mlewników są rozgniatane te ziarna i te frakcje na mniejsze.
1: Dzieje się to mechanicznie? Czy sami tak góra, dół biegacie?
4: Wszystko dzieje się mechanicznie. Ogólnie młyn jest napędzany dwoma silnikami elektrycznymi. Podnośniki są, które transportują między piętrami kubełkowe na pasach parcianych, które transportują po prostu to mlewo już do odsiewaczy. I ogólnie większość działa grawitacyjnie też i wszystkie spady są grawitacyjne, plus podajniki poziome, pionowe, które transportują to, ten produkt nasz.
1: Czyli jak rozumiem, gdy maszyny zaczynają żyć, są uruchamiane, cały budynek tak naprawdę żyje.
4: Tak, tak, jest dosyć głośno, na każdym piętrze są inne dźwięki, taka jest prawda, bo różne maszyny, różne dźwięki wydają, no i też dużo też trzeba chodzić i słuchać, bo nie wiadomo, jak się coś stanie, zmieni się dźwięk, no trzeba i zobaczyć, co się dzieje, bo to jest takie nasze kontrolki jakby bezpieczeństwa i monitoringu całego obiektu, bo tu nie ma elektroniki, żeby monitorowała punkty, gdzie się coś zepsuło czy coś, tylko wszystko na słuch.
1: Wszystko dzięki waszemu doświadczeniu.
4: Tak, no lata doświadczenia po prostu robią to, że wiemy gdzie, co, jak mogło się zepsuć. zepsuć, inny dźwięk jest, prawda, w którym miejscu to może być.
1: A jeżeli już dochodzi do takich awarii, jak sobie radzicie z naprawami? Jeżeli ten cały sprzęt ma ponad 100 lat, są części zamienne, czy wszystko jednak musicie ręcznie naprawiać, sztukować?
4: No i tak, bo niektóre części są dostępne, bo jakby nie patrzeć, technologia od tamtych czasów się trochę zmieniła, ale podstawy są dalej dostępne, typu kubełki czepaków, czy koła zębate. Są firmy w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie dorabiają takie rzeczy też. Trochę ślusarstwa gdzieś tam dostępnego, tokarstwa, prawda? Coś dorobić samemu, coś przyspawać i tym podobne, no to tak to się odbywa.
1: Dużo podobnych młynów jest w Polsce?
4: No wydaje mi się, że jest ich coraz mniej, chociaż też jest ich też regionalnie, że wskrzeszają się i zaczynają produkować ten naturalny produkt, niestandaryzowany, czyli bez dodatków obcych, tylko to jakie jak ziary, no taka jest mąka. Tak jak my to zawsze robiliśmy.
1: No właśnie, przejdźmy do tego produktu, do mąki i pochodnych. Jak wygląda proces mielenia mąki od ziarna właśnie do gotowego produktu?
4: Ziarno przyjmujemy od lokalnych tutaj zaprzyjaźnionych rolników, z którymi mamy jakby taką umowę ustną, że po żniwach sprawdzamy jakość tego zboża, to jest po pierwsze. Wysyłamy próbki na obecność pestycydów, badamy jakościowo parametry tego zboża, no i później przyjmujemy cyklicznie, mamy magazyny zbożowe tutaj z tej strony, te takie nieduże. Zboże jest dwukrotnie czyszczone przed przemiałem, na wialni oczyszczalni, na łuszczarkach, po czym jest poddawane produkcji, czyli mielenia na 6 zestawach mlewników. Mlewniki składają się z 2 stalowych wałków skośniorowkowanych, które rozgniatają zboże, po czym wędruje na, tak jak mówiłem, na drugie piętro pod nośnikami i tam jest odsiewane. I z każdej frakcji możemy odebrać inny rodzaj mąki.
1: No właśnie, co produkujecie? Jakie gotowe produkty można u Was dostać?
4: Produkujemy mąkę pszenną, żytnią, w tym momencie jeszcze to są nasze podstawowe produkty, ale dodatkowo jest też mąka orkiszowa, mąka z płaskórki, mąka z samoprzy czasem. Jeśli ją gdzieś tam pozyskamy zboże, to tak to produkujemy. Dodatkowo jeszcze sprzedajemy olej, który tłoczymy też tutaj u nas na miejscu, plus dodatki do pieczenia chleba, które mamy od zaprzyjaźnionego pana z Lubelszczyzny, który nam przysyła typu słonecznik łuskany, dynia łuskana, siemię lniane i tym podobne produkty. Mąki znowuż też mamy typy różne, czyli od mąki białych do mąk przez mąki jazowe, przez kaszę manną, otręby dodatkowo też, więc gama produktów jest bardzo duża.
1: Wspomniał pan o oleju, jak rozumiem, to nie te same maszyny do tłoczenia. Jak zatem produkujecie olej i jaki?
4: Nie te same maszyny, mamy tłocznię ślimakową, niedużej wielkości, prawda, więc to też nie jest olej masowo produkowany, że jakby bardziej tak manufaktura też kolejna, bo produkujemy mało tego oleju, on jest zawsze świeży, przechowujemy go w lodówce. W tym momencie mamy w ofercie olej rzepakowy, lniany i słonecznikowy.
1: Często pan wspomina o tym, że patrzycie na jakość produktów, na to, żeby był on lokalny. No właśnie, skąd bierzecie te ziarna? Wspomina pan o lokalnych rolnikach, to są tutejsi rolnicy z gminy Prusice, z powiatu Trzebnickiego.
4: Trzebnickiego większość jest, bo pszenicę pozyskujemy z Pawłowa Trzebnickiego, od paru lat jakby nie patrzeć współpracujemy z gospodarzem, w ostatnim czasie też i z Wilczyna pobieramy żyto, też pan uprawia stricte na upory tego pod nas żyto, no i orkisz i te praziarna to pozyskujemy z okolic Prochowic.
1: Czym różni się taka mąka wasza, rzemieślnicza, tak to nazwijmy, od tej, którą możemy dostać w sklepach, w marketach, czyli od tej, powiedzmy, masówki?
4: No nasza mąka jest trochę inaczej produkowana, ze względu takiego najbardziej prostego, że stawiamy na jakość ziarna. Jeśli jest dobre ziarno, to będzie dobra mąka. Pozyskujemy dobrej jakości ziarno, więc jesteśmy w tym momencie spokojni, że będzie dobra mąka, a młyny przemysłowe mogą sobie pozwolić na skup ziarna gorszych parametrów, gdzie później tą mąkę zestandaryzują, czyli dodadzą skórego glutenu, enzymów, różnych dodatków takich, bo jest ich po prostu mnóstwo z tego, co wiemy. Ludzie odczuwają bardzo strukturę naszej mąki i w porównaniu do sklepowej mówią, że jest bardziej lekka, jest mniej zbita, nie byli się tak i tym podobne. No i zapach wypieków też jest o wiele inny.
1: Wspomina pan wypieki. Pomówmy zatem, do czego się ta wasza mąka nadaje. Czy ma jakieś specjalne zastosowania? Czy każda gospodyni domowa z waszej mąki będzie mogła stworzyć pyszne wypieki czy posiłki dla rodziny?
4: W tym momencie w gamie naszych produktów mamy tak dużo ich, że każdy dostosuje do swoich potrzeb. Od mąk właśnie jasnych, jasnych, niskiego typu, typu tam 500, 750, czyli jasne te mąki do wypieków cukierniczych, ciast, biszkoptów nawet, czy tam drożdżówek, bułeczek, po mąki jazowe, które się nadają do chlebów jazowych ciemnych i żytnia mąka tak samo, chleb na zakwasie i jasna i ciemna, więc naprawdę jest bardzo duży wybór, no i mamy grono klientów, którzy wracają do nas, zakupują tą mąkę i mówią, że inne już nie chcą ze względu, że jest taka, jak to było kiedyś mąka.
1: A kto jest waszym klientem? Komu sprzedajecie te wyroby? Czy są to właśnie odbiorcy indywidualni, czy jakaś gastronomia, hotele, taki odbiorca powiedzmy masowy?
4: Stawiamy bardziej na klienta indywidualnego, czyli klient może do nas przyjechać, zakupić u nas mąkę na miejscu, plus dodatkowo wysyłamy produkty na cały kraj firmą kurierską. Plus dodatkowo jeszcze, jak to mówią, no jeszcze dostarczamy do sklepików z żywnością regionalną i nie tylko, też i kawiarnie we Wrocławiu, czy tam restauracje niektóre, które też pieką chleb i się w takie rzeczy bawią, cukiernie, mikropiekarnie, do których też dostarczamy produkty.
1: Tworzycie mąkę rzemieślniczą, to nie jest ta masowa produkcja. Pytanie zatem, co jest waszą przewagą na tym rynku, już tak patrząc szerzej?
4: Przewagą jest stawianie na jakość. Nie na ilość, tylko na jakość, wie pan. No, stawiamy na jakość ze względu, że też nie chcemy klientów, którzy by chcieli tam tonę, dwie tony mąki tygodniowo od nas brać, tylko bardziej skupiamy się na kliencie, który przyjedzie raz w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu, po prostu kupi u nas produkt i jest zadowolony, niż robić masówkę, bo trzeba dużo wyprodukować, nieważne jakiej jakości. Nie, my stawiamy na jakość.
1: Da się z tego wyżyć, jeżeli to jest takie małe, rodzinne przedsiębiorstwo, zabytkowy młyn, rzemieślnicza produkcja?
4: Tak, da się z tego wyżyć, ze względu też, że jest ten obiekt własnościowy, więc nie ma tu obciążeń czynszowych zbyt wielkich, więc ceny prądu no, są wysokie, no ale to też oddziałuje na cenę produktu. Produkt jest nieznacznie droższy, ale znowu jest jakościowo o wiele wyższy. No ale też świadczy o tym, że stawiamy też na jakość i na tą mniejszą ilość, więc jak to mówią, no nie narzekamy na ilość klientów, która też powoduje, że nam się to cały budżet spina.
1: Która z mąk, czy z tych wszystkich produktów, które pan tutaj tworzy, jest pana ulubioną i do czego ją pan wykorzystuje?
4: No, moją ulubioną jest mąka pszenna typ 500, czyli najbardziej uniwersalna do wszystkiego, rzekłbym. Chociaż też lubię mąkę żytnią i mąkę orkiszową, z której pieczemy w domu chleb na zakwasie żytnim. Ale mąki pszennej najwięcej i się sprzedaje, bo to jest najbardziej uniwersalny produkt od pierogów przez naleśniki, bułeczki, biszkopty i inne rzeczy, gdzie no, najbardziej potrzebna mąka w domu, taka jest prawda, i największe spektrum ma zastosowania.
1: A te bardziej zdrowsze, tak to nazwijmy, właśnie orkiszowa, żytnia, też ma swoich klientów? Czy widzicie, że konsumenci patrzą chętniej już w tę stronę, szukają zdrowszych mąk?
4: Tak, w tym momencie jest taki kierunek, że klienci jednak bardzo dużo kupują mąk ze starych odmian zbóż, typu właśnie orkiszowa, z płaskórki. Bardzo nam się szybko mąka wyprzedała, bo mieliśmy zapas ziarna przewidziany na sezon, ale no niestety w połowie sezonu naszego się skończyło. Dlatego też staraliśmy się tą lukę ludziom wypełnić i wrzuciliśmy, pozyskaliśmy ziarno z Samoprzy, też jeszcze starszej odmiany pszenicy, gdzie też bardzo ładnie się sprzedawało i ludzie byli zadowoleni.
1: Macie młyn, macie mąkę, nie myśleliście o tym, żeby pójść za ciosem i może otworzyć własną piekarnię, produkować własne pieczywo?
4: Wie pan co, no w tym momencie produkcja i operacja całego młyna zajmuje nam tyle czasu, że noc jeszcze zostaje nam do spania po prostu, a nie do pieczenia chleba dla innych ludzi. Dlatego też namawiamy też ludzi, żeby skorzystali z warsztatów strefy edukacji, nauczyli się samemu piec chleb, a nam po prostu będą dla nas klientami, bo będą kupować u nas dalej produkty, a dodatkowo sami w domu zrobią ten chleb zdrowy, dobry, domowy. Bardzo dużo osób po warsztatach wraca i piecze chleb.
1: Mielenie zboża to tylko część waszej codziennej działalności, bo od kilku lat prowadzicie też wspomnianą już strefę edukacyjną. Co was skłoniło do tego, żeby rozszerzyć działalność i uczyć właśnie najmłodszych prusiczan, dolnoślązaków, Polaków miłości do mąki, do zdrowej żywności?
5: Grzegorz Schneider, właściciel strefy edukacji młyn-skokowa. Faktycznie, gdzieś od 7 lat prowadzimy taką strefę edukacji młyn-skokowa przy młynie. Na początku to był taki pomysł szalony, że zobaczymy, czy będą chętni, czy jakieś szkoły, dzieciaki przyjadą, oprowadzimy ich po młynie, zrobimy z nimi jakieś proste pieczywo, przygotujemy jakiś plac zabaw, później jakieś ognisko, może jakiś piknik. No i faktycznie okazało się, że pomysł był trafiony. Gdzieś tam najpierw pocztą pantoflową Koszową, to się rozeszło tutaj po okolicy, po gminie. Też zaczęliśmy współpracować z gminą Prusice. Oni nam troszkę pomogli w tym, żeby ten biznes rozkręcić. No i poszło. Poszło tak mocno, że mamy obłożenie jakby już 100%. Biznes jest troszkę sezonowy, bo trwa od początku wiosny do wakacji, jak już dzieci kończą szkołę, a później zaczynamy znowu we wrześniu i kończymy nawet w grudniu pieczeniem pierników. Pełno grup, dużo telefonów, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że faktycznie trafiliśmy w ten element, gdzie wypełniliśmy taką lukę jakby edukacji żywnościowej, spożywczej. Ja też szukałem jakiegoś zajęcia dla siebie poza młynem, tutaj na co dzień pracuję we młynie. Teraz moja żona jakby przestała pracować w korporacji i pracuje w strefie edukacji i to ona głównie prowadzi te warsztaty. No i z tymi dzieciakami super nam poszło, ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że gdzieś tak od 20 lat pieczemy w domu chleb, wyrobiliśmy sobie warsztat i stwierdziliśmy, że może zaczniemy się dzielić tą wiedzą z dorosłymi, znajdziemy jakby nowych klientów i faktycznie, tak jak tutaj mój brat też mówił, pojawiła się cała masa klientów, którzy przyjeżdżali tutaj po mąkę i pytali o to, czy nauczymy ich piec chleb. Więc próbowaliśmy zrobić takie warsztaty, jedne, drugie, trzecie, teraz mamy raz w miesiącu takie warsztaty, plus weekendy dla jakichś firm czy zorganizowanych grup i ludzie przyjeżdżają, uczymy ich robić pieczywo na zakwasie, na takie najprostsze foremkowe, później do nas wracają. To też taki rodzaj marketingu przez edukację, wychowujemy sobie tych klientów, później się okazuje, że kolejne pokolenia już przyjeżdżają, tak? Przyjeżdżali rodzice, teraz przyjeżdżają dzieci, które też chciały się nauczyć piec chleb. My mamy z tymi ludźmi też fajny kontakt. To jest tak, że oni nie są dla nas anonimowi. Jest często tak, że my się znamy, już później się nawet zaprzyjaźniamy. Zawsze jest tak, że po tych warsztatach mogą do nas zadzwonić, mogą zapytać o coś. To nie jest tak, że wie pan. Skończony kurs, do widzenia, wracacie do domu, już więcej nas nie interesuje. Także tutaj relacje się też tworzą i z tymi klientami we młynie, i z tymi warsztatowymi.
1: Pomówmy o tym, co spotka tutaj, trzymajmy się tych najmłodszych konsumentów. Gdy przyjdzie do was wycieczka szkolna, przedszkolna, jak ten czas spędzony u was wygląda?
5: No najczęściej są to grupy takie szkolne bądź przedszkolne. 1-3, powiedzmy tam 4 może. Dzieciaki przyjeżdżają z reguły autobusem, chociaż do nas wyjątkowo można przyjechać pociągiem. To jest też dodatkowa atrakcja dla takich dzieci. Zdarzają się takie grupy. Zaczynamy z reguły od zwiedzania młyna. To jest 45 minut. Wszystko jest dostosowane do wieku i jakby percepcji tych dzieci. Nie wchodzimy w jakieś techniczne szczegóły, tak żeby one zrozumiały, co my tutaj robimy. Po tych 45 minutach mamy z reguły przerwę na drugie śniadanie. Lepiej się pracuje, lepiej się myśli, jak jest się najedzony. I przechodzimy na warsztaty, na których wypiekamy podpłomyki. Takie proste pieczywo, mąka, woda, sól. Dzieciaki wyrabiają to ciasto, formują. My im później je pieczemy. One w tym czasie mają czas wolny, mają czas na zabawę. Stworzyliśmy taki duży leśny plac zabaw z labiryntem, z przeszkodami, z tyrolką. To największa atrakcja chyba. Jakieś tam trampoliny, małpi gaj. Dużo zielonego terenu. Jest gdzie pograć nawet w piłkę. Jak już upieczemy podpłomyki, są gotowe. Każdy przychodzi, odbiera swój podpłomyk, pakuje do woreczka, ma już pamiątkę z naszej wycieczki. A jak jest grupa, która chce dłużej zostać, no to przygotowujemy piknik. Zawsze jest jakaś kiełbaska, pieczywo, dodatkowa godzina, tak, spędzona u nas, dodatkowa godzina dla dzieciaków na zabawę, a przy okazji obiad. I tak od 10 mniej więcej do 14 spędzają u nas czas.
1: Czy jesteście dumni z tego i dziedzictwa, które od wielu lat kultywujecie, ale też z tego, że uczycie właśnie kolejne pokolenia miłości do dobrego, lokalnego produktu?
5: No zdecydowanie, wie pan, ja jestem dumny z tradycji rodzinnej, tak, nie jestem młynarzem, ja jestem z wykształcenia w ogóle dziwnie, bo i technikiem ochrony środowiska i filologiem polskim, bez prawa do nauczania, bo nie mam kursu pedagogicznego. Także ta jedna strona, ta tradycja tutaj we młynie, ja to lubię robić, dobrze się w tym czuję, lubię doradzać ludziom tutaj na miejscu, bo też przyjeżdżają tacy, którzy chcieliby kupić mąkę, ale nie wiedzą jaką. Pierwszy raz są tutaj, bardzo fajne rozmowy czasami wychodzą. A druga rzecz, praca z dzieciakami, to mi wielką satysfakcję sprawia. Ich uśmiech, to jak one funkcjonują w grupie i na sam koniec, jak żegnamy się i przybijają piątkę i mówią, proszę pana, najlepsza wycieczka, na jakiej byliśmy. Ja mówię, ale gdzie byliście? A, byliśmy w Krakowie, byliśmy w Warszawie i tu byliśmy i tam, ale tutaj najbliżej nas, lokalnie, okazuje się najlepsze miejsce, no po prostu serce rośnie, człowiek zadowolony i ma energię do robienia tego dalej, wymyślania czegoś jeszcze na kolejne dni.
1: Widzicie, że ci mali, czy też ci dorośli konsumenci po warsztatach, po czasie spędzonym w młynie, wracają po wasze produkty i na przykład mówią, że już nie kupujemy tej mąki ze sklepu, tylko jednak wolimy przyjechać tutaj i wasz produkt przywieźć do domu?
5: Zdarza się, wie pan, zdarzają się takie sytuacje, że po wycieczce przyjeżdżają tutaj do młyna rodzice i mówią, bo mój syn był na wycieczce u was, upiekł pod płomyk i przywiózł super ekstra, to my stwierdziliśmy, że przyjedziemy do młyna i kupimy sobie mąkę, też będziemy coś tam piec i robić, jakby w ten sposób, także też jesteśmy zaskoczeni, przyciągamy nowe osoby, te nowe osoby później kolejne, nie rozdajemy tutaj ulotek i nie stawiamy wielkich billboardów, tylko coś dajemy, tak, uczymy tych ludzi i oni już są świadomymi klientami, którzy wiedzą, co wybierają.
1: A gdyby ktoś jeszcze nie był przekonany, to jakby pan zachęcił do tego, żeby właśnie zamiast tej sklepowej, marketowej mąki zaryzykować być może, zamówić waszą mąkę?
5: Nasze produkty są po pierwsze w 100% z ziaren zbóż. Zboże jest przebadane na obecność pestycydów, również jakościowo, także wiemy, że parametry tego zboża są optymalne do robienia wypieków. Kolejna kwestia, współpracujemy tylko z lokalnymi producentami zbóż, rolnikami tutaj z Dolnego Śląska. To zboże nie jedzie z drugiego końca świata, to nas znamy tych ludzi, także tą mąkę robimy tak, jakbyśmy robili dla siebie. To też nie jest tak, że my produkujemy mąkę i jej nie jemy. My codziennie pieczemy sobie z niej chleb, robimy naleśniki, robimy to z sercem tak, jakbyśmy robili dla siebie. Tak samo chcemy, żeby nasi klienci to odczuli, że tam jest właśnie to serce, to nasze zaangażowanie. Staramy się myśleć lokalnie i to też nam pomaga budować relacje z tymi ludźmi tutaj z okolicy. Jesteśmy dla nich takim pewnym miejscem, że wiedzą, że jak przyjadą, to zawsze kupią dobrą mąkę. Nie ma tutaj loterii. Wiedzą, czego się spodziewać po nas. Nie jesteśmy przypadkowi. Jesteśmy tutaj od wielu, wielu lat, już z pokolenia na pokolenie. Niektórzy przyjeżdżali do naszych dziadków, do naszych rodziców, teraz przyjeżdżają

0: SK2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.